0: Getta. Mowa o centrum artystycznym w Donimierzu, które kosztowało gminę około 8 milionów złotych, a które powstało na bazie dawnej szkoły, o czym mówi Ryszard Kalkowski, wójt gminy Szemud.
1: Technicznie z budynku tak naprawdę zostały fundamenty i ściany. Pozostała rzecz złącznie z zabezpieczeniem fundamentów, piwnic przede wszystkim, tak? Wszystko zostało, tu były piece kaflowe, teraz mamy ogrzewanie gazowe, mamy też zainstalowany piec specjalnie, też elektryczny, taki ceramiczny, żeby wiedzieli, jak to wygląda. Cała więźba dachowa, wszystko jest nowe, całe pokrycie dachu, wszystkie okna drewniane, drzwi, praktycznie no, można powiedzieć, że zostały tylko ściany, a dodatkowo w tyle jeszcze to ta przestrzeń taka gospodarcza. Z takiego chlewika zrobiliśmy taką przestrzeń, gdzie tylko tak praktycznie też jedna ściana została, reszta została odtworzone.
0: A także bardzo bogate zagospodarowanie całego terenu, zarówno w przestrzeni do sportu, rekreacji, jak i wydarzeń kulturalnych. Jednym słowem, kompleksowe centrum, w którym każdy może znaleźć coś ciekawego. Mówi Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
2: No pomysł znakomity, bo to jest pomysł oczywiście, co zrobić z budynkiem, który dzisiaj nie odpowiada współczesnym wyzwaniom i współczesnej szkole. Wójt z radą gminy zdecydowali się na to, ten obiekt przeznaczyć na organizację takiego centrum aktywności regionalnej. Nazwał to nawet centrum artystyczne i takie ono tutaj będzie. To znakomity pomysł, z jednej strony sposób na to, żeby także zaspokoić oczekiwania społeczne, myślę tutaj o Donimierzu i okolicach, gdzie ludzie się będą mogli tutaj spotykać, gdzie dzieci będą mogły być przywożone ze swoich szkół, uczyć się kultury regionalnej.
0: A tej nie zabrakło już podczas samego otwarcia obiektu, gdy miały miejsce swego rodzaju pokazowe warsztaty tworzenia chleba i podstaw.
1: Chcemy, żeby to miejsce miało taką duszę kaszubską, ale zapraszamy tu wszystkich z całego regionu i z Kociewa, i z Gochów, z innych stron, żeby zobaczyli, jak my w gminie Szemud, w gminie wiejskiej też dbamy o kulturę, o artystów. Dużo takich rzeczy manualnych tutaj będzie można też tworzyć i myślę, że tutaj najmłodsi znajdą też swoje miejsce. Jeżeli ktoś przyjeżdża z całą klasą, może ktoś chce sportowo bardziej korzystać, może ktoś manualnie chce coś porobić, inny chce koncertu jakiegoś posłuchać, jeszcze inny chce przejść historycznie, zobaczyć narzędzia, jak kiedyś izby wyglądały, a jeszcze ktoś inny chce przyjść i może pobiesiadować sobie, też jest takie miejsce.
2: To jest po prostu fantastyczny pomysł i cieszę się, że taki obiekt, taka instytucja powstaje na Pomorzu, że będziemy mogli część naszej kultury regionalnej, o którą powinniśmy absolutnie dbać i pokazywać, przekazywać następnym pokoleniom także, będzie tutaj żyć to centrum w sercu Donimierza.
0: Dodają Kalkowski oraz Struk. Podczas uroczystego otwarcia nowego centrum artystycznego nie zabrakło również różnego rodzaju występów, w tym światowej już klasy pianisty Artura Muna, który jak się okazało ma rodzinne powiązania z Donimierzem, w którym między innymi urodził się jego ojciec. Artysta zaprezentował swoją interpretację utworów związanych z Kaszubami. Historia Luzina trafiła na mural. Na ścianie w centrum miejscowości pojawiły się obrazy oparte na dawnych fotografiach przedstawiające budynki, mieszkańców i miejsca, które przez dziesięciolecia zmieniały swoje funkcje, wygląd, a część z nich całkowicie zniknęła. Pomysł pojawił się przy okazji obchodów 780-lecia Luzina. Inicjatywę zrealizowano przy wsparciu powiatu, a materiałów dostarczyły m.in. zbiory biblioteki tworzone przez samych mieszkańców. O tym, dlaczego warto było utrwalić te obrazy, mówi wójt gminy Luzino Jarosław Wejer.
3: To jest historia o mieszkańcach naszej miejscowości na przełomie XIX-XX wieku. Jest to historia też bardzo piękna, ale też bardzo burzliwa. Mieszkańcy wtedy byli też bardzo aktywni. Ja dzisiaj wspomniałem, że już pod koniec XIX wieku ksiądz proboszcz założył pierwsze kółko rolnicze. Były towarzystwa śpiewacze. Młodzieży się pytałem, czy byli w tym roku na Dożynkach. Byli, a nasi mieszkańcy w okresie międzywojennym byli u prezydenta Rzeczpospolitej na Dożynkach.
0: Na muralu można odnaleźć m.in. dawną leczarnię, stację kolejową czy ulicę Kościelną. Przy przedstawionych miejscach umieszczono też kody QR, dzięki którym można poznać ich dzieje. Jeden z budynków na przestrzeni lat mieścił gospodę, ośrodek zdrowia i szkołę, a dziś znajduje się w nim komisariat policji.
4: Każdy z osobna, każdy fragment jest osobno namalowany ręcznie, tak jak się maluje po prostu obraz. Dlatego ten czas tworzenia był bardzo rozciągnięty. Ja nie korzystałam z żadnego rzutnika, tylko po prostu miałam fotografie i te fotografie przenosiłam na ten mur. Także to musiało, to po prostu wymagało czasu.
0: Mówiła Marta Papierowska, twórca.

0: twórca muralu. W trakcie prac mural stał się też pretekstem do rozmów z mieszkańcami. Opowiadali oni o przedstawionych budynkach i ludziach, którzy kiedyś w nich mieszkali. Stare fotografie nie zawsze pozwalały wiernie odtworzyć twarze, dlatego część namalowanych osób ma charakter symboliczny. Całość tworzy obraz dawnego Luzina, opowiedziany nie tylko przez miejsca, ale przede wszystkim przez pamięć jego mieszkańców.
1: Wydarzyło się na Nordzie. Śniadanie z Norda FM.

0: Dzień dobry, dzień dobrych wiadomości. Obiecuję, że dzisiaj postaram się przekazywać wam tylko dobre wiadomości, ale na początek niestety mam złą wiadomość. Iga Świątek odpadła z turnieju US Open i to jest jedyna zła wiadomość, którą wam postaram się przekazać tego poranka. Także zapraszam na dobre wiadomości. Arkadiusz Mięczewski, dzień dobry, 8 dzień września, 251 dzień roku. Do końca roku zostało 114 dni. Wschód słońca, 5:59. Zachód 19:08, dzień trwa 13 godzin i 9 minut i jest krótszy od najdłuższego już o 3 godziny i 38 minut. Do końca lata zostało nam już tylko 15 dni, a więc 2 tygodnie z odrobinką. Cokolwiek potrafisz robić lub wyobrażasz sobie, że potrafisz, to zacznij to, a w odwadze tkwi genialność, siła i magia. I to jest pozytywna myśl na dzisiejszy dzień. Cokolwiek potraficie zrobić, albo wyobrażacie sobie, że potraficie, to po prostu róbcie to. A może uda się zrobić coś wyjątkowego, na przykład coś genialnego. Niech tak właśnie się stanie. I ja zapraszam was jak zwykle gorąco i serdecznie na nasze poranne spotkanie i mówię wam piękne dzień dobry.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie z Norda FM.
1: Dożynki powiatowe, mistrzostwa w grzybobraniu, no i wnioski na różnego rodzaju remonty, modernizacje już za chwilę w serwisie informacyjnym. Jakub Szumilas, zapraszam na informacje lokalne w Radiu Norda FM. W Trzepczu odbyły się dożynki powiatowe i herowskiego, które w tym roku połączono ze świętem plonów gminy Linia. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą, po której ulicami miejscowości przeszedł barwny korowód dożynkowy. W wydarzeniu uczestniczyli rolnicy i mieszkańcy z różnych części powiatu. Jak podkreślał starosta wejherowski Marcin Kaczmarek, był to przede wszystkim dzień podziękowania rolnikom za ich całoroczną pracę.
2: To jest czas, żeby ich wynagrodzić i podziękować za te ich plony, za to, co robią dla nas, Polaków wszystkich. Podziękować za te plony, które się udały. Rolnicy są zadowoleni. Mają jeden dzień, żeby właśnie ich pokazać, się pochwalić. Za tydzień dożynki wojewódzkie dzisiaj wyłonimy najlepszy wieniec powiatu wejherowskiego.
1: Podczas święta rozstrzygano m.in. powiatowy konkurs wieńców dożynkowych oraz konkurs Piękna Wieś. Zwycięski wieniec miał reprezentować powiat wejherowski podczas dożynek wojewódzkich. Gospodarzem tegorocznego wydarzenia była gmina Linia, która po 5 latach ponownie gościła powiatowe święto.

0: autoplonów. Na uczestników czekał także rozbudowany program artystyczny. O przygotowanych atrakcjach mówił wójt gminy Linia Tadeusz Klein.
1: Przygotowaliśmy na początek zespół Inoros w duecie z Liberem. Następnie zabawy dla dzieci, teatr Kufer, pokaz strongmanów. Wystąpi też Maryla Rodowicz. Będzie to sobowtór Maryli, ale zapewniam, że nikt nie rozróżni, więc po prostu będzie Maryla Rodowicz, a gwiazdą wieczoru jest Eleni.
0: Dożynki zgromadziły licznych mieszkańców i gości. Organizatorzy podkreślali, że wysoka frekwencja i zaangażowanie uczestników pokazały, jak ważną częścią lokalnej tradycji pozostaje wspólne świętowanie zakończenia prac polowych. Deszcz nie zniechęcił uczestników pierwszych Mistrzostw Ziemi Lęborskiej w grzybobraniu. Rywalizacja odbyła się w lasach w rejonie stanicy turystycznej w Obliwicach, a na starcie pojawili się zarówno mieszkańcy okolicy, jak i grzybiarze z innych części Polski. Mimo intensywnych opadów uczestnicy ruszyli na leśne poszukiwania, a koszyki szybko zaczęły wypełniać się tegorocznymi zbiorami. W zawodach wystartowali m.in. mieszkańcy regionu, a także uczestnicy z Trójmiasta i Małopolski. Najlepszym wynikiem może pochwalić się Rafał Damc z Lęborka, który zdobył pierwsze miejsce. Drugą pozycję zajęła Iwona Szypuła z Polanki Wielkiej w województwie małopolskim. Natomiast trzecie miejsce przypadło Kevinowi Iwanowi z Sopotu. W tegorocznych zbiorach dominowały kurki, które okazały się najczęściej znajdowanym gatunkiem podczas rywalizacji. Po zakończeniu zawodów zebrane grzyby wykorzystano również w części kulinarnej wydarzenia. Z kurek przygotowano wspólną jajecznicę, która była finałem grzybobrania. Pierwsze Mistrzostwa Ziemi Lęborskiej w grzybobraniu odbyły się w ramach działalności stanicy Obliwice, weekendowego Centrum Turystyki Aktywnej. Wydarzenie połączyło rywalizację z leśną wędrówką i wspólnym spędzaniem czasu. W Słupskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej odbyło się otwarte spotkanie dotyczące naboru partnerów do wspólnej realizacji projektu rewitalizacyjnego miasta. Przedstawiciele wspólnot mieszkaniowych mogli dowiedzieć się, na czym polega nabór i jakie warunki trzeba spełnić. Najwięcej pytań dotyczyło kosztorysów, wyboru wykonawców, termomodernizacji oraz nadzoru budowlanego. Nabór potrwa do 5 października. Wspólnoty mieszkaniowe z obszaru rewitalizacji mogą ubiegać się o dotację do 95% kosztów netto inwestycji, jednak nie więcej niż 300 tysięcy złotych na jedną nieruchomość. Dofinansowanie może objąć m.in. remonty elewacji, dachów, klatek schodowych, balkonów, stolarki okiennej i drzwiowej, a także modernizację instalacji sanitarnych, grzewczych, elektrycznych, gazowych i wentylacyjnych. Miasto przygotowało również specjalny podręcznik, który ma pomóc wspólnotom w prawidłowym przygotowaniu wniosków.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
3: Sponsorem prognozy pogody jest mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis@wosków.pl.
0: Wtorkowy poranek będzie spokojny i dość pogodny. Po chłodniejszej nocy dzień zacznie się bez opadów z umiarkowanym zachmurzeniem. W ciągu dnia zrobi się wyraźnie cieplej niż dzisiejszej nocy. Temperatura wzrośnie do 21, a nawet do 24 stopni. W Wejherowie i Gdyni 23, w Słupsku 22, a na południowych krańcach naszego regionu nawet 24 stopnie. Po południu od zachodu pojawi się przelotny deszcz.
2: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
3: Sponsorem prognozy pogody był mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis@wosków.pl.
4: Śniadanie z Norda FM.

0: Śmiało mogę powiedzieć, że 8 września wydarzyło się sporo ciekawych rzeczy. Na przykład w roku 1977 wyemitowano premierowe wydanie programu popularno-naukowego Sonda, który prowadzili Zdzisław Kamiński i Andrzej Kurek. W roku 1999 w rozegranym w Warszawie meczu eliminacyjnym do Mistrzostw Europy Polska zremisowała bezbramkowo z Anglią. Polskie filmowe klasyki, które miały swoją premierę tego dnia, to w roku 2000 premiera filmu Życie jako śmiertelna choroba przenoszona drogą płciową Krzysztofa Zanussiego i w roku 2006 premiera filmu Plac Zbawiciela. W roku 1871 brytyjski lekarz i wynalazca Richard Maddox poinformował o odkryciu technik bromowo-żelatynowej, co umożliwiło wcześniejsze przygotowanie kliszy fotograficznej i skrócenie czasu jej naświetlania. W roku 1888 zainaugurowała rozgrywki angielsko-walijska Football League, pierwsza liga piłkarska na świecie. W roku 1930 wprowadzono do sprzedaży przezroczystą taśmę klejącą. W roku 1966 premiera pierwszego odcinka amerykańskiego serialu Star Trek. W roku 1974 prezydent USA Gerald Ford ułaskawił in blanco swojego poprzednika Richarda Nixona. W roku 1999 premiera filmu American Beauty w roli głównej Kevin Spacey, a w roku 2022 po śmierci królowej Wielkiej Brytanii Elżbiety II nowym monarchą został 73-letni syn królowej książę Karol z Walii, przyjmując imię Karola III.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
3: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
4: Piaśnica to miejsce martyrologii narodu polskiego. To tu zginęli przedstawiciele inteligencji i duchowieństwa, a także kobiety i dzieci. Ta historia jest dla nas bardzo ważna. Już 12 września, 9 motocyklowy rajd piaśnicki. Spotkajmy się na Wejherowskim Rynku, skąd o godzinie 14 zwartą kolumną motocyklową ruszymy w kierunku Lasu Piaśnickiego. Razem oddajmy hołd polskim bohaterom. Serdecznie zapraszam. Marcin Drewa, organizator.
5: Myślisz, że wakacje już się kończą? Nie, Fun Center! Wasza ulubiona promocja wakacyjna została przedłużona. Od poniedziałku do piątku wskakujcie na godzinę bowlingu za tylko 50 zł. Albo zabierzcie najmłodszych do sali zabaw. Godzina tylko 10 zł. Jeszcze więcej okazji do wspólnej zabawy. Jeszcze więcej emocji. I jeszcze więcej wakacyjnego szaleństwa. Fun Center Bolszewo. Przedłużamy wakacyjną zabawę.

0: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
1: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
2: Reklama.

Polacy, rodacy ruszają we wtorkowy poranek z uśmiechem do pracy, tylko mniejszy uśmiech nieco mają ci, którzy muszą zatankować i zajechać na stację benzynową. Jak człowiek spojrzy na totem, to od razu mu się słabo o poranku robi. Mam nadzieję, że zatankowaliście wcześniej. Niektórzy

0: widziałem, tankowali w karnistry różnego rodzaju beczki, były grane, to wszystko jeszcze przed powrotem VAT-u, który niestety podniósł ceny paliw. Czas na poranny dowcip. Dzisiaj obchodzimy Dzień Marzyciela. Dlatego ja znalazłem dla was dowcip o marzycielu. Może tak mniej więcej rozmawiają dwaj dyrektorzy firm. Mówi jeden do drugiego: zatrudniłem nowego pracownika, to niesamowity marzyciel i wizjoner. Zazdroszczę, pewnie przynosi firmie świetne pomysły. A ten drugi mówi: nie, po prostu jak wchodzi do biura, to od razu zasypia i śni o potędze. Mam nadzieję, że wy wchodząc do biura nie zasypiacie od razu, tylko od razu bierzecie się do pracy, rodacy. To ruszamy w ten nowy dzień, a ja mówię wam dzień dobry.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Autopromocja. Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat puski i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
0: Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
2: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie, przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
3: Stowarzyszenie Pomerania Manors zaprasza na 7. Festiwal Dworów i Pałaców Pomorza. Od 11 do 13 września 12 wyjątkowych rezydencji otworzy swoje drzwi. W programie m.in. koncerty, wystawy, spacery oraz spotkania z właścicielami. Wydarzenie odbywa się w ramach Międzynarodowego Festiwalu Dworów Bałtyckich, Baltic Manors Festival oraz Europejskich Dni Dziedzictwa pod hasłem Przyszłość Przeszłości. Szczegóły na www.pomeraniamanors.com.
0: Reklama.
4: Polskie myśliwce i alerty. To była na wschodzie niespokojna noc. Wraca upał, ale będą też burze i ulewy. Są ostrzeżenia i prognozy. 3-miesięczny areszt dla Romana Rzet. Chodzi o aferę Zonda Krypto. Marcin Krzemiński. Przez zmasowany atak Rosji na Ukrainę Polska dziś w nocy poderwała myśliwce. Rozesłano też alerty RCB. Ostrzeżenia otrzymali mieszkańcy województw podkarpackiego i lubelskiego. Nad ranem alerty odwołano. Rosja w nocy zaatakowała Kijów m.in. pociskami balistycznymi, a także dronami. Nadchodzi antycyklon Ulrich i wracają wysokie temperatury. Już dziś na Opolszczyźnie w większości Dolnego Śląska będą obowiązywały ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałami. I tam około 30 stopni. Jutro alert ma dotyczyć już większości południowej Polski. Jutro też burzowe alerty na wspomnianym południowym zachodzie, ale i też w Wielkopolsce i części łódzkiego. A na północy, na Kujawach, Warmii, Mazurach, większości Pomorza, północy Mazowsza i zachodu Podlasia możliwe ulewy. Tam jutro też ostrzeżenia pierwszego stopnia. Roman Rzet, zatrzymany w związku ze śledztwem dotyczącym giełdy Zonda Krypto, został tymczasowo aresztowany. Były wspólnik Sylwestra Suszka, założyciela giełdy kryptowalut BitBay, poprzedniczki Zonda Krypto, usłyszał wcześniej zarzuty popełnienia dwóch przestępstw.

0: oszustwa komputerowego oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Grzegorz Kozieł.
1: Sąd uwzględnił wniosek prokuratury i wyraził zgodę na tymczasowe aresztowanie Romana Rzet, napisał prokurator generalny, minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Jako podstawę zastosowania izolacyjnego środka zapobiegawczego śledczy wskazali realnie grożącą podejrzanemu surową karę do 10 lat pozbawienia wolności, a także uzasadnioną obawę matactwa i ucieczki. Roman Rzet, który został zatrzymany przez policję w sobotę po południu, miał zdaniem prokuratury przywłaszczyć niemal 8 milionów złotych środków zainwestowanych na giełdzie przez jej użytkowników.
0: Roman Rzet nie przyznał się do zarzutów, ale złożył wyjaśnienia. Rozpoczął się proces byłego komendanta głównego policji, generała Jarosława Szymczyka, oskarżonego w związku z wybuchem granatnika w siedzibie Komendy Głównej Policji. Szymczyk ma odpowiadać za nielegalne posiadanie granatnika i przywiezienie go z Ukrainy do Polski bez zgłoszenia służbom celno-skarbowym. Wcześniej miał status pokrzywdzonego w tej sprawie, komentuje prokurator Aleksandra Piasta-Pokrzywa.
2: Oskarżony utracił ten status, gdyż tak naprawdę bycie pokrzywdzonym to nie jest taka dowolność ze strony prokuratora, lecz ona powinna wynikać z przepisów prawa i z okoliczności danej sprawy. No i my uznaliśmy, że to nie status pokrzywdzonego jest właściwy, lecz status podejrzanego w sprawie właśnie dla komendanta.
0: Kolejnego terminu rozprawy jeszcze nie wyznaczono, ale jak przekazała prokuratura, prawdopodobnie będzie to grudzień. Władze Łodzi zapowiadają budowę portu morskiego w tym mieście. Na taki filmik możemy natrafić w mediach społecznościowych. To oczywiście nieprawda, ale i promocja projektu edukacyjnego, tłumaczy prezydent Łodzi Hanna Zdanowska.
3: One zachęcają do jednego, żeby jednak zastanowić się nad przyjęciem tego przekazu, czy ten przekaz jest możliwy w ogóle, realny, i temu ma służyć w ogóle projekt What the Fake, by nauczyć młodych ludzi przede wszystkim logicznego myślenia.
0: Projekt rusza 17 września.
4: Jakub Szumilas, zapraszam na informacje lokalne w Radiu Norda FM. Ochotnicza Straż Pożarna w Rozłazinie ma nowy sprzęt, który ma pomóc m.in. podczas poszukiwań i akcji prowadzonych w trudnym terenie. Do jednostki trafił dron wyposażony w kamerę termowizyjną. Zakup był możliwy dzięki grantowi w wysokości 24 tysięcy złotych przyznanemu w ramach programu Wzmocnij swoje otoczenie. Nowy dron pozwoli strażakom szybciej rozpoznawać teren, lokalizować osoby oraz wykrywać źródła ciepła. Szczególnie przydatny ma być podczas działań prowadzonych po zmroku w lasach, na dużych obszarach i miejscach trudno dostępnych. Sprzęt będzie mógł zostać wykorzystany także do wstępnej oceny sytuacji jeszcze przed wejściem ratowników bezpośrednio w rejon zagrożenia. Ma to usprawnić prowadzenie akcji i zwiększyć bezpieczeństwo samych strażaków. OSP Rozłazino podkreśla, że zakup drona to kolejny krok w rozwoju możliwości operacyjnych jednostki. Trzech mężczyzn w wieku od 20 do 30 lat zatrzymali policjanci z Gniewina w związku z serią kradzieży z niezamieszkałej posesji. Do zdarzeń miało dochodzić przez około 2 tygodnie. Właściciel działki podczas jednej z wizyt zauważył podejrzany samochód i zapisał jego numer rejestracyjny. Później odkrył, że w budynku zniknęły m.in. agregat prądotwórczy, pompa do wody, spawarka, kable elektryczne, stare telefony oraz siodło. Informacja o samochodzie okazała się ważnym tropem. Policjanci ustalili 3 osoby mogące mieć związek z kradzieżami, a następnie odnaleźli znaczną część skradzionych przedmiotów. Część mienia była ukryta w lesie i zaroślach, a agregat prądotwórczy znaleziono w domu rodzinnym jednego z podejrzanych. Odzyskane rzeczy wróciły do właściciela. Zatrzymani usłyszeli zarzuty kradzieży, której mieli dokonać wspólnie i w porozumieniu. Grozi im za to do 5 lat pozbawienia wolności. Ponad 337 tysięcy złotych będzie kosztowała przebudowa drogi dojazdowej do pól uprawnych w Popowie w gminie Cywice. Umowa z wykonawcą została już podpisana, a kolejnym etapem będą prace w terenie. Inwestycja obejmie przebudowę istniejącej nawierzchni oraz utwardzenie drogi znajdującej się na działce numer 16/1 w obrębie Popowa. Łączny koszt inwestycji wynosi 337 512 zł. Największa część tej kwoty, czyli 190 tysięcy złotych, pochodzi z budżetu województwa pomorskiego. Pieniądze przyznano w ramach środków przeznaczonych na ochronę gruntów rolnych i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Pozostałe środki pochodzą z budżetu lokalnego. 58 678 zł i 48 groszy zabezpieczono w ramach Funduszu Sołeckiego Popowa. Natomiast 88 833 zł i 52 grosze pochodzą z budżetu gminy Cywice. Po podpisaniu umowy wykonawca może rozpocząć przygotowania do realizacji inwestycji w terenie. Trwa zbiórka na zakup hybrydowego inkubatora dla oddziału neonatologicznego wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku. Organizatorzy podkreślają, że nowoczesny sprzęt ma pomóc w opiece nad najmniejszymi i najbardziej wymagającymi pacjentami. Hybrydowy inkubator to urządzenie wykorzystane

0: w opiece nad noworodkami, które wymagają szczególnego nadzoru i odpowiednich warunków termicznych. Dzięki takiemu sprzętowi personel medyczny może zapewnić dzieciom bezpieczniejsze i bardziej komfortowe warunki leczenia oraz prowadzić niezbędne procedury bez konieczności częstego przenoszenia małych pacjentów. Zbiórkę prowadzi Fundacja Serce Lasu wspólnie z członkami Wojskowego Koła Łowieckiego nr 27 Knieja w Słupsku. Organizatorzy zachęcają mieszkańców regionu do wsparcia akcji i podkreślają, że każda wpłata może przybliżyć szpital do zakupu potrzebnego urządzenia. Pieniądze można przekazywać na specjalnie wskazane konto bankowe, wpisując w tytule przelewu hybrydowy inkubator. Dostępna jest również możliwość szybkiej wpłaty po zeskanowaniu kodu QR zamieszczonego na materiałach promujących akcję. Zbiórka potrwa do 6 lutego 2020 roku. Szczegóły dotyczące numeru konta i sposobu wpłat znajdują się na plakacie oraz w materiałach organizatorów.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis @woskow.pl.
0: Na początek wtorku całkiem dobra pogoda. Rano bez większych opadów, z chmurami i przejaśnieniami. W ciągu dnia termometry pokażą od 21 stopni nad morzem do 23-24 w głębi regionu. Trzeba jednak pamiętać, że po południu od zachodu zaczną wchodzić przelotne opady deszczu.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Sponsorem prognozy pogody był mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis @woskow.pl.
3: Słuchajcie, radia Norda FM.

gdyby tak budzić się rano z uśmiechem codziennie i do tego tak o 10 na przykład, no może o 11, no pomarzyć sobie warto. A dzisiaj jest idealny dzień do marzenia, dlatego że dzisiaj jest dzień.

0: marzyciela. A oprócz tego dzień dobrych wiadomości, to ja samych dobrych wiadomości wam życzę w tym dzisiejszym dniu. Może dotrze do was poranna wiadomość od szefa. Panie Janku, pani Mario, od dzisiaj zwiększam pani pensję o 1000 zł. Oj, to jest dobra wiadomość na początek dnia. Zapraszam was serdecznie, 8 dzień września. Imieniny dzisiaj obchodzą Radosław, Maria, Adrianna, Adrian, Marianna, Alan, Adam, Zenon, Adriana, Sergiusz, Teofil, Nestor, Eusebiusz, Radosława, Serafina, Viola i Amon. Dzisiaj przysłowie jest takie: gdy narodzenie Maryi pogodne, to będzie tak 4 tygodnie. No i niech tak się stanie. Niech deszcz nie pada, niech będzie pogodnie. Synoptycy zapowiadają nam 2 dni gorąca, dobrej temperatury, gdzieniegdzie. No i bez deszczu, a potem znowu ma przyjść ochłodzenie. No ale skoro przysłowie mówi, że gdy dzisiaj pogodnie, to będzie tak 4 tygodnie, to niech tak się właśnie stanie. A ja zapraszam was serdecznie za chwilę na naszą poranną księgę imion. Dzisiaj Radosław i Adrianna. Te właśnie 2 imiona i o nich słów kilka już za moment w naszym porannym programie.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
3: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
4: Myślisz, że wakacje już się kończą? Nie w Fun Center! Wasza ulubiona promocja wakacyjna została przedłużona. Od poniedziałku do piątku wskakujcie na godzinę bowlingu za tylko 50 zł. Albo zabierzcie najmłodszych do sali zabaw. Godzina tylko 10 zł. Jeszcze więcej okazji do wspólnej zabawy. Jeszcze więcej emocji. I jeszcze więcej wakacyjnego szaleństwa. Fun Center Bolszewo. Przedłużamy wakacyjną zabawę.
5: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
6: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
7: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
8: Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lemborg i Gdynia.
1: Reklama.

0: Na początek naszej porannej księgi imion Adrianna łączy w sobie intuicję, wrażliwość z niezwykłą determinacją i niezależnością. Jest osobą błyskotliwą, pewną siebie i mocno stąpającą po ziemi. Nie boi się wyzwań ani głośnego wyrażenia własnego zdania, a w życiu kieruje się pasją i wysokimi standardami. Dobre strony to niezłomność i determinacja, charyzma i klasa, inteligencja, intuicja, lojalność w relacjach. Złe strony, duma i bezkompromisowość, pamiętliwość, zbyt wysokie wymagania i powściągliwość w okazywaniu słabości. Ukrywa swoje trudne emocje za maską samowystarczalności i woląc radzić sobie z nimi w samotności. Taka podobno jest Adrianna. Czas na Radosława. To mężczyzna, który dąży do sukcesu. Łączy w sobie naturalny optymizm z dużą ambicją i poczuciem odpowiedzialności. Jest osobą towarzyską, błyskotliwą i pełną inicjatywy, która potrafi wnosić pozytywną atmosferę w każde otoczenie. Dobre strony Radosława, optymizm i poczucie humoru, ambicja i zaangażowanie, otwartość na ludzi, lojalność i opiekuńczość. Złe strony, impulsywność, niecierpliwość, skłonność do brania zbyt wiele na swoje barki. Z powodu entuzjazmu często zgłasza się do nowych zadań, co może prowadzić do przeładowania obowiązkami. Radosławie, uważaj na siebie. Wszystkiego najlepszego dla Was z okazji Waszych imienin.
1: Śniadanie z Norda FM. To like

0: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Stowarzyszenie Pomerania Manors zaprasza na 7. Festiwal Dworów i Pałaców Pomorza. Od 11 do 13 września 12 wyjątkowych rezydencji otworzy swoje drzwi. W programie m.in. koncerty, wystawy, spacery oraz spotkania z właścicielami. Wydarzenie odbywa się w ramach Międzynarodowego Festiwalu Dworów Bałtyckich, Baltic Manors Festival oraz Europejskich Dni Dziedzictwa pod hasłem Przyszłość Przeszłości. Szczegóły na www.pomerania-manors.com.
0: Reklama.
2: Siódma 7:30 na zegarach, Michał Jarosz przy mikrofonie. Pora zobaczyć, co tam się na drogach u nas dzieje. Nasz przegląd, naszą przejażdżkę zaczniemy od trójmiejskiej obwodnicy. Sytuacja dość dzisiaj dobrze się na obwodnicy prezentuje. Żadnych utrudnień, żadnych zdarzeń drogowych, oby tak dalej. Niestety drogi, które wpadają do obwodnicy, tutaj już tak dobrze nie jest. Przede wszystkim na Chwaszczyńskiej ruch dość intensywny się utrzymuje. Dalej można zwrócić uwagę na skrzyżowanie Wielkopolska Lotników, Wielkopolska Aleja Zwycięstwa, Śródmieście Gdyńskie Przejezdne, Morska. To już zależy od konkretnego miejsca, bo część fragmentów tej drogi jest przejezdna, a część to już tak nie bardzo. W północnej części miasta i na Pogorzu jak zwykle pas Derdowskiego od strony Kosakowa w kierunku na Gdynię się dość mocno zapycha. No i dodatkowo skrzyżowanie Derdowskiego Dąbka i fragment Dąbka od Derdowskiego do Kwiatkowskiego. Rumi niestety chyba najgorzej w regionie. Ruch naprawdę intensywny na Sobieskiego utrzymuje się w kierunku na Gdynię od stacji kolejowej praktycznie do granicy miasta. W Redzie znacznie lepiej, tutaj chyba już nie ma czego jakoś tak mocno się przyczepić. Wejherowo generalnie przejezdne, może poza pojedynczymi punktami, ale nie ma jakichś gigantycznych korków w Bolszewie na Zamostnej. Ruch intensywny, no i zwolnimy także na Gościcińskiej Górce na 460. Im bliżej skrzyżowania z Szeroką, tym niestety gorzej. Dalej już do Lęborka jedziemy bez problemu, a w samym Lęborku też całkiem nieźle sytuacja się prezentuje. Zobaczymy, czy to się zmieni. Na razie praktycznie nieodczuwalny jest ten poranny szczyt komunikacyjny. Droga na Słupsk przejezdna, a w samym Słupsku ruch całkiem stabilnie wygląda. Naprawdę dzisiaj

0: Dzisiaj tak uogólniając poranek, jeśli chodzi o sytuację drogową, nie sprawia poważnych problemów kierowcom. W Kobylnicy ruch dość intensywny jak zwykle na ulicy Głównej, chociaż tego można było się spodziewać i można się też tego spodziewać, że sytuacja uspokoi się raczej dość szybko. Oczywiście będziemy Was o tym informowali.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis@woskow.pl.
0: Dzień się szykuje słoneczny i dość ciepły. Na termometrach zobaczymy 23 stopnie w Dębkach, Władysławowie, Łebiełce, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, 24 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Luzinie i 25 w Wejherowie, Redzie, Rumi, Gniewinie. Zachmurzenie utrzymywać się będzie małe albo wręcz niebo będziemy mieli bezchmurne, a to oznacza także, że deszcz się nie pojawi. Co prawda po południu troszkę chmur przybędzie, ale też bez dramatu. Na barometrach 1012 hektopaskali, czyli ciśnienie umiarkowane.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Sponsorem prognozy pogody był mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis@woskow.pl.
3: Śniadanie z Norda FM.

0: witając się z wami, mówiłem o tym, że dzisiaj jest dzień dobrych wiadomości. Gdybyście tak od swojego szefa albo szefowej otrzymali wiadomość o podwyżce, to pewnie byłoby miło. No i teraz zacznijmy dzień od pieniędzy. Otóż pojawiły się najnowsze dane dotyczące wynagrodzeń Polaków. Chodzi o tak zwaną medianę zarobków w Polsce, bo to nie jest średnia. Bo średnia to jest z reguły ta zawyżana i ona wynosi 9698,95 zł. No a jaka jest ta mediana? Otóż mediana w Polsce wynosi, już wam mówię, 7530,45 zł brutto, co oznacza, że połowa zatrudnionych w Polsce zarabia mniej od tej kwoty, a druga połowa zarabia więcej od tej kwoty. Nie wiem, w której połówce jesteście, życzę wam, żebyście byli w tej, która jest po tej lepszej stronie mocy, czyli powyżej 7530,45 zł brutto, bo tak to mniej więcej wygląda według wyliczeń GUS-u. No ale pensje podobno cały czas rosną, może i przyjdzie pora i czas na was, że wasza pensja też wzrośnie, czego wam życzę o poranku.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
2: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe

0: zapisy do swoich umów. Kancelaria bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
1: Co łączy bąkojady i krokodyle? Współpraca. 25 września podczas 5 godzin Pomorskiej Nocy Naukowców w Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni odkryjcie niezwykłe relacje łączące organizmy w naturze. Czekają na Was eksperymenty, warsztaty, pokazy naukowe, spotkania z naukowcami, w tym wykład doktora Dawida Myśliwca z kanału Uwaga Naukowy Bełkot. Bilety dostępne w cenie 25 zł. Szczegóły na eksperyment.gdynia.pl.
2: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
3: Reklama.

0: Ważny temat mam teraz taki dla was, do was. Z uśmiechem oczywiście takim porannym. Wchodzicie do toalety, a tam właśnie jest papier toaletowy. I teraz ten papier jest na zewnątrz czy do wewnątrz? Ja wiem, że może nikogo to nie obchodzi, ale z tego co widzę w internecie potrafią wybuchnąć naprawdę dyskusje, jak to powinno wyglądać, czy ta rolka papieru toaletowego, to ona powinna mieć tą końcówkę przy ścianie, czy też od ściany. I według tego faceta, który wynalazł ten papier toaletowy w rolce, to powinna mieć od ściany, a nie przy ścianie końcówkę, bo to jest wygoda, higiena i łatwość użytkowania, chyba że macie w domu kota. To wtedy jak kota macie, to wieszacie odwrotnie, czyli końcem przy ścianie, bo zwierzęta, a również i małe dzieci lubią bawić się taką rolką, rozwijając ją na podłogę i z tego może wyniknąć problem. Dlatego jeżeli macie to tak, to jest dobrze, ale powinno być odwrotnie, czyli tym końcem od ściany. Zresztą tak na przykład jest w hotelach, jeżeli jeździcie, to widzicie, że ta końcówka jest właśnie na zewnątrz i jeszcze jest tak ładnie złożona w niektórych hotelach. No, to gdybyście teraz poszli za chwilę do toalety, na przykład w pracy i zobaczyli, czy ta rolka wisi odpowiednio, to możecie ją przełożyć, jakby nie była odpowiednio powieszona.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Piaśnica to miejsce martyrologii narodu polskiego. To tu zginęli przedstawiciele inteligencji i duchowieństwa, a także kobiety i dzieci. Ta historia jest dla nas bardzo ważna. Już 12 września, 9 motocyklowy rajd piaśnicki. Spotkajmy się na Wejherowskim Rynku, skąd o godzinie 14 z wartą kolumną motocyklową ruszymy w kierunku Lasu Piaśnickiego. Razem oddajmy hołd polskim bohaterom. Serdecznie zapraszam. Marcin Drewa, organizator.
2: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie, przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
0: Reklama.
3: Koniec krótkiego rozejmu. Rosjanie znów zaatakowali Kijów. Opóźnienie reformy ochrony zdrowia, powiemy, z czego wynika. W Poznaniu ruszyło odliczanie do jarmarku świątecznego. Marcin Krzemiński. Nie ma zagrożenia na terytorium Polski. Atak na obszarze Ukrainy zakończył się, poinformowało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, odwołując alerty dla mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. Nad ranem trafiły one do mieszkańców w związku ze wznowieniem zmasowanego ataku Rosji na Ukrainę. W ukraińskiej stolicy zginęły co najmniej 2 osoby, 7 zostało rannych. Tomasz Fęskę.
4: Takie odgłosy było słychać w nocy w ukraińskiej stolicy. Według mera Kijowa Witalija Kliczki na skutek rosyjskiego ataku w prawobrzeżnej części miasta w jednej z uczelni wybuchł pożar, a ludzie zostali uwięzieni pod gruzami budynku mieszkalnego. Na świcie nad Kijowem unosiły się kłęby czarnego dymu. Celem Rosjan oprócz Kijowa były także zlokalizowane pod miastem zakłady przemysłowe i centrum logistyczne. Tej samej nocy ukraińskie drony uderzyły w rosyjskim Saratowie nad Wołgą. Według gubernatora obwodu kilka osób zostało rannych. Celem ukraińskich maszyn były najprawdopodobniej rafinerie Rosnieftu i inne obiekty przemysłowe i wojskowe.
3: Ważna informacja nie tylko dla mieszkańców Warszawy. Od dziś do 18 września w stolicy będzie sprawdzane działanie syren alarmowych. Między 8 a 16 mogą zawyć w Śródmieściu, na Żoliborzu, Pradze Południe, Mokotowie i Ochocie. Uwaga kierowcy, przez kilka godzin zablokowana będzie droga ekspresowa S7 pod Ostrudą. W nocy zderzyły się tam dwa pojazdy ciężarowe. Wyznaczono objazdy, mówi Anna Karczewska z ostrudzkiej policji.
5: Utrudnienia w ruchu potrwają kilka godzin. Pojazdy jadące w kierunku Warszawy, chcąc uniknąć utrudnień w wyruchu drogowym, już w Ostrudzie powinny zjeżdżać na Starą Siódemkę.
3: Kierowca jednego z pojazdów został zabrany do szpitala. Jest poślizg przy reformie ochrony zdrowia. Projekty, w tym ten dotyczący wynagrodzeń lekarzy, miały trafić do parlamentu na początku września, ale nie

0: trafiły, dlatego Senat odwołał zaplanowane na jutro dodatkowe posiedzenie, mówi wicemarszałek Izby Magdalena Biejat.
1: Jestem zaskoczona, bo temat naprawy sytuacji w ochronie zdrowia pozostaje palący.
0: Rząd zapewnia, prace trwają, chodzi o to, by ustawy były rzetelne. Już obowiązują kanadyjskie cła odwetowe, które dotyczą importu ponad 700 towarów z USA. To reakcja na wynoszące 50% amerykańskie cła, które weszły w życie w sierpniu. Kanadyjskie cła odwetowe mają trzy stawki, 15, 25 i 50% dotyczą importu z USA o wartości ponad 27,5 miliarda dolarów kanadyjskich. Dopiero co skończyły się wakacje, a do świąt Bożego Narodzenia jeszcze sporo czasu. Tymczasem w Poznaniu ruszyło odliczanie do jarmarku świątecznego na poznańskich targach. Konkretnie rozpoczął je profil w mediach społecznościowych towarzyszący wydarzeniu, które, jak czytamy w poście, rusza 14 listopada. Niestety szlachetna inicjatywa spotkała się z nomen omen raczej dość chłodnym przyjęciem internautów.
2: Jakub Szumilas, zapraszam na informacje lokalne w Radiu Norda FM. 62-letni mieszkaniec Gdańska został zatrzymany po tym, jak miał strzelać z wiatrówki w kierunku ulicy. Jeden ze śrutów trafił w głowę 39-letnią kobietę, która trafiła do szpitala. Lekarze podczas zabiegu usunęli śrut z okolicy jej prawej skroni. Do zdarzenia doszło 28 sierpnia, tuż przed północą przy ulicy Sobisława w Gdańsku. Kryminalni z komisariatu na Pomorzu przeanalizowali monitoring, przesłuchali świadków i ustalili podejrzanego. Podczas przeszukania jego mieszkania policjanci znaleźli m.in. 5 pistoletów, 3 rewolwery, karabinek z lunetą, 2 łuki, kilkadziesiąt strzał, a także śrut, stalowe kulki i pojemniki z prochem. Śledczy ustalili też, że 62-latek miał wcześniej strzelać do totemu informacyjnego, powodując straty szacowane na około 2,5 tysiąca złotych. Zabezpieczone przedmioty trafią do badań balistycznych. Prokuratura postawiła mężczyźnie 3 zarzuty, m.in. spowodowania lekkiego uszczerbku na zdrowiu, narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo oraz zniszczenia mienia. Zastosowano wobec niego poręczenie majątkowe i policyjny dozór. Obecność wilków na Półwyspie Helskim znów budzi niepokój części mieszkańców i turystów. Jeden z mieszkańców przekonuje, że zwierzęta te coraz częściej podchodzą w okolice zabudowań, a szczególne obawy mają właściciele psów i innych zwierząt domowych. Sprawa trafiła już do kilku instytucji. Lasy Państwowe podkreślają, że nie mają kompetencji do podejmowania działań wobec wilków, bo gatunek jest objęty ścisłą ochroną. Decyzje dotyczące ewentualnego płoszenia czy innych działań należą do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. RDOŚ potwierdza, że informacje o wilkach na Mierzei Helskiej pojawiają się co najmniej od 2023 roku. Jednocześnie zaznacza, że nie ma obecnie danych wskazujących na nietypowe zachowanie tych zwierząt. W przypadku regularnego pojawiania się wilków przy budowaniach możliwe jest jednak wystąpienie o odpowiednie zezwolenia. Dodatkowe emocje budzi sprawa rannego łosia, który samotnie przemieszcza się po półwyspie. Jeden z mieszkańców podejrzewa, że jego obrażenia mogą mieć związek z wilkami, ale żadna z instytucji tego nie potwierdziła. Urząd Miasta Hel podkreśla z kolei, że pojedyncze obserwacje wilków nie muszą oznaczać zagrożenia dla ludzi i obecnie nie ma podstaw do występowania o zgodę na działania wobec tych zwierząt. Na ten moment kluczowe mają być udokumentowane przypadki szkód albo zachowań, które rzeczywiście wskazywałby na zagrożenie dla mieszkańców. W Parku Leśnym w Łebie powstanie nowa ścieżka dydaktyczno-przyrodnicza. Trasa ma połączyć funkcję rekreacyjną z edukacją przyrodniczą i poprowadzić spacerujących w kierunku plaży. Projekt realizowany jest dzięki wsparciu Fundacji Orlen dla Pomorza w ramach programu grantowego Bałtycki Grant Bioróżnorodności. Ścieżka będzie miała około 210 metrów długości. Poprowadzi od zbiornika wodnego Łabędzi Staw do granicy działki numer 55/24 z wyprowadzeniem w kierunku plaży. Zostanie połączona z istniejącym pomostem oraz obecnymi ciągami pieszymi. Wzdłuż trasy zaplanowano podesty dydaktyczno-przyrodnicze oraz plansze edukacyjne w formie quizu. Dzięki nim mieszkańcy i turyści będą mogli poznać lokalne siedliska oraz gatunki roślin i zwierząt. Inwestycja powstanie na terenie użytku ekologicznego w otulinie Sławińskiego Parku Narodowego i sąsiedztwie obszaru Natura 2000. Z tego względu rozwiązania mogą być dostosowane do warunków terenowych i hydrologicznych oraz ograniczać ingerencję w środowisko. Oprócz funkcji rekreacyjnej ścieżka ma służyć edukacji i zwrócić uwagę na ochronę przyrodniczą cennego terenu. 8 projektów zakwalifikowano do głosowania w budżecie obywatelskim Ustki 2027. O tym, które z nich zostaną zrealizowane, zdecydują mieszkańcy. Do podziału jest łącznie 680 tysięcy złotych. Z tej kwoty 480 tysięcy przeznaczono na zadania inwestycyjne, 120 tysięcy na projekty społeczne, a 80 tysięcy na fundusz integracyjny dla mieszkańców terenów włączonych do miasta od początku 2026 roku. Wśród

0: Pozycji znalazły się m.in. modernizacja parkingu przy ulicy Kościelniaka, bezpieczny wybieg dla psów, rozbudowa zielonej bazy przy szkole podstawowej numer 2 oraz tablice przypominające historię usteckich przedsiębiorstw związanych z gospodarką morską. Mieszkańcy będą mogli również zagłosować na projekty społeczne takie jak Ustka, Miasto Syren, cykl turniejów szachowych czy wakacyjne zajęcia tenisowe. Głosowanie potrwa od 14 do 28 września i będzie prowadzone zarówno elektronicznie, jak i w formie papierowej. Każdy mieszkaniec będzie mógł wskazać jedno zadanie inwestycyjne i jedno społeczne. Mieszkańcy nowo przyłączonych terenów dodatkowo wybiorą projekt z funduszu integracyjnego. Co ważne, w głosowaniu mogą uczestniczyć wszyscy mieszkańcy Ustki, bez względu na wiek. Wyniki mają być znane w połowie października.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis-woskow.pl.
0: Wtorek zapowiada się nam cieplej niż noc. A rano jeszcze spokojnie, z umiarkowanym zachmurzeniem i bez większych opadów. W ciągu dnia około 23 stopni w Wejherowie i Gdyni, 22 w Słupsku i Lęborku, nad morzem około 21, natomiast na południowych krańcach nawet 24 stopnie. Po południu sytuacja zacznie się zmieniać, bo od zachodu wkroczy przelotny deszcz. Wiatr będzie umiarkowany i będzie to wiatr południowy.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Sponsorem prognozy pogody był mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis-woskow.pl.
3: Norda.

0: Arkadiusz Mieńczewski, dzień dobry we wtorek, zapraszam na kolejną godzinę. Dzisiaj chciałem wam powiedzieć o pewnych umiejętnościach dziecięcych, które zanikają. I drodzy rodzice, musicie koniecznie tego posłuchać, bo niektóre umiejętności po prostu, no, stanowią problem dla szczególnie tych młodych, którzy chodzą do podstawówki. Takim problemem jest na przykład odczytanie godziny z zegarka wskazówkowego. Dla dzisiejszych dzieci zegar ze wskazówkami wcale nie jest czymś oczywistym, bo godzinę widzą na telefonie, tablecie, komputerze czy smartwatchu, gdzie wyświetla się ona w postaci cyfr i wielu uczniów ma problem z odczytaniem tradycyjnego zegara. No, trudno jednak całą winę zrzucać na dzieci, jeśli w ich codziennym otoczeniu prawie nie korzystamy z takich zegarów. No to może rodzice warto w domu mieć chociaż jeden taki zegar ze wskazówkami i od czasu do czasu zapytać dziecko, która jest godzina, mówiąc mu, żeby nie spoglądał na swój telefon, tylko żeby spojrzał na zegar. Najlepiej taki z kukułką jeszcze, żeby był. No ale po prostu wystarczy taki, który zawiśnie na waszej ścianie, ale ważne jest, żeby był ze wskazówkami. No bo ja wiem, że może to już dzisiaj nie przydatne, ale jak kiedyś się zdarzy, że trafią gdzieś, gdzie nie będzie cyfrowych zegarów, a będą musieli sprawdzić, która jest godzina na takim zwykłym zegarze ze wskazówkami, to nie będą wiedzieli, która godzina.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.
3: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
4: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
5: Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
1: Reklama.

0: Jeśli urodziliście się 8 września albo znacie kogoś, kto tego dnia się urodził, to posłuchajcie, jacy są urodzeni 8 września. Wyróżniają się przede wszystkim swoją dojrzałością emocjonalną. Doskonale rozumieją i kontrolują swoje uczucia. Starają się postępować zgodnie z własnym systemem wartości. Słyną ze swojej stałości i konsekwentności. Tak więc, kiedy już wyrobią sobie własną opinię na dany temat, bardzo trudno jest przekonać ich do swojego zdania. By tego dokonać, konieczne są poparte dowodami, rzeczowe argumenty i spokojne podejście. Z reguły nie mają nic przeciwko negocjacjom i chętnie je prowadzą. Lubią też dyskusje, gdyż właśnie wtedy mogą wykazać się umiejętnościami dyplomatycznymi. Osoby urodzone 8 września, wasze zalety: harmonia wewnętrzna, szczerość, czułość, wady, skrajność, materializm. Szczęśliwa liczba to 8, a wśród urodzonych 8 września są Pink, amerykańska piosenkarka, Agustina Gurola, tancerz i choreograf, i Jerzy Radziwiłłowicz, polski aktor teatralny i filmowy. Wszystkiego najlepszego dla urodzonych 8 września.
1: Śniadanie z Norda FM.
2: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.
3: Słówka.
4: Idą w główka.
5: Lekcja Sytmet Zesunty, 7. Sarka.
4: Sarka.
5: Dokuczliwa teściowa.
4: Dokuczliwa teściowa.
5: Moja starka to je sarka, ni ma dnia, be co chca.
4: Bywa teściowa pół osa, pół żmija, na kwadrat się z inspekcją wbija.
5: Moja starka to je sarka, ni ma dnia, be co chca.
4: Sarka.
5: Dokuczliwa teściowa.
4: Sarka.

0: W Arka na Kaszubszczyzny na wesoło wprowadzali Was profesor doktor habilitowany kaszubologii stosowanej Kalina Janczewska i magister wielokrotnie zrehabilitowany kaszubistyk Tomasz Fopke.
1: Słówka.
2: Idą w główkę.
3: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Norda FM. Reklama.
1: Stowarzyszenie Pomerania Manors zaprasza na 7. Festiwal Dworów i Pałaców Pomorza. Od 11 do 13 września 12 wyjątkowych rezydencji otworzy swoje drzwi. W programie m.in. koncerty, wystawy, spacery oraz spotkania z właścicielami. Wydarzenie odbywa się w ramach Międzynarodowego Festiwalu Dworów Bałtyckich, Baltic Manors Festival oraz Europejskich Dni Dziedzictwa pod hasłem Przyszłość Przeszłości. Szczegóły na www.pomeraniamanors.com. Reklama.
2: Ósma 30 na zegarach. Michał Rosz melduje się już po raz kolejny przy mikrofonie, bo czas po raz kolejny sprawdzić, co tam się na drogach dzieje. No i widzę pierwszą dobrą zmianę. Powoli sytuacja uspokaja się na ulicy Głównej w Kobylnicy. Wciąż jeszcze ruch delikatnie jest podwyższony w pobliżu skrzyżowania Witosa Główna, ale lepiej sytuacja się prezentuje teraz niż było to godzinę temu. No i można wnioskować, że za godzinę już będzie tutaj stabilnie się jechało. Poza tym widzę, że delikatnie wciąż podwyższony ruch jest na 213, czyli w Słupsku to ulica Kaszubska, no i troszeczkę jeszcze na skrzyżowaniu Garncarska, Gdańska i ulica Sierpinka. No i opuszczamy Słupsk, nie ma co tutaj zostawać dłużej, sytuacja nie tak źle się generalnie prezentuje. Do Lęborka ze Słupska jedziemy bez najmniejszych opóźnień, a sam Lębork prezentowałby się naprawdę dobrze, gdyby nie jedno skrzyżowanie, a konkretnie Rondo Solidarności. Tu ruch jest rzeczywiście podwyższony, ale też nie jakoś bardzo mocno. Dobra wiadomość kolejna, powoli sytuacja się uspokaja, nawet szybko się uspokaja. Na Gościcińskiej Górce jest dużo lepiej niż godzinę temu. Na Zamostnej też sytuacja w Bolszewie się lepiej prezentuje. W Wejherowie niewielkie zmiany, bo już godzinę temu dobrze to wyglądało. Reda przejezdna, Rumia w końcu. Aż jestem zadowolony z tego, jak tutaj sytuacja się poprawiła. Na ulicy Sobieskiego godzinę temu mieliśmy naprawdę gigantyczny ruch. Teraz już jest tutaj sytuacja spokojna. Do Gdyni dojedziemy bez większych opóźnień. Morska generalnie przejezdna. Śródmieście Gdyńskie również powoli uspokaja się sytuacja w północnej części miasta, ale tutaj niestety słowo klucz to powoli, bo wciąż jeszcze podwyższony ruch widać w rejonie skrzyżowania Derdowskiego Dąbka i na odcinku od skrzyżowania Derdowskiego Dąbka po skrzyżowanie Dąbka Kwiatkowskiego. Trójmiejska obwodnica na szczęście w dalszym ciągu problemów żadnych nie sprawia, za to podwyższony ruch dalej widać w rejonie skrzyżowań ulicy Wielkopolskiej z ulicą Lotników i z Aleją Zwycięstwa. Puck generalnie przejezdny na godzinę 8.32.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny

0: partner na budowie.
1: Sponsorem prognozy pogody jest mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis@woskow.pl.
2: Całkiem ciepły dzień się dzisiaj zapowiada, 23, nie 32, aż tak to ciepło nie będzie. 23 stopnie będziemy mieli w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, 24 w Gdyni, Pucku, Kossakowie, Luzinie, 25 w Wejherowie, Redzieru, Mi, Gniewinie. Zachmurzenie w ciągu dnia utrzymywać się będzie małe albo wręcz zerowe, choć po południu troszkę tych chmur może zacząć przybywać. Na deszcz się nie zanosi, a ciśnienie mamy umiarkowane 1012 hektopaskali.
0: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
1: Sponsorem prognozy pogody był mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis@woskow.pl.
3: Śniadanie z Norda FM.

Pora śniadaniowa. Nie wiem, czy jesteście na diecie, ale polskie dzieci w szkołach będą na diecie tak zwanej planetarnej w tym roku. Nie wiem, czy już wiecie, chociaż o tym mówiłem, jeśli słuchacie naszego porannego programu, to wiecie. Ale awantura się z tego niezła zrobiła, no bo pan były premier Mateusz Morawiecki nową dietę nazwał szaleństwem ideologicznym. Na to odpowiada Barbara Nowacka. Chyba nie chcemy, żeby polskie dzieciaki wyglądały jak część dzieci w społeczeństwie amerykańskim. Dlatego jest ważne zdrowe odżywianie, również w szkole. Dlatego teraz będzie więcej zielonego, a mniej smażonego, bo to dla zdrowia naszych dzieci. No ale nie wszyscy są za. Niektórzy twierdzą, że to tak naprawdę dzieci powinny mieć wybór. Jak mają ochotę zjeść mięso, to powinno być mięso, a jak mają ochotę zjeść zielone, to powinny jeść zielone. Tylko pytanie, jakie dziecko w szkole miałoby ochotę na to zielone? Chyba, żeby było jakieś słodkie, no to zupełnie inna sprawa, ale jak zielone, roślinne,

0: to może już niekoniecznie. No ciekawy jestem, co wyjdzie z tego całego procesu zmiany tej diety w tych szkołach w Polsce. Ja myślę, że za rok wrócimy do normalnego jedzenia, bo okaże się, że to był kolejny niewypał z tymi zmianami. No ale może coś się zmieni, chociaż na trochę lepsze. Poczekamy, zobaczymy. Smacznego!
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Spłacasz właśnie kredyt? A może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
3: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
4: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
1: Reklama.
5: Okno na kulturę.
6: Małgorzata Zielonko, zapraszam na informacje kulturalne w Radiu Norda FM. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wejherowie przy ulicy Dworcowej 7 po raz kolejny udowadnia, że ekologia i sztuka mogą iść w parze. Już jutro, 9 września, w godzinach od 17 do 19, placówka zamieni się w kreatywną przestrzeń pełną zapachów, faktur i kolorów prosto z natury. Wszyscy chętni mieszkańcy są zaproszeni na kolejne warsztaty ekologiczne, które tym razem odbywają się pod wyrazistym hasłem Twórz, dbaj, żyj naturalnie. Wydarzenie zostało zaplanowane z myślą o rodzinach. Organizatorzy stawiają na międzypokoleniową integrację, dlatego do wspólnego stołu warsztatowego mogą zasiąść zarówno dzieci, jak i ich rodzice czy opiekunowie. To idealny sposób na wartościowe spędzenie popołudnia, odejście od ekranów komputerów i telefonów oraz zrobienie czegoś dobrego dla naszej planety. W programie wydarzenia przewidziano 2 główne bloki tematyczne. Pierwszy z nich to ozdabianie torów wielorazowych. Uczestnicy otrzymają bawełniane torby, które za pomocą farb i autorskich wzorów przekształcą w unikalne dzieła sztuki użytkowej. Natomiast drugi blok to obrazy z nasion i ziaren. Ta część zajęć pozwoli uczestnikom odkryć niezwykłe bogactwo kryjące się w ziarnach zbóż, nasion roślin i naturalnych materiałach. Zajęcia poprowadzi doświadczona instruktorka Angelika Grzegorowska, która zadba o wyzwolenie pokładów kreatywności u każdego z uczestników. Cała inicjatywa jest realizowana dzięki wsparciu finansowemu z budżetu powiatu wejherowskiego w ramach dotacji celowej na działania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Wstępne wydarzenie wymaga wcześniejszej rezerwacji, ponieważ liczba miejsc jest ograniczona rozmiarem sali warsztatowej. Zapisów można dokonywać osobiście w wypożyczalni biblioteki lub telefonicznie. Warto pośpieszyć się z decyzją, by zagwarantować sobie i bliskim udział w tym twórczym popołudniu.

0: Dzisiaj jest dzień dobrych wiadomości, to ja mam dobrą wiadomość. Możecie mieć dodatkowe dni urlopu i to 6 dni takiego urlopu, bo nowe przepisy weszły i działają wstecz. Znowelizowany kodeks pracy zmienia sposób naliczania stażu zatrudnienia. Dla wielu pracowników ta zmiana może przynieść wymierne korzyści, wydłużając o 6 dodatkowych dni urlopu wypoczynkowego w roku. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej postanowiło poszerzyć dotychczasową definicję stażu pracy o okresy prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej oraz pracy na umowę zlecenie. W rezultacie znacznie więcej z nas zyska prawo do 26 dni urlopu przysługującego zgodnie z prawem po osiągnięciu co najmniej 10-letniego stażu pracy. Także sprawdźcie swój staż pracy, ile już pracujecie, doliczcie do tego nie tylko te umowy o pracę, ale również umowy zlecenia, czy też jednoosobową działalność gospodarczą, podliczcie to i to wszystko może sprawić, że będziecie mieli do wykorzystania kolejne 6 dni urlopu, a urlop to wiadomo, że najlepsza rzecz na świecie. Nowe przepisy obowiązują od stycznia tego roku dla sektora publicznego oraz od 1 maja dla sektora prywatnego. Także liczcie, może się uda jeszcze wykombinować parę dni wolnego.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
1: Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk? Słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg? Włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Co łączy bąkojady i krokodyle? Współpraca. 25 września podczas 5 godzin Pomorskiej Nocy Naukowców w Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni odkryjcie niezwykłe relacje łączące organizmy w naturze. Czekają na Was eksperymenty, warsztaty, pokazy naukowe, spotkania z naukowcami, w tym wykład doktora Dawida Myśliwca z kanału Uwaga Naukowy Bełkot. Bilety dostępne w cenie 25 zł. Szczegóły na eksperyment.gdynia.pl.
0: Reklama.
3: Paliwa wciąż cenowo w górę, bez szans na spadek też stopy procentowe. Potem co dalej z Komitetem Olimpijskim po aresztowaniu prezesa? Będzie też o wpływie długiego siedzenia na nasze zdrowie. Marcin Krzemiński. 9 zł za litr diesla, powyżej 8 zł za litr benzyny, coraz bliżej. To będzie bardzo drogi wrzesień na stacjach paliw. Ceny zbliżają się do najwyższych w historii. Tydzień temu, po tym jak rząd zrezygnował z odgórnego ustalania ich cen, wciąż rosną. Wczoraj na stacjach płaciliśmy średnio za litr benzyny 95, 7 zł 75 groszy. Za olej napędowy 8,55.
4: Jak żyję 40 lat, to nie pamiętam, żeby właśnie takie ceny były.
5: Nie zmieniałem się wypłaty, a zmieniałem się tylko ceny paliw. Zmiana cen paliw też bezpośrednio wpływa na ceny w marketach, ceny usług. To będzie odczuwalne dopiero po jakimś czasie i to bardzo.
3: Mówią kierowcy, rosnące ceny paliw, jak powiedział jeden z nich, wpływają na ceny towarów, czyli na inflację, co z kolei mogą odczuć także posiadacze kredytów. Dziś rusza posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej, która zdecyduje o wysokości stóp procentowych. Zdaniem ekonomistów na obniżki, a co za tym idzie, tańszy kredyt złotówkowy, nie ma na razie co liczyć.
6: Byłbym zdania, że no, te obniżki będą miały miejsce raczej później niż wcześniej. Spodziewałbym się gdzieś na przełomie trzeciego i czwartego kwartału przyszłego roku, czyli no już w końcówce 2027 roku.
3: Mówi ekonomista PKO SA Sebastian Roy. Decyzję Rady Polityki Pieniężnej w sprawie stóp procentowych poznamy jutro. Sąd zdecydował w nocy o areszcie dla Romana Rzet, kolejnej osoby zatrzymanej w związku ze śledztwem dotyczącym giełdy Zonda Krypto. Były wspólnik Sylwestra Suszka, założyciela giełdy, usłyszał wcześniej zarzuty popełnienia dwóch przestępstw: oszustwa komputerowego oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Od ponad tygodnia w areszcie jest też Radosław Piesiewicz, kolejny podejrzany w sprawie Zonda Krypto, który nadal jest prezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Dziś po południu zbierze się prezydium tego komitetu, by zaplanować termin spotkania zarządu, bo to właśnie zarząd może podjąć jakiekolwiek zmiany we władzach PKOL-u. Błażej Kulesza.
7: Do jakiegokolwiek przełomu czy odwołania prezesa Piesiewicza dziś nie dojdzie.
8: Ponieważ prezydium nie ma takich kompetencji, to już wiemy.
7: Mówi wiceprezes PKOL i wiceprezes Polskiego Związku Szermierczego Adam Konopka.
8: Czy powinniśmy odwołać pana prezesa Piesiewicza? No,

0: Moja optyka jest absolutnie taka, że powinniśmy odwołać pana prezesa Piesiewicza przy zachowaniu domniemania niewinności i prawa do obrony.
1: Mimo takich opinii Piesiewicz wciąż ma poparcie kilku działaczy, nie tylko w prezydium, ale także w zarządzie.
2: Warto się ruszać i mowa tu nie tylko o ćwiczeniach, ale po prostu o wstaniu z krzesła, fotela czy kanapy, bo długie nieprzerwane siedzenie wiąże się z większym ryzykiem zgonu z powodu nowotworów. Naukowcy z uniwersytetów Harvarda i Glasgow przez 7 lat przebadali ponad 90 tysięcy osób i ustalili, że każda dodatkowa godzina spędzona w ten sposób oznacza wzrost ryzyka o 9%.
3: Na informacje z regionów Norda FM zaprasza Michał Jarosz. Wejherowcy policjanci zatrzymali 64-letniego oszusta, który wynajmował pokoje i nie płacił należności. Mężczyzna trafił do aresztu. Funkcjonariusze ustalili jego prawdziwą tożsamość i w związku z tym pojechali za nim do Jarosławca, gdzie został przez nich zatrzymany. Z ustaleń policjantów wynika, że od kwietnia do maja tego roku mężczyzna miał działać w powiecie w Lubiatowie, ale także na terenie Łeby i Jastrzębiej Góry. Oszust miał wynajmować miejsca noclegowe, od początku nie zamierzając wywiązać się z umowy, a następnie nie regulować należności. W ten sposób właściciele obiektów zostali narażeni na straty przekraczające 12 tysięcy złotych. Policjanci ustalili, że podczas pobytów mężczyzna podawał się za inną osobę, a za pobyt nie płacił. Spowodował w ten sposób straty sięgające kilku tysięcy złotych. W trakcie prowadzonych czynności funkcjonariusze ustalili również, że podobne przypadki miały miejsce na terenie powiatu lęborskiego i puckiego. Sprawą zajmował się także komisariat policji w Gniewinie. Dzięki pracy wejherowskich kryminalnych oraz zaangażowaniu policjantów z komisariatu policji w Gniewinie, mężczyzna został zatrzymany i umieszczony w policyjnym pomieszczeniu dla osób zatrzymanych. Policjanci ustalili, że 64-latek działał w warunkach powrotu do przestępstwa, czyli tak zwanej recydywy. Wcześniej miał wielokrotnie, nawet kilkadziesiąt razy dopuszczać się podobnych oszustw poza powiatem wejherowskim. Schemat zawsze był podobny: krótkoterminowy wynajem lokalu, podanie danych innej osoby i brak opłaty za pobyt. Zebrany przez policjantów materiał dowodowy trafił do sądu. W sobotę sąd rejonowy w Wejherowie zastosował wobec mężczyzny tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy. Drugie intensywne spotkanie seniorów odbyło się w Dąbrównie w gminie Potęgowo. Była to okazja do wspólnego spędzania czasu, rozmów i udziału w przygotowanych atrakcjach. W programie znalazły się m.in. konkursy, muzyka, poczęstunek oraz tańce. Spotkanie miało charakter integracyjny i zgromadziło seniorów oraz mieszkańców miejscowości. Podczas wydarzenia uczestnicy mogli skorzystać z przygotowanego poczęstunku, wziąć udział w konkursach i spędzić popołudnie przy muzyce. Nie zabrakło również wspólnej zabawy na parkiecie. Organizatorzy podkreślają, że spotkanie było okazją do integracji mieszkańców Dąbrówna i aktywnego spędzania czasu w gronie sąsiadów i znajomych. W organizację wydarzenia angażowali się m.in. gminy Ośrodek Kultury w Potęgowie oraz lokalni przedsiębiorcy. Organizatorzy podziękowali także seniorom i mieszkańcom Dąbrówna za udział oraz zaangażowanie w przygotowanie spotkania. To drugie tego typu wydarzenie w miejscowości, a organizatorzy zapowiadają, że chcieliby kontynuować podobne inicjatywy. Na Słupskim Podgrodziu szykują się kolejne rozbiórki. Trzy budynki przy ulicy Sierpinka, oznaczone numerami 17, 18 i 19, zostaną wyburzone z powodu złego stanu technicznego. Miasto ma już pozwolenie na przeprowadzenie prac. Po rozbiórce przy zachodniej stronie ulicy pozostaną tylko dwa skrajne budynki. Zmiany obejmują również pobliską ulicę Świętego Piotra, gdzie trwa usuwanie nieużytkowanych komórek, składzików i garaży. To element większej rewitalizacji Podgrodzia. Miasto planuje uporządkowanie zabudowy, poprawę estetyki i bezpieczeństwa oraz uspokojenie ruchu samochodowego. W kolejnych etapach przewidziano także m.in. budowę bloku komunalnego przy ulicy na Wzgórzu, przebudowę ulicy Pobożnego, adaptację dwóch budynków na potrzeby świetlicy miejskiej oraz stworzenie nowych terenów zielonych. Zmiany mają być realizowane zgodnie z masterplanem rewitalizacji Podgrodzia. Mieszkańcy Pomorza w najbliższych dniach mogą częściej niż zwykle zobaczyć na drogach pojazdy wojskowe. Rozpoczęło się przemieszczenie sprzętu w związku z ćwiczeniami Czarny Obrońca 26. Ćwiczenia odbędą się od 14 do 24 sierpnia. Manewry zaplanowano na terenie województw pomorskiego, zachodniopomorskiego i lubuskiego. Działania będą prowadzone również na morzu oraz w przestrzeni powietrznej całego kraju. Za organizację odpowiada Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych. a głównym ćwiczącym będzie 11. Dywizja Kawalerii Pancernej. W manewrach wezmą udział żołnierze Wojsk Lądowych Sił Powietrznych oraz Marynarki Wojennej. Jak podkreśla Dowództwo Generalne Wojska Polskiego, mieszkańcy nie powinni traktować zwiększonego ruchu wojsk jako powodu do niepokoju. Pierwsze

0: kolumny wojskowych pojazdów mogą pojawić się na drogach już w tym tygodniu. Ich przemieszczanie się będzie jednym z elementów szkolenia. Wojsko apeluje do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności. Wyprzedzanie wojskowej kolumny jest dozwolone, ale powinno odbywać się płynnie i bez przerywania jej ciągłości. Bezwzględnie zabronione jest natomiast wjeżdżanie pomiędzy pojazdy poruszające się w kolumnie. Kierowcy powinni również zachować bezpieczny odstęp i stosować się do poleceń służb zabezpieczających przejazd.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis@woskow.pl.
0: Poranek za nami ciepły, no i dobrze zwiastujący, jaka pogoda będzie się w ciągu dnia utrzymywała, czyli naprawdę ciepły dzień się rozpoczął. 23 stopnie to dziś będzie maks w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, 24 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Luzinie, 25 w Wejherowie, Radzie, Rumi, Gniewinie. Na barometrach 1012 hektopaskali, wiatr słaby i umiarkowany, a ciśnienie po prostu umiarkowane, około 1012 hektopaskali. Jutro powolutku zacznie się ochładzać.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Sponsorem prognozy pogody był mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis@woskow.pl.
3: Słuchajcie, radia Norda FM.

Wtorkowy poranek, Arkadiusz Mięczewski, dzień dobry ponownie. Streaming miał sprawić, że płyty CD na dobre znikną z naszych domów. Tymczasem stało się coś zupełnie odwrotnego. W USA sprzedaż płyt kompaktowych wystrzeliła o niemal 60%, a winyle również notują dwucyfrowy wzrost. I zapytacie, skąd to się bierze? Już wam mówię, według wszystkich tych, którzy znają się na tych sprawach, chodzi o to, że my potrzebujemy mieć coś fizycznego, coś, co będziemy mogli postawić na półce, będziemy mogli tego dotknąć, będziemy mogli włożyć do odbioru.

0: Czyli do gramofonu albo do odtwarzacza CD. No i widać to już szczególnie po artystach, którzy wracają do wydań tak zwanych specjalnych i oferują edycje kolekcjonerskie, limitowane wydania całych płyt właśnie kompaktowych czy też tych tradycyjnych winylowych. No i to wraca. Wszystko wraca, moda wraca, no i okazuje się, że jednak my jesteśmy tacy tradycyjni i nie tylko ci starsi, ale również młodsze pokolenia też chcą mieć swoją muzykę na winylach czy na płytach kompaktowych, a nawet na kasetach. O muzyce już za chwilę w naszym porannym programie. Zostańcie z nami. Historia muzyki, czyli historia 8 września.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Piaśnica to miejsce martyrologii narodu polskiego. To tu zginęli przedstawiciele inteligencji i duchowieństwa, a także kobiety i dzieci. Ta historia jest dla nas bardzo ważna. Już 12 września, 9 motocyklowy rajd piaśnicki. Spotkajmy się na Wejherowskim Rynku, skąd o godzinie 14 z wartą kolumną motocyklową ruszymy w kierunku Lasu Piaśnickiego. Razem oddajmy hołd polskim bohaterom. Serdecznie zapraszam. Marcin Drewa, organizator.
3: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie, przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
4: Myślisz, że wakacje już się kończą? Nie, Fun Center! Wasza ulubiona promocja wakacyjna została przedłużona. Od poniedziałku do piątku wskakujcie na godzinę bowlingu za tylko 50 zł. Albo zabierzcie najmłodszych do sali zabaw. Godzina tylko 10 zł. Jeszcze więcej okazji do wspólnej zabawy. Jeszcze więcej emocji. I jeszcze więcej wakacyjnego szaleństwa. Fun Center Bolszewo. Przedłużamy wakacyjną zabawę.
1: Reklama.

Zaglądamy do historii muzyki. 8 dzień września w roku 1944 w Wilnie urodziła się Ada Rosowicz, wokalistka big beatowego zespołu Niebiesko-Czarni. W roku 1944 na świat przyszła Mira Kubasińska, wokalistka grupy Breakout. W roku 1946 w Katowicach urodził się Krzysztof Krawczyk, którego chyba nikomu nie trzeba przedstawiać. W roku 1968 w telewizyjnym programie Frost on Sunday Beatlesi wykonali nową piosenkę Hey Jude. Kompozycja pojawiła się na pierwszym singlu zespołu wydanym przez ich własną wytwórnię. Był to najdłuższy utwór, który dostał się na szczyt brytyjskiej listy. Czas utworu wynosił ponad 7 minut. W roku 79 na świat przyszła Pink, amerykańska wokalistka, która karierę rozpoczynała od udziału w zespole Choice. W roku 1984, 18 lat po swoim debiucie, w roku 1966 Stevie Wonder po raz pierwszy umieścił na szczycie brytyjskiej listy przebojów swoją piosenkę, kompozycja zatytułowana I Just Called to Say I Love You z filmu The Woman in Red. Pozostała na pierwszym miejscu zestawienia przez 6 kolejnych tygodni. I jeszcze rok 90. Jon Bon Jovi jako solowy wykonawca wprowadził na miejsce pierwsze Billboardu single z piosenką Blaze of Glory, kompozycja, która została napisana przez Bon Jovi'ego na potrzeby filmu Młode Strzelby 2. Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością – zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
2: Stowarzyszenie Pomerania Manors zaprasza na 7. Festiwal Dworów i Pałaców Pomorza. Od 11 do 13 września 12 wyjątkowych rezydencji otworzy swoje drzwi. W programie m.in. koncerty, wystawy, spacery oraz spotkania z właścicielami. Wydarzenie odbywa się w ramach Międzynarodowego Festiwalu Dworów Bałtyckich, Baltic Manors Festival, oraz Europejskich Dni Dziedzictwa pod hasłem Przyszłość Przeszłości. Szczegóły na www.pomeraniamanors.com.
3: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
4: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
5: Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
0: Reklama.
6: I w ten sposób docieramy do 9.30. Michał Jarosz przy mikrofonie. Zobaczmy, co tam się na drogach dzieje, bo wygląda na to, że powolutku już poranny szczyt komunikacyjny dobiega końca. Sytuacja się normuje i chociaż wciąż nie wszędzie jest jeszcze idealnie, to ogólnie jest dobrze, ale są takie miejsca, gdzie się sytuacja pogorszyła, raczej symbolicznie, ale z tego co widzę, roboty drogowe na ulicy Marynarki Wojennej w Wejherowie dają o sobie teraz znać. O 7.30, 8.30 nie było to aż tak widoczne. W tym momencie ruch tutaj delikatnie spowalnia. Na szczęście nie jest to jakiś wielki, gigantyczny korek. Niemniej, jeżeli się śpieszycie i jedziecie właśnie na południe od Wejherowa, to można poszukać jakichś objazdów, żeby było szybciej. Bolszewo stabilnie się prezentuje, choć na za mocne jeszcze troszkę. Ruch podwyższony to bez dramatu. Gościcińska Górka już całkowicie się uspokoiła. Lęborg tak naprawdę dzisiaj przez całe przedpołudnie nie męczy kierowców specjalnie wielkimi korkami, choć dalej na ulicach wpadających do ronda Solidarności samochodów widać naprawdę dużo. Z kolei Słupsk, tutaj to już szczyt komunikacyjny można uznać za zamknięty, przeszedł całkowicie do historii. Dalej gdzieś na pojedynczych skrzyżowaniach aut może być odrobinę więcej, ale nie mówimy już o żadnych korkach. Kobylnica jak najbardziej przejezdna. No to teraz przenosimy się do drugiej części województwa, przeskakujemy sobie do Redy. Tutaj też nie mam czego się przyczepić. Tak samo zresztą w Rumi, a i tak naprawdę Gdynia już w tym momencie poradziła sobie z poradnym szczytem komunikacyjnym. Zostały jakieś jego resztki, ale już tutaj nie mówimy o jakichś poważnych utrudnieniach, poważnych korkach, więc jeszcze szybciutko sobie Puck zobaczmy. Całkiem stabilnie sytuacja się prezentuje, zresztą także na drodze numer 216 z Redy przez Puck po Władysławowo i dalej na Półwysep Helski. Korków żadnych nie ma. Widać, że jednak środek tygodnia i już rok szkolny zrobił swoje. I w końcu już na tej trasie nie ma takich wielkich korków, jak jeszcze niedawno się to zdarzało, chociażby w takim Władysławowie, gdzie w tym momencie przejedziemy przez całe miasto, nie napotykając na żaden poważny większy korek.
7: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo, solidny partner na budowie.
8: Sponsorem prognozy pogody jest mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis-wosko.pl.
6: Nawet 23 stopnie dzisiaj na termometrach. Zobaczymy w Dębkach, Władysławowie, Łebiełzce, Słupsku, Lęborku, Kowelnica. W pozostałych miejscach to będzie jeszcze cieplej. 24 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Luzinie. 25 w Wejherowie, Redzie, Rumi i Gniewinie. Na barometrach umiarkowana wartość 1012 hektopaskali. Na niebie zachmurzenie prawie że nie występuje, albo mamy zachmurzenie małe, choć po południu trochę tych chmur pojawić się może. Na opady się

0: w ciągu dnia nie zanosi, ale w ciągu nocy coś pokapać może.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Sponsorem prognozy pogody był mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. serwis-wosko.pl
3: Śniadanie z Norda FM.

0: jest awantura w sieci. Ja wiecie, że ja uwielbiam awantury i o nich wam opowiadać w naszym porannym programie. Chodzi tutaj o wysyp biznesowych grażynek. Otóż na jednej z popularnej sieci sprzedaży, takiej, gdzie wystawić możecie swoje używane rzeczy, pojawiają się tak zwane gratisy firmowe. Idą sobie panie do sklepu, coś tam kupują, no i otrzymują taki gratis. No i stwierdzają, że ten gratis do niczego im jest niepotrzebny, więc wystawiają i sprzedają i na tym zarabiają. No i niektórzy zadają pytanie, czy to jest fair, skoro coś dostałeś w gratisie, to na tym zarabiać. No ale z drugiej strony można powiedzieć, jeżeli dostałem to w gratisie, a mi to nie jest potrzebne, no to przecież mogę to sprzedać, bo mi to niepotrzebne. No i to może być temat do dzisiejszej porannej dyskusji dla was przy kawie. Czy wy uważacie, że takie osoby, które dostają coś w gratisie, a potem sprzedają, no nazywane w internecie biznesowymi grażynkami, to jest rzeczywiście złe, czy to może jest takie normalne, że jak komuś coś nie pasuje, to po prostu można to wrzucić na taką platformę i sprzedać. Jeśli na przykład idziecie do sklepu, robicie zakupy, a potem otrzymujecie takiego pluszaka, to za 5 dyszek na przykład go chcecie sprzedać. To jest okej, czy nie jest okej, jak wy chcecie, a inni nie chodzą albo robią za mało zakupów, żeby takie pluszaki dla dzieciaków dostać. Wiecie, o co chodzi, o jaki sklep. No to co, jak nie mogę zdobyć, to mogę to sobie kupić, prawda? To jest dobre, czy to jest złe? Jak sądzicie, podyskutujcie o tym dzisiaj przy porannej kawce.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
2: Filmowy wrzesień w kinie Helios. Zobacz 100 dni Misja Zeus, drugą część młodzieżowego hitu z gwiazdami internetu. Odkryj totalną magię 2, kontynuację tytułu pełnego czarów i rodzinnych tajemnic. Przeżyj apokalipsę widowiskowej adaptacji kultowej gry Resident Evil. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz.

0: kup bilet na helios.pl.
1: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
2: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
3: Reklama.

Teraz będzie o jedzeniu, a właściwie o wyrzucaniu jedzenia, bo pojawiły się najnowsze dane dotyczące tego, ile ton żywności marnujemy co roku. Prawie 5 milionów ton żywności. Tyle marnuje się w Polsce każdego roku. Najwięcej, bo aż 60% wyrzucamy we własnych domach. To około 3 milionów ton rocznie. Dla łatwiejszego zobrazowania skali można powiedzieć, że przeciętne gospodarstwo domowe pozbywa się rocznie nawet 165 kg

0: jedzenia. Eksperci biją na alarm, te wyniki zatrważają. Aż 47% Polaków wyrzuca resztki posiłków co najmniej raz w miesiącu. 45% przyznaje, że równie często zdarza się, że zakupiona przez nas żywność psuje się, zanim zostanie wykorzystana. Natomiast 62% badanych jako główny powód wyrzucenia żywności wskazuje jej zepsucie. No to nie kupujmy tyle, nie marnujmy tej żywności, wybierajmy odpowiedzialnie. Ja wiem, że jest czasami ciężko, szczególnie jak się idzie na zakupy na głodniaka. Mam tak samo. Jak nie zjem śniadania albo obiadu, wybiorę się na zakupy, to wtedy kupuję tyle, że potem nie mieści mi się do lodówki. A jak wcześniej coś zjem, to jest zdecydowanie lepiej. No dobrze, to dobry smak zaczyna się w Polsce. Nie marnuję. To taka specjalna kampania społeczno-edukacyjna, która ma właśnie wystartować i wybierajmy odpowiedzialnie. Jak idziemy do sklepu, to nie kupujmy wszystkiego, bo wszystkiego nie uda nam się zjeść. Pamiętajcie o tym.
1: Śniadanie z Norda FM.
2: You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Z Norda FM. Reklama.
1: Piaśnica to miejsce martyrologii narodu polskiego. To tu zginęli przedstawiciele inteligencji i duchowieństwa, a także kobiety i dzieci. Ta historia jest dla nas bardzo ważna. Już 12 września, 9 motocyklowy rajd piaśnicki. Spotkajmy się na Wejherowskim Rynku, skąd o godzinie 14 zwartą kolumną motocyklową ruszymy w kierunku Lasu Piaśnickiego. Razem oddajmy hołd polskim bohaterom. Serdecznie zapraszam. Marcin Drewa, organizator.
0: Reklama.
2: Możliwe podwyżki cen prądu. Rząd zapewnia, że monitoruje sytuację. Koniec krótkiego rozejmu, wróciły rosyjskie ataki na Ukrainę. 2 litry płynów w podręcznym. Kolejne lotnisko zyska nowoczesne skanery. Marcin Krzemiński. Drożejąca energia, w tym podwyżki cen gazu, mogą w przyszłym roku skutkować rachunkami za prąd wyższymi o 1/5. Wiceminister energii Wojciech Wrochna zapewnia, że rząd monitoruje sytuację na rynku i będzie na nią reagował. Rząd dba o zapasy, różnorodne źródła energii i ustalanie minimalnych cen. Pracuje też, tu cytat, w perspektywie długoterminowej.
3: Perspektywa długoterminowa oczywiście nie da nam gwarancji niskich cen energii najbliższej zimy, ale ta perspektywa długoterminowa to jest przede wszystkim mądra modernizacja i mądra transformacja. Musimy mieć więcej źródeł odnawialnych, ale jednocześnie bezpieczny i odporny system.
2: Według ekspertów ceny energii rosną szybciej niż prognozowano, co może przełożyć się na to, że przeciętne gospodarstwo domowe przez cały przyszły rok zapłaci za prąd o 200 zł więcej. Wracają upały, to za sprawą antycyklonu Ulrich. Gorąco ma być już dziś na Opolszczyźnie i w większości Dolnego Śląska. Tam alerty pierwszego stopnia i około 30 stopni. Jutro już ciepło w większości południowej Polski. Ledwo skończył się 3-dniowy rozejm. Rosjanie znów zaatakowali Ukrainę. W uderzeniu na Kijów zginęły co najmniej 2 osoby, a 7 zostało rannych. Tomasz Orchowski.
4: Zawieszenie broni ogłoszono w związku z wizytą wysłanników Trumpa w Moskwie i w Kijowie. Przyjazd Jareda Kushnera i Steve'a Witkoffa nie przyniósł przełomu. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow.
5: My
4: też nie wykluczamy wznowienia trójstronnego formatu, ale na tym etapie jest zbyt wcześnie, by mówić o miejscu czy terminach. Ukrywajcie się, wezwał niedługo po wyjeździe Amerykanów mer Kijowa Witalij Kliczko. Rosjanie uderzyli dronami i pociskami balistycznymi, przed którymi Ukraińcom trudno się bronić, bo nie mają pocisków do systemów Patriot. W Kijowie uszkodzone zostały budynki mieszkalne i placówka edukacyjna.
2: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przekazało rano, że atak na obszarze Ukrainy się zakończył, a na terytorium Polski nie ma zagrożenia. Ponownie otwarte główne lotnisko w Dżakarcie oraz 4 inne porty lotnicze w Indonezji. Uruchomiono je po przerwie spowodowanej opadem pyłu z wulkanu Anak Krakatau. Erupcja zakłóciła plany ponad 340 tysięcy podróżnych. Nawet 2 litry płynów w bagażu podręcznym i brak konieczności wyciągania z niego sprzętu elektronicznego w trakcie kontroli. Lotnisko we Wrocławiu to kolejny w Polsce port, który planuje 7 nowoczesnych skanerów.
6: Te nowe skanery umożliwią nam obsługę większej liczby pasażerów w ciągu godziny. To jest o 40% zwiększenie naszych możliwości, jeśli chodzi właśnie o kontrolę bezpieczeństwa.
2: Tłumaczy prezes zarządu wrocławskiego portu lotniczego Karol Przywara. Montaż skanerów ma się rozpocząć w lutym i potrwać do majówki. Skanery ułatwiają już kontrolę m.in. w Poznaniu i w Warszawie.

Na informacje z regionów Norda FM zaprasza Michał Jarosz. Kolejny rok szkolny się rozpoczął, a wraz z nim wróciły szkolne spotkania z policjantami. Pierwsze profilaktyczne rozmowy już za nami. Kilkuset uczniów wzięło udział w piątkowym spotkaniu policjantki z klasami pierwszymi powiatowego zespołu szkół nr 3 w Wejherowie. Rozmawiano o zachowaniach zgodnych ze statutem szkoły, odpowiedzialności za swoje działania oraz o zagrożeniach, z którymi młodzi ludzie mogą spotkać się w internecie i poza nim. W piątek policjantka zajmująca się profilaktyką spotkała się z uczniami klas pierwszych powiatowego zespołu szkół nr 3 w Wejherowie. W kilku spotkaniach uczestniczyło kilkuset uczniów. Rozmowy dotyczyły przede wszystkim właściwego zachowania w szkole i przestrzegania jej statutu. Policjantka zwróciła uwagę na sytuacje, w których zachowanie młodej osoby może prowadzić do czynów zabronionych albo być zachowaniem świadczącym o demoralizacji. Dużo miejsca poświęcono zagrożeniom związanym z internetem. Była mowa o hejcie, cyberprzemocy, stalkingu, groomingu oraz wykorzystywaniu wizerunku innych osób. Policjantka mówiła także o konsekwencjach kłamstw, plotkowania i rozpowszechniania krzywdzących informacji na temat innych osób w celu wyrządzenia im krzywdy. Spotkania były także okazją do rozmowy o tym, jakie zachowania są niedopuszczalne nie tylko na terenie szkoły, ale i poza nią, a także z czym mogą wiązać się ich konsekwencje. Problemy z oznakowaniem i objazdami w rejonie dawnej Krajowej Szóstki zgłaszają mieszkańcy, przedsiębiorcy i kierowcy korzystający z dróg w pobliżu nowej S6. Lokalna organizacja turystyczna Ziemia Lęborska-Łeba zebrała 315 podpisów pod petycją w sprawie poprawy dojazdu do miejscowości, firm i atrakcji znajdujących się przy dawnej trasie. Kierowcy zwracają uwagę również na wskazania systemów nawigacyjnych, które nie zawsze uwzględniają aktualną organizację ruchu. Zdaniem organizacji problem pojawia się na całej trasie od zjazdu z S6 przez dawną drogę krajową 6 i drogi lokalne aż po dojazd do konkretnych miejsc. Wśród obiektów, do których kierowcy mają mieć utrudniony dojazd, wymieniane są m.in. miejsca noclegowe, restauracje, pałace, stajnie czy stacje paliw. Urząd Marszałkowski wyjaśnia, że za oznakowanie odpowiadają różne organy w zależności od kategorii dróg. Po otrzymaniu projektu czasowej organizacji ruchu przeprowadzono kontrolę w terenie. Jak poinformowano, oznakowanie na drodze wojewódzkiej i byłej drodze krajowej 6 było zgodne z zatwierdzonym projektem. Na zgłaszane problemy zareagowała również Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Po analizie oznakowania oraz uwagach kierowców podjęto decyzję o korekcie części tablic na węzłach Radzikowo i Boże Pole Wielkie. Zmiany mają wskazywać kierunek na Lęborg przebiegiem dawnej DK6, obecnie drogi wojewódzkiej nr 468, a ich realizację zaplanowano na przełom 3 i 4 kwartału tego roku. GDDK IA zaznacza jednocześnie, że aktualizacja danych w systemach nawigacyjnych takich jak Google Maps nie należy do jej kompetencji. Zespół Szkół Mechanicznych i Logistycznych w Słupsku szykuje się do obchodów 80-lecia istnienia. Główne uroczystości odbędą się 25 września i będą skierowane przede wszystkim do absolwentów. Świętowanie rozpocznie się o godzinie 10 mszą w Kościele Mariackim. Dwie godziny później w hali sportowej imienia Tadeusza Gwizdża odbędzie się jubileuszowa akademia. Wieczorem zaplanowano bal w restauracji w Kobylnicy. Wieczorem 19 września na ulicy Wojska Polskiego będzie można zobaczyć pokaz zabytkowych samochodów nawiązujących do technicznych i motoryzacyjnych tradycji mechanika. Szkoła rozpoczęła działalność we wrześniu 1946 roku. Organizatorzy liczą, że jubileusz stanie się okazją do spotkania kilku pokoleń uczniów, nauczycieli i pracowników placówki. Zapisy na uroczystości i bal prowadzone są przez stronę internetową szkoły oraz w sekretariacie. Przebudowa ulicy Wiczlińskiej osiągnęła 80% zaawansowania realizacji inwestycji. Gdyński Urząd Miejski relacjonuje postęp prac. W ciągu ostatniego tygodnia na placu budowy wykonano warstwy bitumiczne do poziomu warstwy wiążącej w obszarze ronda Fregatowa Kormorana, brakująca połowa ronda ulicy Czaplej, ulica Kurcewiczówny, chodnik na odcinku Sklep, Szkoła Podstawowa. Trwa realizacja wysepek kanalizujących ruch na całym odcinku Wiczlińskiej, regulacja żeli w kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Ponadto wykonawca prowadzi dalsze roboty elektryczne i teletechniczne oraz ukształtowanie terenu pod Niecki odwadniające. Przypomnijmy, że otwarty został już odcinek ulicy Wiczlińskiej od Szkoły Podstawowej nr 37 do ronda ulic Wiczlińska, Jana Kazimierza i Jurkiewicza. Na tym fragmencie przywrócono ruch w obu kierunkach. W miejscu skrzyżowania z ulicami Jana Kazimierza i Jurkiewicza odbywa się on po wybudowanym rondzie z trzema wlotami. Na tym odcinku obowiązuje ograniczenie prędkości do 30

0: km na godzinę i zakaz wyprzedzania. Na otwarty odcinek ulicy wprowadzona już została także komunikacja miejska.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis@woskow.pl.
0: Temperatura idzie w górę jak najbardziej dosłownie. Dzisiaj osiągnie nawet 23 stopnie w Dębkach, Władysławowie, Wielebie, Ustce, Słupsku, Lęborku, Komelnicy. 24 w Gdyni, Pusku, Kosakowie, Luzinie. 25 w Wejherowie, Radzierumi, Gniewinie. Na barometrach 1012 hektopaskali. Wiatr słaby i umiarkowany, a zachmurzenie jedynie minimalne. Przynajmniej przed południem, po południu troszkę chmur może przybyć, ale słowo klucz to troszkę. Na jakiekolwiek opady dopiero się w nocy zanosi.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Sponsorem prognozy pogody był mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis@woskow.pl.
3: Norda FM.

0: Arkadiusz Mieczewski, na początek kolejnej godziny chciałbym wam opowiedzieć pewną historię i wyobraźcie sobie to w swojej głowie. Jesteście na przykład takim policjantem na komendzie w Świdniku, siedzicie i nagle przychodzi kobieta. Pewna 19-latka, która przynosi reklamówkę, kładzie wam na stole i mówi: proszę panów, ja znalazłam, robiąc porządki u dziadka w garażu, znalazłam 200 sztuk amunicji oraz granat i tu wam go przyniosłam. No i wyobrażacie sobie, co w tej głowie tych policjantów, którzy siedzą akurat na tej komendzie, się dzieje. No, można się śmiać, uśmiechać, ale to jest bardzo niebezpieczna sytuacja. No, ta kobieta po prostu sprzątała, zabrała łuski, granaty i zaniosła na komendę. Nie róbcie tego w domu, nie róbcie tego podczas porządków u dziadka w garażu, tylko zostawcie, jeżeli coś takiego znajdziecie, i zadzwońcie na 112. Oni wezwą saperów, którzy zajmą się tymi niebezpiecznymi przedmiotami. Nie noście takich rzeczy w reklamówce, bo to może się naprawdę skończyć bardzo źle dla wielu osób. Był już jeden taki, co przywiózł sobie granatnik z zagranicy, no i odpalił go. No i też teraz ma problemy. Dlatego wy jak najdalej od problemów, jak zaczniecie robić porządki i zobaczycie coś, co jest niebezpieczne, to lepiej to zostawcie, zadzwońcie po odpowiedzi ludzi, oni się tym zajmą.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej, realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
3: Stowarzyszenie Pomerania Manors zaprasza na 7. Festiwal Dworów i Pałaców Pomorza. Od 11 do 13 września 12 wyjątkowych rezydencji otworzy swoje drzwi. W programie m.in. koncerty, wystawy, spacery oraz spotkania z właścicielami. Wydarzenie odbywa się w ramach Międzynarodowego Festiwalu Dworów Bałtyckich, Baltic Manors Festival, oraz Europejskich Dni Dziedzictwa pod hasłem Przyszłość przeszłości. Szczegóły na www.pomerania-manors.com.
4: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
5: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl. Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
1: Reklama.

0: Lecimy do Stanów Zjednoczonych, a tam mój ulubiony prezydent Donald Trump, który ostatnio, podobno, zmienił kolor włosów albo wrócił do swojego prawdziwego koloru, bo zastanawiają się przede wszystkim fryzjerzy na całym świecie, czy Donald Trump jest szatynem, bo wszystkim wcześniej wydawało się, że był blondynem, ale może to jego naturalny kolor, ten szatyn, albo sobie znowu zafarbował te włosy i teraz został szatynem. Wcześniej jeszcze był delikatnie pomarańczowy. Jak widać, prezydent Donald Trump lubi zaskakiwać. Amerykańska mennica rozpoczęła sprzedaż nowej jednodolarowej monety z wizerunkiem Donalda Trumpa. Emisja została przygotowana z okazji 250. rocznicy powstania Stanów Zjednoczonych i już w pierwszych godzinach sprzedaży spotkała się z ogromnym zainteresowaniem. Jak widać, wszyscy chcą mieć jednodolarówkę z wizerunkiem swojego ulubionego prezydenta. Chociaż to nie do końca tak chyba powinno być, bo w Stanach Zjednoczonych jest taki przepis, który zasadniczo zabrania umieszczania na monetach wizerunku urzędującego prezydenta oraz żyjących byłych prezydentów. No ale cóż, Donald Trump jest jedyny, niepowtarzalny, dlatego on postanowił, że będzie na jednodolarówce. Chociaż ja się dziwię, że on jest na jednodolarówce, bo ja to na jego miejscu bym był na 100-dolarówce albo na 1000-dolarówce, a nie na 1-dolarówce tylko.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: A może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
1: Myślisz, że wakacje już się kończą? Nie, Fun Center! Wasza ulubiona promocja wakacyjna została przedłużona. Od poniedziałku do piątku wskakujcie na godzinę bowlingu za tylko 50 zł. Albo zabierzcie najmłodszych do sali zabaw. Godzina tylko 10 zł. Jeszcze więcej okazji do wspólnej zabawy, jeszcze więcej emocji i jeszcze więcej wakacyjnego szaleństwa. Fun Center Bolszewo. Przedłużamy wakacyjną zabawę.
2: Reklama.
3: Na sportowe informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. 19 września w Gdyni odbędzie się drugi charytatywny challenge pływacki, z którego dochód zostanie przeznaczony na zakup łóżek dla rodziców dzieci przebywających w szpitalu. Challenge został pomyślany jako spotkanie dla osób, które łączy pasję do pływania i chęć pomagania. Uczestnicy będą mogli wybrać dystans odpowiedni dla siebie 500 albo 1500 metrów. Pływanie odbędzie się w wodach Zatoki Gdańskiej na plaży Gdynia Śródmieście, gdzie zlokalizowane będzie centrum eventu. Możliwe będzie wypożyczenie sprzętu ułatwiającego pływanie, m.in. pianek, płetw, łapek czy desek. W wydarzeniu mogą wziąć udział zarówno doświadczeni pływacy, jak i osoby, które chcą po prostu spróbować swoich sił w pływaniu na wodach otwartych i jednocześnie wesprzeć ważny cel. Zapisy i informacje dotyczące zbiórki znajdziecie na stronie gdyniasport.pl. Sportowe pasje, godziny spędzone na ciężkich treningach i godne reprezentowanie lokalnej społeczności przyniosły zasłużone owoce. W Urzędzie Gminy Nowa Wieś Lęborska odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród za wybitne osiągnięcia sportowe uzyskane w pierwszym półroczu tego roku. Wyszczególnienie zawodników odbyło się w ramach drugiego naboru wniosków prowadzonego ściśle według uchwały Rady Gminy. To wyjątkowe wyróżnienie trafiło do młodych talentów, którzy dzięki swojej niezwykłej determinacji i dyscyplinie z powodzeniem rywalizują na arenach regionalnych oraz ogólnokrajowych. Wśród tegorocznych laureatów znaleźli się Anastazja Domarus, wyróżniona za znakomitą wyniki oraz rozwój w sztukach walki karate, Zofia Zgubińska nagrodzona za sukcesy i wysokie lokaty w dyscyplinie również karate oraz Tadeusz Garbacz doceniony za imponujące osiągnięcia na bieżniach i rzutniach lekkoatletycznych. Podczas spotkania w urzędzie przedstawiciele władz gminy wyrazili ogromny szacunek dla systematycznej pracy młodych reprezentantów oraz wsparcia ze strony ich rodzin i trenerów. Przyznane gratyfikacje finansowe oraz pamiątkowe dyplomy mają stanowić nie tylko wyraz uznania, ale również dodatkowy impuls do dalszego rozwoju. Samorządowcy złożyli laureatom życzenia wytrwałości w pokonywaniu własnych barier, kolejnych spektakularnych sukcesów, zdrowia oraz konsekwentnego dążenia do realizacji największych sportowych marzeń. Rolkowy Park Słupsk 2026, wieczorny przejazd przez Park Kultury i Wypoczynku przed nami. To wyjątkowe wydarzenie, którym pożegnamy lato, łącząc aktywność fizyczną z dobrą zabawą. Wieczorny przejazd odbędzie się na wyznaczonej trasie prowadzącej alejami i ścieżkami rowerowymi Parku Kultury i Wypoczynku. To doskonała okazja, by wspólnie spędzić czas, aktywnie rozpocząć weekend i cieszyć się jazdą w gronie pasjonatów rolek i wrotek. Start Park Kultury i Wypoczynku, ulica Rybacka, Słupsk, 12 września, godzina 18. A w programie wieczornym przejazd na rolkach i wrotkach wyznaczoną trasą, strefa gastronomiczna, set DJ-a pod gołym niebem, losowanie nagród wśród uczestników. Uczestnicy proszeni są o zabranie własnych rolek lub wrotek.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
3: Yes. Jeśli planujecie korzystać z ostatnich dni lata na świeżym powietrzu, to dzisiaj zaopatrzcie się w okulary przeciwsłoneczne, nie parasol, bo dzień będzie bezchmurny albo zachmurzenie jedynie małe utrzymywać się będzie, a może gdzieś tam po południu się troszkę tych chmur więcej pojawi, ale deszczu nie przyniosą i temperatury nie obniżą. 23 stopnie to dzisiaj max w Dębkach, Władysławowie, Łebiejówce, 24 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, 25 w Wejherowie, Redzierumi, 23 to Słupsk, Lębo,

0: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: To może coś teraz z tak zwanej wiedzy bezużytecznej, chociaż może wam się kiedyś przydać, bo może pojedziecie do programu telewizyjnego, w którym trzeba będzie udzielić się odpowiedzi na pytanie, na przykład za milion, a wtedy zadadzą wam pytanie, ile kosztuje najdroższy zegarek świata. Miano najdroższego zegarka świata przypada modelowi Graff Diamonds, zaprezentowanemu w 2014 roku i uwaga, wycenia się go na 55 milionów dolarów. Powstał tylko jeden egzemplarz. Platynową bransoletę pokrywa ponad 110 karatów rzadkich diamentów w odcieniu różu, żółci, pomarańczu, błękitu, zieleni i bieli. Kamienie mają różne kształty, dlatego każdy z nich wymagał indywidualnego oszlifowania, dopasowania i oprawienia. Niewielki cyferblat niemal ginie wśród kolorowych diamentów, które grają w tym projekcie pierwszoplanową rolę. I do tego jeszcze białe diamenty, centralny kamień w kształcie gruszki, waży 38 karata, można go wyjąć z bransolety i nosić jako pierścień. Pytanie, kto zdecyduje się założyć taki zegarek na rękę i z nim paradować? Do tego trzeba by było pewnie kilku ochroniarzy, żeby chodzili obok, żeby nie stracić ręki. Prawie 55 milionów dolarów za taki zegarek. To jest kwota.
1: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
2: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To

0: o dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
1: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
2: Reklama.

Przed chwilą mówiłem o tym zegarku najdroższym na świecie. Jeżeli waszym marzeniem jest posiadanie takiego dobrego, ładnego, drogiego zegarka, to marzcie o tym, bo marzenia po pierwsze nic nie kosztują, a poza tym warto spełniać swoje marzenia, a dzisiaj jest Dzień Marzyciela. To

0: Jeśli marzyliście o dobrym, drogim zegarku, może warto wybrać się dzisiaj po pracy do sklepu i takowy sobie zakupić i tym samym spełnicie swoje marzenie. Dzień Marzyciela oraz Dzień Dobrych Wiadomości to dwa bardzo fajne święta, które obchodzimy dziś. Warto wykorzystać te nietypowe święta, wysłać do kogoś dobrą wiadomość. Mam nadzieję, że wy również dzisiaj otrzymacie jakąś dobrą wiadomość, na przykład od swojego szefa o podwyżce. No, to piękna wiadomość byłaby na ten nowy dzień, wtorek, 8 września, który jeszcze przed nami. A ja dziękuję wam za wspólnie spędzony poranny czas i jak zwykle gorąco i serdecznie zapraszam was na środowy, czyli środkowy poranny czas, który już jutro. No co, spełniajcie swoje marzenia, piszcie i odbierajcie tylko dobre wiadomości. Do jutra, do usłyszenia. Pa!
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
0: Reklama.
2: Jest zażalenie na aresztowanie szefa PKOL-u. Prezydent tymczasem złożył do Sejmu projekt przepisów o kryptowalutach. Najpierw jednak o kilkukilometrowym korku na trasie ekspresowej S2. Marcin Krzemiński. Ważne dla zmierzających do Warszawy lub wyjeżdżających właśnie z miasta. Ponad 8 kilometrów ma korek na południowej obwodnicy Warszawy w kierunku Wilanowa. Na ekspresowej S2 za mostem południowym zderzyły się ciężarówka i auto osobowe. Jak informuje Straż Pożarna, nie ma osób poszkodowanych. Są za to ogromne utrudnienia w ruchu. Przejazd kilkukilometrowym fragmentem drogi może potrwać nawet 40 minut. Z kolei bez problemu już pojedziecie pod Ostródą i z nią trasę S7 w stronę stolicy. Przez 7 godzin zablokowane były 2 pasy drogi po tym, jak w nocy zderzyły się 2 ciężarówki. Kierowca jednej z nich trafił do szpitala. Nawet kilka tygodni może potrwać rozpatrywanie wniosku obrońców Radosława Piesiewicza, którzy złożyli zażalenie na jego 3-miesięczny areszt. Szef MKOL-u trafił tam na wniosek prokuratury prowadzącej śledztwo dotyczące giełdy Zonda Krypto. W tym postępowaniu Piesiewicz jest oskarżony o płatną protekcję oraz zaspokojenie grupy wierzycieli Zonda Krypto z pokrzywdzeniem innych. Ze szczegółami Grzegorz Kozieł.
3: Zażalenie zostało przesłane do sądu wczoraj po południu. Było to możliwe, ponieważ obrońcy Piesiewicza odebrali wygenerowane w portalu informacyjnym sądu uzasadnienie postanowienia o aresztowaniu ich klienta. Pełnomocnik szefa PKOL-u, mecenas Jędrzej Kupczyński, z którym rozmawiałem przed chwilą, powiedział mi, że sąd powinien takie zażalenie rozpatrzyć niezwłocznie, no ale z praktyki wynika, że może to potrwać nawet kilka tygodni, ponieważ decyzję wyda już nie sąd rejonowy, a katowicki sąd okręgowy, który musi zapoznać się z obszernymi aktami. Mecenas nie chciał ujawnić, czy obrona zaproponowała jakieś inne środki zapobiegawcze, na przykład poręczenie majątkowe.
2: O 15 zbierze się prezydium Zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Ustalony ma zostać termin posiedzenia całego zarządu, który może formalnie odwołać dotychczasowego szefa. Prezydent złożył tymczasem w Sejmie drugi projekt ustawy o rynku kryptoaktywów. Poinformował szef kancelarii Karola Nawrockiego Zbigniew Boguski. Jak dodał, jest on bliźniaczo podobny do projektu, który był już w Sejmie i według Boguckiego fundamentem nowej propozycji ma być trzecia ustawa rządowa.
4: Projekt jest już złożony do marszałka Sejmu, więc mamy nad czym pracować. Ja przypomnę, że w tym momencie nie ma żadnego rządowego projektu, nie ma projektu ze strony Koalicji Obywatelskiej, nie ma projektu Lewicy. Jest projekt, który niestety także nie jest procedowany, Polski 2050.
2: Szef Kancelarii Prezydenta zapewnia, że Karol Nawrocki jest za uregulowaniem rynku kryptoaktywów w Polsce. Iga Świątek poza wielkoszlemowym US Open walkę o ćwierćfinał nowojorskiej imprezy przegrała z Chinką Chi Wen-Zhen. Wczorajsza porażka daje jednak sporo do myślenia, bo Polka prowadziła w pierwszym secie aż 5-0, by przegrać go 5-7, a drugi set 3-6.
5: Od tego 5-0 w pierwszym secie grało mi się coraz gorzej, po prostu zaczęłam robić za dużo błędów, z czego one wynikały, ciężko mi ocenić.
2: Na kolejny występ Igi poczekamy 3 tygodnie do turnieju w Pekinie.
6: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. Ulica Focha świętowała stulecie Gdyni. Była to wyjątkowa impreza, na którą przybyli nie tylko tutejsi mieszkańcy, ale i ludzie z całego miasta. W tym roku dzięki wsparciu Konsulatu Kultury Dzień Ulicy Focha zamienił się w wielkie świętowanie stulecia Gdyni. Na czas imprezy uliczkę zamknięto dla ruchu, a wzdłuż niej ustawiono tematyczne strefy, stoliki, sztalugi i stanowiska warsztatowe. Przytulnego charakteru dodało rozwieszenie między domkami girlandowego oświetlenia oraz powierzch

0: Zobaczenie na płotach zdjęć z dawnych lat, pokazujących, jak kiedyś wyglądała nie tylko ulica Focha, ale i cała Gdynia. Za oprawę muzyczną odpowiadał DJ Soso Black, a niewątpliwą atrakcją stał się występ zespołu wokalno-muzycznego Niezapomniane Piosenki pod kierownictwem Danuty Jóźwiak im z Centrum Aktywności Seniora. W trakcie imprezy oprócz zabawy nie zapomniano też o części edukacyjnej. Odbyły się debaty, jak przekuć pasję w zawód, co w Gdyni piszczy historycznie oraz Gdynia okiem kobiet. Swoje stoisko miał też Wydział Środowiska Urzędu Miasta Gdyni. Można było zasięgnąć wiedzę o prawidłowej segregacji odpadów, a także o możliwościach uzyskania dofinansowania m.in. na przydomowe ogrodnictwo. Wydarzenie odbyło się pod honorowym patronatem prezydent Gdyni Aleksandry Kosiorek oraz patronatem Rady Dzielnicy Wzgórze Świętego Maksymiliana. Do zderzenia samochodu osobowego z policyjnym radiowozem doszło na ulicy Zwycięstwa w Lęborku. Kierowca BMW najechał na tył jadącego przed nim Volkswagena należącego do policji. W zdarzeniu nikt nie odniósł poważnych obrażeń, a uszkodzenia obu pojazdów okazały się niewielkie. Kolizja miała miejsce w piątek 4 września około 9. Jak ustalili policjanci, 36-letni kierowca BMW nie zachował należytej ostrożności i nie utrzymał odpowiedniego odstępu od poprzedzającego go radiowozu. Mężczyzna został sprawdzony pod kątem trzeźwości, a badanie wykazało, że był trzeźwy. Na miejscu nie było potrzeby podejmowania działań związanych z poważnymi obrażeniami uczestników. Za spowodowanie kolizji kierowca BMW został ukarany mandatem w wysokości 1050 zł. Policja przypomina, że zachowanie odpowiedniego odstępu od poprzedzającego pojazdu pozwala kierowcy na szybszą reakcję w sytuacji, gdy samochód jadący przed nim nagle zwolni lub się zatrzyma. W tym przypadku brak odpowiedniej ostrożności doprowadził do najechania na tył radiowozu. W Karcinie w gminie Redzikowo powstaje Ostoja, miejsce, które ma zapewnić mieszkańcom bezpieczne warunki do życia, a jednocześnie pomóc im w nauce samodzielności. W budynku znajdzie się 8 jednoosobowych mieszkań, 6 wspomaganych i 2 treningowe. Każde będzie miało własną łazienkę i aneks kuchenny, a 2 lokale zostaną dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach. W Ostoi powstaną też wspólne przestrzenie, m.in. sala integracyjna, pomieszczenia terapeutyczne oraz miejsca do spotkań z psychologiem i rodzinami. Ze wsparcia mają korzystać m.in. wychowankowie pieczy zastępczej, seniorzy, osoby z niepełnosprawnościami oraz osoby w kryzysie bezdomności lub zdrowia psychicznego. Koszt inwestycji przekracza 8 400 000 zł, z czego 8 milionów stanowi unijne dofinansowanie. Obiekt ma być gotowy do połowy kwietnia przyszłego roku. Trwa sezon na grzybobranie i tym samym zwiększyło się ryzyko zgubienia w lesie. Tak było w przypadku pewnego 70-latka. Senior stracił orientację w terenie i zadzwonił na numer alarmowy. Mężczyzna nie potrafił włączyć map ani nawigacji w telefonie, ale jak przekazali policjanci, zachował zimną krew. Jak przekazuje oficer prasowy w Komendzie Powiatowej Policji w Wejherowie, aspirant sztabowany Tapotrykus, podał policjantom nazwę miejscowości, w której zostawił auto oraz opis sytuacji. Wspomniał, że słyszy w oddali strzały. Co najważniejsze, odnalazł leśny słupek oddziałowy i podyktował dyżurnemu znajdujące się na nim numery. Policjanci błyskawicznie połączyli fakty, słupek oddziałowy wskazał dokładny rejon nadleśnictwa, a słyszane strzały zasugerowały sąsiedztwo terenu wojskowego. W związku z tym przypadkiem policjanci przypominają i apelują o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa podczas przebywania w lesie. Mundurowi przypominają, że przed wyjazdem do lasu należy poinformować bliskich, w jakim rejonie planujemy spacer lub grzybobranie oraz o której zamierzamy wrócić. Warto również mieć przy sobie naładowany telefon, a jeśli to możliwe, także powerbank. Policjanci zwracają szczególną uwagę na osoby starsze. Dla seniorów korzystanie z funkcji lokalizacyjnych w telefonie nie zawsze jest oczywiste, dlatego warto wcześniej pokazać rodzicom czy dziadkom, jak uruchomić GPS, sprawdzić swoją lokalizację oraz wysłać bliskiej osobie tak zwaną pineskę z miejscem, w którym się znajdują.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
0: Temperatura idzie w górę i dzisiaj osiągnie całkiem solidne wartości. Max 23 stopnie będziemy mieli w Dębkach, Władysławowie, Łebiełce, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, 24 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Luzinie i 25 w Wejherowie, Redzierumie i Gniewinie. Na barometrach 1012 hektopaskali, wiatr słaby i umiarkowane, zachmurzenie minimalne albo wręcz zerowe utrzymuje się na niebie. Co prawda po południu troszkę tych chmur może zacząć przybywać, ale na żadne opady w ciągu dnia się nie zanosi.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.

0: Jak zawsze o tej porze możemy rozpocząć wspólne spotkanie. Nie zabraknie doniesień ze świata oraz najlepszej energetycznej muzyki, czyli tego, co tygrysy lubią najbardziej. Bez przedłużania rozpoczynamy. Zostańcie z nami. Sonia Polewska, zapraszam.
1: Reklama. Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością – zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
2: Piaśnica to miejsce martyrologii narodu polskiego. To tu zginęli przedstawiciele inteligencji i duchowieństwa, a także kobiety i dzieci. Ta historia jest dla nas bardzo ważna. Już 12 września, 9 motocyklowy rajd piaśnicki. Spotkajmy się na Wejherowskim Rynku, skąd o godzinie 14 zwartą kolumną motocyklową ruszymy w kierunku Lasu Piaśnickiego. Razem oddajmy hołd polskim bohaterom. Serdecznie zapraszam. Marcin Drewa, organizator.
1: Reklama.

Na jednym z największych rynków motoryzacyjnych świata wydarzyła się symboliczna zmiana. W sierpniu samochody na paliwa alternatywne po raz pierwszy sprzedały się w Indiach lepiej niż auta benzynowe. Do jednej grupy policzono elektryki, hybrydy i modele na gaz CNG, razem zdobyły prawie 42% rynku, podczas gdy benzyna nieco ponad 41%. Pomagają niższe koszty użytkowania, coraz większy wybór modeli i lepszy zasięg elektryków. Do tego część kierowców nie ufa nowej benzynie E20 z większą zawartością etanolu. To jeszcze nie koniec silnika spalinowego, ale w kraju liczącym setki milionów kierowców benzyna właśnie po raz pierwszy zobaczyła konkurencję przed sobą, a nie w lusterku.

0: tym wykład doktora Dawida Myśliwca z kanału Uwaga, naukowy bełkot. Bilety dostępne w cenie 25 zł. Szczegóły na eksperyment.gdynia.pl.
1: Stowarzyszenie Pomerania Manors zaprasza na 7. Festiwal Dworów i Pałaców Pomorza. Od 11 do 13 września 12 wyjątkowych rezydencji otworzy swoje drzwi. W programie m.in. koncerty, wystawy, spacery oraz spotkania z właścicielami. Wydarzenie odbywa się w ramach Międzynarodowego Festiwalu Dworów Bałtyckich, Baltic Manors Festival oraz Europejskich Dni Dziedzictwa pod hasłem Przyszłość Przeszłości. Szczegóły na www.pomeraniamanors.com.
2: Reklama.
3: Na sportowe informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Gdynia świętuje swoje setne urodziny, a Stowarzyszenie Włóczyk i Gdynia serdecznie zapraszają do uczczenia tej wyjątkowej rocznicy w najbardziej aktywny sposób. Zaproszenie skierowane jest do wszystkich, którzy kochają Nordic Walking lub Trekking i chcą zmierzyć się z dystansem w doborowym towarzystwie. Nie ma tutaj żadnego limitu wieku. Wydarzenie jest otwarte dla każdego, kto ma w sobie ducha przygody i chce wspólnie świętować stulecie Gdyni. Istnieje możliwość przejścia całego dystansu danego dnia lub skorzystania z punktów zmian, tak aby wygodnie dołączyć w trakcie. Istnieje także możliwość wcześniejszego zakończenia marszu. Na trasie będzie towarzyszyć wyjątkowe grono przewodników i ekspertów. Cały marsz poprowadzą doświadczeni instruktorzy ze Stowarzyszenia Włóczyk i Gdynia, a podczas przerw nadarzy się niepowtarzalna okazja do nauki prawidłowej techniki chodu pod okiem mistrzyni Europy oraz zdobywcy Pucharu Świata w Nordic Walking. A jak prezentuje się sama trasa, o tym dowiecie się w mediach Włóczyk i Gdynia. KS Kisewa zaprasza najmłodszych miłośników piłki nożnej na treningi sportowe. Zajęcia odbywają się na boiskach piłkarskich w Nowej Wsi Lęborskiej oraz Rytkowicach. To propozycja dla dzieci, które chcą aktywnie spędzać czas, nauczyć się gry w piłkę i rozwijać swoje sportowe umiejętności. Podczas treningów najmłodsi poznają podstawy futbolu, uczą się współpracy i gry zespołowej, a przede wszystkim mają okazję do dobrej zabawy i aktywnego ruchu. Jeśli twoje dziecko lubi piłkę nożną i chce rozpocząć swoją przygodę z futbolem, może właśnie warto dołączyć do KS Kisewa. Marsz przełajowy z okazji Dnia Mieszkańca Ustki odbędzie się już w ten weekend. To już druga edycja tej imprezy. Nowa pełna przygód trasa będzie prowadzić przez plaże, las i wydmy. Start i zapisy prowadzone są przez Ośrodek Sportu i Rozwoju w Ustce w godzinach od 10.30 do 11.30. Pakiety startowe będą przygotowane dla pierwszych 50 zespołów. Co będzie potrzebne, to telefon komórkowy z funkcją NFC, dostęp do internetu, aplikacja K44. Będzie można ją pobrać na miejscu w biurze zawodów. Co ważne, uczestnicy wyruszają na trasę w odstępach czasowych, nie wszyscy startują jednocześnie, co nie zmienia faktu, że liczy się czas. Kto pokona trasę najszybciej, ten wygrywa, a na zwycięzców czekają puchary. Więcej o marszu dowiecie się ze strony osir.ustka.pl.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo, solidny partner na budowie.
3: Dzisiejszy dzień okazuje się jednym z najpogodniejszych w tym miesiącu do tej pory i bardzo możliwe, że najpogodniejszy już z tych kolejnych, bo na termometrach max 23 stopnie zobaczymy w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, 24 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Luzinie, 23 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy i nawet 25 stopni w Wejherowie, Radzie Rumi, Gniewinie. Na barometrach 1012 hektopaskali umiarkowane ciśnienie, a na niebie mało ilość chmur albo wręcz niebo bezchmurne. No i bez deszczu.
2: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo, solidny partner na budowie.

0: Wydawało się, że historię Tyranosa opowiedziano już na wszystkie możliwe sposoby. Tymczasem na festiwalu Telluride niespodziewanie pokazano dokument, o którego powstawaniu niemal nikt nie wiedział. You Can See Everything Nathana Fieldera i Lensa Oppenheima zaczęto kręcić 34 dni przed tym, jak Elizabeth Holmes zgłosiła się do więzienia. Sama zaprosiła ekipę, a realizacja rozciągnęła się później na 3 lata. Premierowy pokaz był utrzymywany w takiej tajemnicy, że widzom zabezpieczano telefony przed wejściem na salę. Po serialach, podcastach i dokumentach o Tyranosie pojawia się więc rzecz najbardziej zaskakująca. Nowy materiał dostała sama bohaterka całej historii.
1: Reklama. Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.
2: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
3: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie, przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
1: Reklama.

Ponad 100 lat historii motocykli dostało zupełnie nową oprawę. Moto Guzzi otworzyło po 5 latach przebudowy odnowioną fabrykę i muzeum w Mandello dell'Ario nad jeziorem Como. Inwestycja kosztowała ponad 50 milionów euro, a podczas World Guzzi Days do miejscowości zjechało ponad 60 tysięcy osób. W muzeum znalazło się ponad 160 historycznych motocykli, a przez specjalne punkty widokowe można obserwować pracowników nadal składających maszyny na miejscu. Nowoczesne roboty spotkały się więc z ręcznym montażem i marką mającą 105 lat. Nad Como zwykle fotografuje się wille i góry. Przez kilka dni najważniejszym widokiem były dwa wystające cylindry silnika.

0: Autopromocja. Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
2: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
3: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi z

0: Wydany!
1: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl. Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
2: Reklama.
3: Polscy uczniowie w europejskiej czołówce, są wyniki badania PISA. Ceny ropy mocno w górę, analitycy nie mają dobrych prognoz. Węgry wydalają 10 rosyjskich dyplomatów. Miriam Lipińska. Polscy 15-latkowie są w europejskiej czołówce pod względem edukacji. Tak wynika z najnowszego badania PISA, w którym sprawdzono uczniów z 91 krajów i regionów. Polscy uczniowie najlepiej wypadli w naukach przyrodniczych. Tu jesteśmy w czołówce. Lepiej wypadli tylko 15-latkowie z Wielkiej Brytanii, Estonii i Szwajcarii, mówi dr Tomasz Gajderowicz z Instytutu Badań Edukacyjnych.
4: To, co warto zaznaczyć, to że wszystkie pozostałe kraje Europy uczestniczące w badaniu PISA 2025 są od Polski znacząco, istotnie słabsze. Polska należy do czołówki krajów europejskich, jeżeli chodzi o wyniki poznawcze w naukach przyrodniczych.
3: Niepokoi jednak czytanie ze zrozumieniem. Aż 24% polskich uczniów radzi sobie z tym słabo, a w szkołach branżowych pierwszego stopnia odsetek ten sięga niemal 70%. To poziom określany mianem funkcjonalnego analfabetyzmu. Uczniowie potrafią czytać, ale mają problem ze zrozumieniem nawet prostych komunikatów. Polska jest też na ostatnim miejscu, jeśli chodzi o wytrwałość uczniów. Uczniowie nie potrafią kończyć zaczętych prac i szybko się poddają i zniechęcają. Ceny ropy naftowej na globalnych giełdach gwałtownie rosną. Baryłka kosztuje już prawie $100 i nadal będzie drożeć przez niestabilną sytuację na Bliskim Wschodzie i wojnę między USA i Iranem. Perspektywy na kolejne dni nie są optymistyczne, przyznaje analityk rynku paliw z BM Reflex Urszula Cieślak.
5: Jesteśmy daleko od sytuacji po pierwsze stabilnej na rynku krajowym, ale też jesteśmy wciąż daleko od stabilizacji na rynkach międzynarodowych.
3: Bo ruch tankowców przez kluczową dla transportu ropy cieśniny Ormus pozostaje mocno ograniczony. Zdaniem analityków, jeśli konflikt między USA a Iranem będzie nadal przybierać na sile, baryłka na światowych rynkach może zdrożeć do poziomu nawet $120. Węgry wydalają 10 rosyjskich dyplomatów. Jak poinformowało MSZ w Budapeszcie, to dlatego, że prowadzili oni na terenie Węgier działania, które zgodnie z konwencją wiedeńską są niedopuszczalne dla dyplomatów. Resort podkreślił, że ta decyzja służy ochronie bezpieczeństwa i suwerenności państwa, ale nie oznacza zerwania stosunków dyplomatycznych z Rosją. Jutro w Norwegii odbędzie się pogrzeb króla Haralda V. Do Oslo przyjadą monarchowie i przywódcy kilkudziesięciu państw. Będzie to też największa w historii operacja norweskiej policji. Uroczystości zaczną się w południe wyprowadzeniem trumny z ciałem zmarłego monarchy z Pałacu Królewskiego. Harald V zmarł 28 sierpnia w wieku 89 lat. I wracamy jeszcze na koniec do kraju. Z 10 osób, które zgłosiły swoje kandydatury na prezydenta Krakowa, jedna osoba odpadła, a 3 czekają jeszcze na decyzję komisji wyborczej. Pewni udziału w wyborach są już Michał Drewnicki, Aleksandra Owca, Monika Piątkowska, Jan Hoffman, Łukasz Gibała i Michał Klimek. Nadal ważą się losy Darii Gosek-Popiołek, Bartosza Boheńczaka i Sławomira Pietrzyka. W ich przypadku komisja sprawdza podpisy zebrane pod kandydaturami. Z listy wypadł natomiast Marian Banaś, który może się jeszcze od tej decyzji odwołać.
6: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Rower z wózkarni, hulajnoga pozostawiona na zewnątrz czy sprzęt sportowy, wartościowe przedmioty pozostawione bez odpowiedniego zabezpieczenia mogą stać się łatwym celem złodzieja. W ostatnich dniach puccy policjanci przyjęli zgłoszenia dotyczące kradzieży różnego rodzaju mienia. W ciągu ostatnich dni na terenie Pucka doszło m.in. do włamania do wózkarni, z której skradziono rower górski. Nieznany sprawca pokonał zabezpieczenie pomieszczenia i zabrał znajdujący się w nim jedność. Na miejscu pracował technik kryminalistyki, który wykonał oględziny i zabezpieczył ślady. Policjanci prowadzą czynności zmierzające do ustalenia sprawcy i odzyskania roweru. Do policjantów trafiło również zgłoszenie dotyczące kradzieży hulajnogi elektrycznej o wartości ponad 3,5 tysiąca złotych. W innym przypadku z terenu plaży skradziony został sprzęt windsurfingowy o wartości około 4 tysięcy złotych. Także w tych sprawach policjanci prowadzą czynności. Mundurowi apelują: nie zakładajmy, że zamknięcie klatka schodowa, wózkarnia czy komórka lokatorska automatycznie chronią pozostawione tam rzeczy. Rower czy hulajnogę warto dodatkowo przypiąć solidnym zapięciem do trwałego elementu, a przed pozostawieniem wartościowego sprzętu sprawdzić, czy miejsce rzeczywiście jest odpowiednie.

0: odpowiednio zabezpieczone. Zabezpieczenie zajmuje chwilę, utrata wartościowego sprzętu oznacza nie tylko stratę pieniędzy, ale również czas i formalności związane z jego odzyskaniem. Nie ułatwiajmy złodziejom zadania, zadbajmy o swoje mienie, zanim pozostawimy je bez nadzoru. Po 34 latach pracy w Młodzieżowym Domu Kultury w Lęborku Teresa Szczepańska zakończyła swoją wieloletnią działalność w tej placówce. W Pałacu w Godentowie odbyło się uroczyste spotkanie z udziałem pracowników i emerytów MDK, dyrektorów szkół oraz przedstawicieli powiatu lęborskiego. Była to okazja do podsumowania wieloletniej pracy i przypomnienia najważniejszych etapów działalności Teresy Szczepańskiej. Teresa Szczepańska przez 21 lat nieprzerwanie pełniła funkcję dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury. Wcześniej w trakcie pracy w placówce zajmowała się m.in. edukacją, choreografią i działalnością artystyczną. Jest założycielką zespołu tańca współczesnego i nowoczesnego Luz oraz zespołu tańca dawnego La Danza Antica. Jej dorobek obejmuje także pracę jako nauczycielka biologii, chemii i wychowania fizycznego, egzaminatorka matury z biologii oraz instruktorka różnych form aktywności. W spotkaniu wzięli udział m.in. dyrektorzy szkół ponadpodstawowych, przedstawiciele starostwa powiatowego, pracownicy i emeryci MDK oraz byli starostowie lęborscy, z którymi Teresa Szczepańska współpracowała od 2005 roku. W trakcie uroczystości wspomniano wydarzenia, projekty i działalność placówki z minionych lat. W sobotę 12 września Krępa Słupska ponownie zaprosi mieszkańców na pazarek natury. To propozycja dla tych, którzy szukają świeżych, lokalnych produktów i chcą kupować je bezpośrednio od rolników, producentów oraz niewielkich gospodarstw z regionu. Na stoiskach pojawią się m.in. warzywa, owoce, pieczywo, sery i nabiał, miody, przetwory, kiszonki, oleje, zioła oraz domowe wypieki. Swoją ofertę zaprezentują także lokalni rękodzielnicy. Organizatorzy podkreślają, że bazarek natury to nie tylko miejsce na sobotnie zakupy, ale również okazja do rozmowy z producentami, poznania pochodzenia oferowanych produktów i wsparcia lokalnych firm oraz gospodarstw. Bazarek odbędzie się przy ulicy Lipowej 3 w Krępie Słupskiej. Zakupy będzie można zrobić w godzinach od 9 do 12. Uwaga pasażerowi gdyńskiej komunikacji miejskiej. Święto ulicy Gryfa Pomorskiego spowoduje zmiany na kilku trasach ZKM Gdynia. W związku ze świętem ulicy Gryfa Pomorskiego w Gdyni i zamknięciem fragmentu tej ulicy na wysokości pary przystanków Gryfa Pomorskiego 01 i 02 w dniu 12 września przez cały dzień wprowadzone zostaną następujące zmiany w funkcjonowaniu linii 29, 153 i 710. Linia 29 i 710 w kierunku pętli Wielki Kack Fikakowo. Obowiązuje tutaj trasa zmieniona od przystanku Lipowa 02 do przystanku końcowego Wielki Kack Fikakowo 02. Objazd ulicami Gryfa Pomorskiego, Zwinisławy, Górniczą i Gryfa Pomorskiego w kierunku dworca głównego PKP w przypadku linii 29, Grabówka SKM w przypadku 710. Obowiązuje trasa zmieniona od przystanku początkowego Wielki Kack Fikakowo 01 do przystanku Lipowa 01 objazdem ulicami Gryfa Pomorskiego, Szewki i Gryfa Pomorskiego. Linia 153 w kierunku pętli Wielki Kack Fikakowo pojedzie stałą trasą linii. W kierunku pętli Wielki Kack Starodworcowa obowiązuje trasa zmieniona. Od przystanku Wielki Kack Fikakowo do przystanku Lipowa 01 objazd ulicą Gryfa Pomorskiego, Szewki i Gryfa Pomorskiego. Godziny odjazdów z przystanku Wielki Kack Fikakowo 01 nie zmieniają się.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
0: Południe już za nami na termometrach. Dziś maksymalnie 23 stopnie w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, Słupsku, Lęborku, Kamienicy, 24 w Luzinie i Gdyni, Pucku oraz Kosakowie, a 25 w Wejherowie, Redzierumie i Gniewinie. Z kolei na barometrach 1012 hektopaskali. Zachmurzenie minimalne albo praktycznie zerowe. Dodatkowo na opady deszczu się dzisiaj nie zanosi, ale już w ciągu nocy takie mogą się pojawić. Zresztą już jutro trochę temperatura spadnie.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Norda FM.

Podczas Creative Arts Emmys na moment zniknęło zwykłe tempo gali. Rob Reiner został pośmiertnie nagrodzony za gościnny występ w The Bear, a ogłoszenie jego nazwiska wywołało długą owację. To trzecie Emmy w karierze twórcy, który pierwsze dwie statuetki odbierał około pół wieku wcześniej za All in the Family. Sama ceremonia przyniosła zresztą sporo niespodzianek. Widows Bay zgarnęło aż 8 nagród, David Harbour i Linda Cardellini dostali pierwsze Emmy w swoich karierach, a 73-letni Ernest Harden Jr. również doczekał się pierwszej statuetki. W Hollywood słowo debiutant naprawdę nie musi więc oznaczać 20-latka.

0: Reklama.
1: Myślisz, że wakacje już się kończą? Nie, Fun Center! Wasza ulubiona promocja wakacyjna została przedłużona. Od poniedziałku do piątku wskakujcie na godzinę bowlingu za tylko 50 zł. Albo zabierzcie najmłodszych do sali zabaw. Godzina tylko 10 zł. Jeszcze więcej okazji do wspólnej zabawy. Jeszcze więcej emocji. I jeszcze więcej wakacyjnego szaleństwa. Fun Center Bolszewo. Przedłużamy wakacyjną zabawę.
2: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
0: Reklama.

Na US Open można spodziewać się hałasu, świateł i emocji. Aryna Sabalenka dostała jeszcze jeden element, bardzo mocny zapach marihuany. Liderka światowego rankingu przerwała na chwilę mecz z Kamillą Rachimową i zgłosiła problem sędziemu. Palenie na terenie kompleksu jest zabronione, ale rekreacyjna marihuana jest legalna w Nowym Jorku, a obiekt graniczy z Flushing Meadows Corona Park. Przy odpowiednim wietrze zapach po prostu wlatuje na stadion. Jessica Pegula przyznała później, że również go czuła. Nowojorski Wielki Szlem dostał więc nietypowy problem organizacyjny. Jak stworzyć sterylne sportowe warunki na korcie, którego powietrze nie zna granic biletu wstępu?

0: Reklama.
1: Piaśnica to miejsce martyrologii narodu polskiego. To tu zginęli przedstawiciele inteligencji i duchowieństwa, a także kobiety i dzieci. Ta historia jest dla nas bardzo ważna. Już 12 września, 9 motocyklowy rajd piaśnicki. Spotkajmy się na Wejherowskim Rynku, skąd o godzinie 14 zwartą kolumną motocyklową ruszymy w kierunku Lasu Piaśnickiego. Razem oddajmy hołd polskim bohaterom. Serdecznie zapraszam. Marcin Drewa, organizator.
0: Reklama.

Biscuit. Na festiwalu Velocity Viola właśnie taki zwrot dostała. Wokalistka włączyła do występu serię coverów nu metalowych, sięgając między innymi po repertuar Limp Bizkit. Dla części słuchaczy połączenie country z ciężkimi gitarami brzmi jak muzyczny żart, ale u Underwood ten kierunek nie pojawił się znikąd. Artystka od lat mówi o fascynacji rockiem i metalem, a na scenie wykonywała już utwory Guns N' Roses czy Motorhead. Tym razem internet dostał jednak wyjątkowo wdzięczny obrazek. Jedna z największych gwiazd country przypomina publiczności, że gatunkowe szuflady mają bardzo łatwo wysuwające się dno.

0: Reklama. Spłacasz właśnie kredyt? A może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
1: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię.
2: Ale mamy dla Was dobrą wiadomość.
1: Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach.
2: To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji.
1: Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona.
2: Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie, przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
0: Reklama.
3: Okno na kulturę.
4: Małgorzata Zielonko, zapraszam na informacje kulturalne w Radiu Norda FM. Lęborg przygotowuje się na wyjątkowe wydarzenie artystyczne, które ukaże znane przestrzenie w zupełnie nowym świetle. Lęborski Klub Fotograficzny we współpracy z Centrum Kultury Fregata zapraszają mieszkańców oraz gości na wernisaż zbiorowej wystawy pod tytułem Miasto w ruchu. Oficjalne otwarcie ekspozycji odbędzie się w piątek, 11 września o godzinie 18 w klimatycznych wnętrzach wieży ciśnień zlokalizowanej w parku imienia Bolesława Chrobrego w Lęborku. Temat przewodni wystawy stawia pytanie o dynamiczną naturę miejskiej codzienności. Ruch w ujęciu lokalnych artystów to nie tylko fizyczne przemieszczanie się po ulicach, ale także metafora czasu, zmienności oraz ulotności chwil. Zaprezentowane fotografie badają kontrast między miejskim gwarem a ciszą przemijania, zadając pytanie o to, co w przestrzeni Lęborka ulega stałym przeobrażeniom, a co pozostaje niewzruszone. Każde z ujęć to indywidualna próba uchwycenia śladów, jakie dynamiczne tempo życia pozostawia wokół nas. Wystawa gromadzi prace sześciu utalentowanych

znanych fotografów. Wstęp na piątkowy wernisaż jest całkowicie darmowy. Dla osób, które nie będą mogły wziąć udziału w otwarciu, ekspozycja pozostanie dostępna do zwiedzania przez kolejne dni, do 20 września. Fregata otwiera drzwi dla wszystkich pasjonatów mocnych, rytmicznych brzmień. Ruszył oficjalny nabór do niezwykle popularnej grupy perkusyjnej Tremolo, która już od lat stanowi barwny i niesłychanie widowiskowy element lokalnego krajobrazu artystycznego. Zajęcia odbywają się w każdy poniedziałek o godzinie 17 w przestrzeni sali A Stacji Kultura zlokalizowanej w budynku dworca PKP przy ulicy Dworcowej 8 w Lęborku. Warsztaty prowadzi ceniony i doświadczony instruktor, pan Wiesław Karpik. Organizatorzy zapewniają wszystkim pełny dostęp do instrumentów perkusyjnych, dzięki czemu udział w zajęciach nie wymaga posiadania własnego wyposażenia. Warsztaty są całkowicie darmowe dla uczestników.

Yohei Rimola została Miss World i przy okazji zakończyła wyjątkowo długie oczekiwanie Dominikany. To dopiero druga reprezentantka tego kraju z koroną, poprzednia wygrała w 1982 roku. Finał odbył się w Nha Trang w Wietnamie, a wystartowało 111 reprezentantek. Sama zwyciężczyni ma 24 lata i łączy modelowanie z pracą nauczycielki, dziennikarki oraz działalnością społeczną. Prowadzi też organizację rozwijającą naukę angielskiego wśród młodzieży z

0: Reklama.
1: Stowarzyszenie Pomerania Manors zaprasza na 7. Festiwal Dworów i Pałaców Pomorza. Od 11 do 13 września 12 wyjątkowych rezydencji otworzy swoje drzwi. W programie m.in. koncerty, wystawy, spacery oraz spotkania z właścicielami. Wydarzenie odbywa się w ramach Międzynarodowego Festiwalu Dworów Bałtyckich, Baltic Manors Festival oraz Europejskich Dni Dziedzictwa pod hasłem Przyszłość Przeszłości. Szczegóły na www.pomeraniamanors.com.
0: Reklama.
2: Jak zapowiadał, tak zrobił. Andrzej Poczobut wrócił na Białoruś. Prezydent złożył drugi projekt w sprawie rynku kryptowalut. Za chwilę też o nietypowych przedmiotach pozostawionych przez zapominalskich pasażerów w pociągach. Miriam Lipińska, Andrzej Poczobut.

0: Kobut wrócił na Białoruś. Jak przekazały źródła zbliżone do polskich służb, polonijny dziennikarz i działacz Związku Polaków na Białorusi przekroczył dziś polską granicę w kierunku Białorusi. Andrzej Poczobut przesiedział 5 lat w łagrze skazany w politycznym procesie. Białoruski dyktator Aleksandr Łukaszenka wypuścił go wiosną w ramach wymiany więźniów zaaranżowanej przez USA. Zaraz po przyjeździe do Polski Poczobut zapowiadał wtedy, że będzie chciał wrócić na Białoruś. Prezydent po raz drugi kieruje do Sejmu swój projekt dotyczący rynku kryptowalut, mówi szef jego kancelarii Zbigniew Bogucki.
1: Projekt jest już złożony do marszałka Sejmu, więc mamy nad czym pracować.
0: Szef kancelarii prezydenta zapewnia, że Karol Nawrocki jest za uregulowaniem rynku kryptoaktywów w Polsce.
1: Ale trzeba to zrobić z poszanowaniem kilku elementarnych, podstawowych, także konstytucyjnych zasad, czego nie gwarantuje niestety ustawa rządowa pierwsza, druga i nie gwarantowała również ta trzecia ustawa.
0: Wszystkie trzy Karol Nawrocki zawetował. Według resortu finansów poprzednia propozycja prezydenta rozwadniała ochronę klientów rynku kryptowalut, bo zawierała niższe kary finansowe i prawne za nieprzestrzeganie przepisów niż ustawy rządowe. Są już wyniki sekcji zwłok operatora filmowego Witolda Płóciennika. Wynika z nich, że zmarł on z przyczyn naturalnych kilka dni przed odnalezieniem jego ciała, a data jego zgonu może odpowiadać dacie zaginięcia. Śledztwo w sprawie zaginięcia i śmierci 56-latka prowadzi prokuratura rejonowa w Sulęcinie w Lubuskiem. Witold Płóciennik ostatni raz był widziany w sobotę 29 sierpnia nad jeziorem Lubiąż w Lubniewicach. Przyjechał tam odpocząć. Jego poszukiwania ruszyły w poniedziałek 31 sierpnia. Ciało Płóciennika zostało znalezione 3 września wieczorem w lesie na obrzeżach Lubniewic. W Polskim Komitecie Olimpijskim za 2 godziny rozpocznie się posiedzenie prezydium zarządu, które ma być gruntem pod odwołanie przebywającego w areszcie Radosława Piesiewicza. Dziś poznamy datę zwołania całego zarządu, który będzie w stanie pozbawić prezesa władzy. Niewykluczone, że nastąpi to jeszcze w tym tygodniu. O odwołanie Piesiewicza z funkcji apeluje minister sportu Jakub Rutnicki. Zmieniamy temat. Wycieczki, spacery i kawa na świeżym powietrzu. Dziś prawdopodobnie już ostatni powiew lata w tym roku. Polacy korzystają z pogody.
2: W domu śpimy już po pracy, po nocy, więc chcemy skorzystać, bo tylko właśnie chyba dzisiaj i jutro i już po lecie.
3: Żeby naturalnie witaminę D3 organizm mógł wytworzyć, endorfiny od słońca, wiadomo.
0: Ciepło ma być dziś i jutro, od czwartku ochłodzenie w całej Polsce. Regał na ubrania, różowe ukulele, futerale takiego samego koloru, mrożona pizza w torbie termicznej czy świadectwo szkolne. To tylko niektóre z ponad 600 przedmiotów, które w pociągach Polregio znaleźli w wakacje pracownicy przewoźnika. W jednym ze składów przyszły pan młody zostawił garnitur. Na szczęście udało mu się go odzyskać jeszcze przed uroczystością. Najbardziej zapominalscy okazali się pasażerowie na Pomorzu Zachodnim, w Małopolsce i w Łódzkiem, a najczęściej zostawiali w pociągach jednak standardowe przedmioty typu plecaki, walizki, portfele, telefony i dokumenty.
4: Na regionalny serwis informacyjny w Norda FM zaprasza Michał Jarosz. Klasyka polskiej literatury ponownie zabrzmiała w centrum Wejherowa. W sobotę 5 września na placu Jakuba Wejhera odbyła się kolejna odsłona Narodowego Czytania. Organizatorem wydarzenia była Miejska Biblioteka Publiczna imienia Aleksandra Majkowskiego, która co roku zaprasza do udziału osoby związane z lokalnym środowiskiem kulturalnym, społecznym i teatralnym.
5: Po raz 14 w Wejherowie czytamy z okazji Narodowego Czytania. To wydarzenie organizuje Miejska Biblioteka Publiczna. Co roku włączając też inne osoby działające na terenie miasta Wejherowa, ale także Uniwersytet Trzeciego Wieku i także tych, którzy zajmują się aktorstwem na terenie naszego miasta. W związku z tym czytamy, zachęcamy do czytania. W tym roku czytamy Dziada Adama Mickiewicza, w związku z tym także miejsce wróciliśmy na rynek, bo przez ostatnie lata to wydarzenie odbywało się w parku, ale myślę, że teraz na kilka edycji na pewno wróciliśmy tutaj na rynek. Zachęcamy do tego, aby czytać i zachęcamy do tego, aby brać w tym udział także w kolejnych edycjach.
4: Mówi zastępca prezydenta Wejherowa Arkadiusz Kraszkiewicz. Narodowe Czytanie organizowane jest w Polsce od 2012 roku. Co roku jego uczestnicy sięgają po jedno z najważniejszych dzieł polskiej literatury, wspólnie przypominając teksty, które na trwałe zapisały się w krajowym kanonie.
6: Narodowe Czytanie to akcja ogólnopolska, która jest z nami od 2012 roku z inicjatywy Pary Prezydenckiej. No i Biblioteka Miejska jak zwykle włącza się w tą akcję. Wówczas czytamy, można powiedzieć, klasykę literatury polskiej. W tym roku są to Dziady Adama Mickiewicza.
4: Tłumaczy dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wejherowie Ewelina Magdziarczyk-Plebanek. Tegoroczna edycja odbyła się na placu Jakuba Wejhera, który po raz kolejny stał się naturalną sceną dla literackiego spotkania. W wydarzenie po raz kolejny zaangażowali się przedstawiciele lokalnych grup teatralnych, seniorzy i miłośnicy aktorstwa. Dzięki temu Narodowe Czytanie stało się nie tylko spotkaniem z literaturą, ale również międzypokoleniowym wydarzeniem artystycznym.

0: Galeria Pamięci Zdzisława Grajpera w Obliwicach wzbogaciła się o nową wystawę oraz rzeźbę świętego Floriana. Okazją do prezentacji kolejnych elementów galerii była 12. Biesiada Ekologiczna w Obliwicach. Wydarzenie połączyło spotkanie ze sztuką, lokalną historią i tradycją, a galeria ponownie stała się jednym z miejsc, w których prezentowane są prace związane z kulturą regionu. W trakcie biesiady można było po raz pierwszy zobaczyć wystawę prac autorstwa Brygidy Bobrowskiej. Ekspozycję przygotowano w przestrzeni Galerii Pamięci Zdzisława Grajpera. Jednym z ważniejszych momentów wydarzenia było również poświęcenie rzeźby świętego Floriana, która została przekazana do galerii i stała się kolejnym elementem jej zbiorów. Samą Galerię Pamięci Zdzisława Grajpera poświęcił ksiądz Czesław Kubera, proboszcz parafii w Garczegorzu. Galeria w Obliwicach ma być miejscem łączącym pamięć o lokalnej historii ze sztuką i tradycją. Kolejne wydarzenia organizowane w tym miejscu pozwalają uzupełniać jej przestrzeń o nowe prace i pamiątki. 12. Biesiada Ekologiczna była również okazją do spotkania mieszkańców i gości oraz odwiedzenia galerii. Organizatorzy podkreślają, że zainteresowanie tym miejscem i kolejnymi prezentowanymi tam pracami pokazuje jego znaczenie dla lokalnej społeczności. W Słupsku zostanie uroczyście otwarty skwer imienia Jana Ponulaka, Sprawiedliwego wśród Narodów Świata. Wydarzenie zaplanowano na środę 9 września na godzinę 12. Skwer znajduje się przy ulicy Nad Śluzami w sąsiedztwie mostu prowadzącego do Parku Kultury i Wypoczynku. Uroczystość organizują Komitet Miejski Obchodów Świąt Państwowych i Rocznic Historycznych oraz Słupski Ośrodek Kultury. Jan Ponulak został uhonorowany tytułem Sprawiedliwego wśród Narodów Świata za pomoc niesioną Żydom w czasie okupacji. Jak wynika ze świadectwa przekazanego Instytutowi Yad Vashem, uratował kilkanaście osób z rodziny Reitzfeldów. Po wojnie w 1946 roku Jan Ponulak zamieszkał w Słupsku. Nadanie skwerowi jego imienia ma przypominać mieszkańcom o jego odwadze, poświęceniu i pomocy udzielanej osobom prześladowanym podczas II wojny światowej.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
0: To już maks, jeśli chodzi o dzisiejszą temperaturę, ale nie ma za bardzo na co narzekać. To maks 23 stopnie w Dębkach, Władysławowie, Łebiełsce, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. 24 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Luzinie. 25 w Wejherowie, Redzierumi i Gniewinie. Na barometrach około 1012 hektopaskali. Wiatr słaby i umiarkowany, a zachmurzenie praktycznie, że zerowe. Co prawda może troszkę po południu tych chmur przybyć, ale też bez dramatu. Na opady dopiero w nocy się zanosi.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.

Jeszcze niedawno okolice dworca Temple Meads w Bristolu witały podróżnych opuszczoną sortownią pocztową. Teraz w tym miejscu otwarto nowy kampus University of Bristol, wart około 500 000 funtów. Główny budynek jest tak charakterystyczny, że pojawiło się porównanie do gigantycznego statku kosmicznego. W środku znalazły się m.in. przestrzenie związane z inżynierią cyfrową, cyberbezpieczeństwem i technologiami kwantowymi, ale ważna jest też lokalizacja tuż przy stacji kolejowej. Uczelnia liczy, że dzięki temu łatwiej będzie dojeżdżać osobom, których nie stać na mieszkanie w drogim Bristolu. Dawny obiekt pocztowy nadal więc ma coś wspólnego z przemieszczaniem, tyle że zamiast listów ma teraz przewozić pomysły. Pół na pół.

0: Reklama.
1: Myślisz, że wakacje już się kończą? Nie, Fun Center! Wasza ulubiona promocja wakacyjna została przedłużona. Od poniedziałku do piątku wskakujcie na godzinę bowlingu za tylko 50 zł. Albo zabierzcie najmłodszych do sali zabaw. Godzina tylko 10 zł. Jeszcze więcej okazji do wspólnej zabawy. Jeszcze więcej emocji. I jeszcze więcej wakacyjnego szaleństwa. Fun Center Bolszewo. Przedłużamy wakacyjną zabawę.
2: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
3: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
4: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
5: Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lemborg i Gdynia.
0: Reklama.

Wielki projektant mody. Ponad 100 sklepów na świecie i nazwisko znane od dekad. Można by uznać, że w wieku 80 lat czas oglądać firmę z wygodnego fotela. Paul Smith najwyraźniej nie widzi takiej potrzeby. Przy okazji premiery autobiografii przyznał, że nadal zdarza mu się w soboty pojawiać w swoim londyńskim sklepie i normalnie obsługiwać klientów. Projektant zaczynał bez formalnego wykształcenia modowego, a do tej branży trafił po wypadku rowerowym, który zakończył jego wcześniejsze sportowe plany. Po 6 dekadach kariery sam przedstawia się nadal właściwie jako sklepikarz. Bardzo znany sklepikarz, ale najwyraźniej wciąż lubiący sprawdzić, kto wszedł przez drzwi.

0: Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością – zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
3: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
4: Co łączy bąkojady i krokodyle? Współpraca. 25 września podczas 5 godzin Pomorskiej Nocy Naukowców w Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni odkryjcie niezwykłe relacje łączące organizmy w naturze. Czekają na Was eksperymenty, warsztaty, pokazy naukowe, spotkania z naukowcami, w tym wykład doktora Dawida Myśliwca z kanału Uwaga Naukowy Bełkot. Bilety dostępne w cenie 25 zł. Szczegóły na eksperyment.gdynia.pl.
0: Reklama.

Przez kilka lat elektryczne Audi kojarzyło się głównie z dużymi, drogimi samochodami. Marka pokazała właśnie nowy kompaktowy model elektryczny, którym chce mocniej wejść do mniejszego segmentu europejskiego rynku. Powód jest bardzo konkretny. Chińscy producenci coraz agresywniej oferują w Europie tańsze elektryki, a globalna sprzedaż Audi spada drugi rok z rzędu. W pierwszej połowie tego roku zjechała o kolejne 7%. Niemcy odpowiadają więc nie większym SUV-em, lecz samochodem skierowanym do klientów, dla których wielkie premium zaczyna być po prostu zbyt wielkie. Również cena. Rynek elektryków najwyraźniej wchodzi w etap, w którym wyścig na ogromne ekrany i przyspieszenie zaczyna przegrywać z prostszym pytaniem, ile właściwie trzeba za to zapłacić.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
2: Stowarzyszenie Pomerania Manors zaprasza na 7. Festiwal Dworów i Pałaców Pomorza. Od 11 do 13 września 12 wyjątkowych rezydencji otworzy swoje drzwi. W programie m.in. koncerty, wystawy, spacery oraz spotkania z właścicielami. Wydarzenie odbywa się w ramach Międzynarodowego Festiwalu Dworów Bałtyckich, Baltic Manors Festival oraz Europejskich Dni Dziedzictwa pod hasłem Przyszłość przeszłości. Szczegóły na www.pomeraniamanors.com.
0: Reklama.

Jedno z najbardziej podstawowych słów telefonicznych może tracić swoją pozycję. Coraz więcej młodych ludzi odbiera połączenie bez klasycznego halo czy angielskiego hello, czasem zaczynając od no co tam, albo od razu przechodząc do rozmowy. W jednym z badań 40% osób w wieku od 18 do 24 lat uznało brak jakiegokolwiek powitania za całkowicie akceptowalny. Dochodzi jeszcze bezpieczeństwo. Przy nieznanych numerach eksperci radzą czasem poczekać, aż odezwie się druga strona. Ciekawy obrót historii, bo hello zrobiło wielką karierę właśnie dzięki telefonowi. Teraz telefon może

0: Reklama.
1: Wiośnica to miejsce martyrologii narodu polskiego. To tu zginęli przedstawiciele inteligencji i duchowieństwa, a także kobiety i dzieci. Ta historia jest dla nas bardzo ważna. Już 12 września, 9 motocyklowy rajd wiaśnicki. Spotkajmy się na Wejherowskim Rynku, skąd o godzinie 14 zwartą kolumną motocyklową ruszymy w kierunku Lasu Piaśnickiego. Razem oddajmy hołd polskim bohaterom. Serdecznie zapraszam. Marcin Drewa, organizator.
2: Kobiety, w spotkaniach z koleżankami nie chodzi tylko o to, żeby gadać, plotkować i pić kawę. Czasem warto coś wspólnie przeżyć. Razem się wzruszyć, popłakać ze śmiechu i doświadczyć wielkich emocji. Zapraszamy na Kino Kobiet do Kin Helios. Zabierz przyjaciółki, mamę i siostrę i wygrywaj nagrody. Szczegóły na helios.pl.
3: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
0: Reklama.
4: Dobre wyniki polskich 15-latków w międzynarodowym badaniu. Premier komentuje złożenie przez prezydenta projektu w sprawie kryptowalut. Kradzież w kolejnym francuskim muzeum. Sprawcy poszukiwani. Miriam Lipińska. Polscy uczniowie w edukacyjnej europejskiej czołówce. Jak wynika z międzynarodowego badania PISA 2025, wyniki polskich 15-latków są powyżej średniej dla 38 krajów OECD oraz powyżej średniej uzyskanej przez uczniów z całej Unii Europejskiej. W badaniu realizowanym w ponad 90 krajach przebadano trzy obszary: umiejętności matematyczne, rozumienie czytanego tekstu lub rozumowanie w naukach przyrodniczych. W tym ostatnim od polskich nastolatków lepsi są tylko ci z Wielkiej Brytanii, Estonii i Szwajcarii. Co ważne,

0: Wyniki polskich uczniów od kilku lat są podobne, mówi dr Tomasz Gajderowicz z Instytutu Badań Edukacyjnych.
1: Zdecydowana większość gospodarek i systemów edukacyjnych na świecie odnotowała znaczący spadek. Na tym tle wyniki Polski są stabilne. Polska należy do jednego z niewielu krajów na świecie, w którym rozwiniętych, w którym wyniki utrzymują się na podobnym poziomie jak dotychczas. To duże osiągnięcie.
0: Ale są też minusy. 24% polskich nastolatków nie umie czytać ze zrozumieniem. Czas na groteskowe manewry się skończył, mówi premier Donald Tusk, odnosząc się do złożenia przez prezydenta w Sejmie drugiego projektu ustawy regulującej rynek kryptoaktywów. Trzy rządowe ustawy w tej sprawie Karol Nawrocki zawetował. Szef rządu przekonuje, że teraz najważniejsze jest wyjaśnienie afery Zonda Krypto, upadłej giełdy kryptowalut powiązanej z politykami prawicy.
2: Machina rozliczeń w tej kwestii ruszyła z całej siły i nikt jej nie zatrzyma. I żadne kolejne pseudo-inicjatywy prezydenta Nawrockiego nie zmienią tego faktu, że skończyło się mataczenie, skończyło się bezkarne chronienie interesów, w tym interesów brudnych, mafijnych, bandyckich.
0: Karol Nawrocki trzy razy wetował projekty ustaw autorstwa koalicji rządzącej, które miały uregulować rynek kryptowalut. Uczestnik protestu przeciw skrajnie prawicowej AfD w Halle na wschodzie Niemiec postrzelony z broni pneumatycznej. 25-latek ma lekkie obrażenia twarzy, ale nie wymagał hospitalizacji. Pod koniec wiecu w stronę uczestników protestu padły strzały z jednego z pobliskich budynków mieszkalnych. Sprawca pozostaje nieznany, śledztwo trwa. Zuchwały napad na Muzeum Renoira koło Nicei na południu Francji. Złodzieje ukradli 4 obrazy, ale 2 z nich porzucili w trakcie ucieczki. Dzieła odnaleziono w ogrodzie muzeum. Do kradzieży doszło dziś nad ranem. To kolejna głośna kradzież w muzeum we Francji. Jesienią zeszłego roku złodzieje ukradli z Louvru klejnoty koronne. Choć sprawcy włamania zostali złapani, klejnotów dotąd nie odnaleziono. Co czwarty Polak nie ma żadnych oszczędności, ale jednocześnie ponad połowa tych, którzy oszczędzają, odkłada pieniądze na tak zwaną czarną godzinę. Kwotę powyżej 100 tysięcy złotych odłożyło 14% pytanych w badaniu Velobanku. Wśród osób, które oszczędzają lub inwestują pieniądze, 55% robi to regularnie. Ponad połowa oszczędzających nie musiała korzystać z oszczędności w ciągu ostatniego roku.
3: Na informacje z regionów Norda FM zaprasza Michał Jarosz. 50 nowych stacji rowerowych powstaje w Gdyni. Ich montaż właśnie trwa. Rozbudowa obejmuje 50 nowych stacji postoju. Jej celem jest przede wszystkim zagęszczenie sieci w miejscach, w których do tej pory do najbliższej stacji było zbyt daleko oraz ułatwienie łączenia roweru metropolitalnego z innymi środkami transportu. Nowe punkty pojawią się zarówno w zachodnich dzielnicach miasta, gdzie sieć była dotąd rzadsza, jak i przy ważnych celach codziennych podróży. Tegoroczna rozbudowa dotyczy sieci stacji, a nie zwiększenia liczby rowerów. Flota w Gdyni została znacząco powiększona w ubiegłym roku o 251 śladów, 190 ze wspomaganiem elektrycznym i 60 klasycznych. Na koniec 2025 roku mieszkańcy mieli do dyspozycji łącznie 1387 rowerów. Skala wykorzystania systemu pokazuje, że jest on stałym elementem gdyńskiej mobilności. W roku 2025 w Gdyni odnotowano 490 733 wypożyczenia. Użytkownicy przejechali łącznie 1 691 172 km, a najpopularniejszą stacją była ta przy dworcu podmiejskim, gdzie rowery wypożyczano 15 390 razy. Mieszkańcy Pomorza mogą wypowiedzieć się na temat przyszłości Związku Metropolitalnego, który ma połączyć samorządy regionu i objąć ponad 1,5 miliona mieszkańców. Trwa ankieta konsultacyjna skierowana do mieszkanek i mieszkańców 61 gmin i powiatów tworzących obszar metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot. Organizatorzy chcą dowiedzieć się, jakie działania przyszła metropolia powinna realizować w pierwszej kolejności oraz w jaki sposób mieszkańcy chcieliby uczestniczyć w jej funkcjonowaniu. Związek Metropolitalny ma powstać poprzez przekształcenie obecnego stowarzyszenia w ustawowy Związek Metropolitalny. Taka formuła ma ułatwić samorządom wspólne działania m.in. w zakresie transportu, mobilności, planowania rozwoju czy przedsięwzięć o znaczeniu ponadlokalnym. Do udziału w przyszłej strukturze przygotowuje się także Lęborg. Podczas ostatniej sesji Rada Miasta pozytywnie zaopiniowała utworzenie związku oraz udział miasta w tej strukturze. Na wyrażenie opinii mieszkańcy mają czas do 13 września. Ankieta jest anonimowa i można ją wypełnić poprzez internet lub w wersji papierowej. W Lęborgu odbędzie się również spotkanie informacyjne dotyczące Związku Metropolitalnego. Zaplanowano je na 20 października w starostwie powiatowym przy ulicy

0: Ulicy Czołgistów 5. Będzie to okazja do poznania założeń metropolii i rozmowy o tym, jakie znaczenie może mieć jej powstanie dla Lęborka oraz całego powiatu. Kolejny weekend samodzielności w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku za nami. Młodzież przez kilka dni ćwiczyła umiejętności potrzebne w dorosłym życiu. Uczestnicy planowali zakupy i pilnowali ustalonego budżetu, przygotowywali posiłki, sprzątali, prasowali pościel i uczyli się organizacji codziennych obowiązków. Nie zabrakło też scenek sytuacyjnych, które miały pomóc w podejmowaniu decyzji i radzeniu sobie z problemami. Jednym z większych wyzwań było 9 godzin bez telefonów. Młodzież wykorzystała ten czas na rozmowy, wspólne zajęcia, integrację. W programie znalazły się również kręgle oraz wyjście do kawiarni, gdzie uczestnicy ćwiczyli m.in. samodzielne zamawianie i zasady zachowania w miejscu publicznym. Weekend miał pokazać, że samodzielność buduje się przede wszystkim przez codzienne, pozornie proste czynności i odpowiedzialność za własne decyzje. Policjanci z Komisariatu Policji na Oksywiu interweniowali w jednym ze sklepów przy ulicy Unruga w Gdyni. Na miejscu doszło do kradzieży. Policjanci z Oksywia interweniowali wobec 40-letniego obywatela Gruzji, który ukradł towar w jednym z gdyńskich sklepów. Mężczyzna za popełnione wykroczenie został ukarany mandatem karnym. Podczas sprawdzania jego danych w policyjnych systemach informacyjnych funkcjonariusze ustalili, że mężczyzna jest poszukiwany przez wymiar sprawiedliwości w Szwecji. Po wykonaniu niezbędnych czynności 40-latek został przekazany mundurowym Straży Granicznej. Obywatel Gruzji zostanie deportowany z Polski, a dalsze czynności wobec niego prowadzone będą przez właściwe służby.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
0: To już wszystko, jeśli chodzi o dzisiejszą temperaturę. Dużo cieplej nie będzie, ale i tak nie ma na co narzekać. To całkiem solidne 23 stopnie w Dębkach, Władysławowie, Łebiełsce, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, 24 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Luzinie, 25 w Wejherowie, Radzie Rubi, Gniewinie, na barometrach 1012 hektopaskali, czyli umiarkowane ciśnienie, również całkiem solidne, a na niebie mała ilość chmur. Ich troszkę może przybyć, ale też bez szału, popadać będzie dopiero mogło w nocy.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie. Norda.

0: Już za chwilę gość dnia w Radiu Norda FM.
1: Cóż powiedzieć? Tak oto dotarliśmy do końca naszego dzisiejszego spotkania. Mam nadzieję, że w niezmienionym składzie spotkamy się jutro o stałej porze. Na razie życzę Wam przyjemnej reszty dnia i żegnam się tradycyjnym do usłyszenia. Sonia Polewska, trzymajcie się.

0: Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
1: Myślisz, że wakacje już się kończą? Nie, Fun Center! Wasza ulubiona promocja wakacyjna została przedłużona. Od poniedziałku do piątku wskakujcie na godzinę bowlingu za tylko 50 zł. Albo zabierzcie najmłodszych do sali zabaw. Godzina tylko 10 zł. Jeszcze więcej okazji do wspólnej zabawy. Jeszcze więcej emocji. I jeszcze więcej wakacyjnego szaleństwa. Fun Center Bolszewo. Przedłużamy wakacyjną zabawę.
0: Reklama.
2: Mieszko Weltrowski, witam i zapraszam na program Gość Dnia. A naszym gościem jest dzisiaj Mariusz Wirski, reżyser filmowy, fotograf i animator kultury. Witam serdecznie.
3: Również witam serdecznie.
2: No to zacznijmy od tego filmu przede wszystkim, bo no rzadko spotykamy reżyserów filmowych, ale też o tym, co powiedzmy, ten film to jest dosyć specyficzna forma tego filmu, bo jak oglądałem, to po pierwsze jest to dokument, ale też nie dokument w takiej wersji, jak nam się kojarzy, czyli przedstawiamy historię, nie wiem, danej postaci od początku do końca, ktoś się wypowiada, nie. Ty zajmujesz się zupełnie czym innym.
3: Znaczy, sama forma dokumentu jest na tyle otwarta, że można ją rozwijać w nieskończoność. Tak naprawdę myślę, że to, co ja w tej chwili realizuję, to w największym stopniu jest odniesienie do dokumentu autorskiego, bardzo skierowanego na autobiografizm, bo poprzez opowieści o, no nie chcę mówić o sobie, ale ja też tam się oczywiście pojawiam, o rodzinie, o sprawach, które wydają mi się ważne, no poprzez właśnie pryzmat osobistych spraw staram się zahaczać o takie sprawy uniwersalne. Nie chcę też oczywiście nadużywać tego słowa uniwersalne, ale to, co mi się wydaje istotne i właśnie w takiej formie wydaje mi się to takie najbardziej szczere.
2: Każdy autor patrzy trochę i tworzy sztukę przez siebie. No, nie da się tego ukryć, bo inaczej ona jest po prostu no, nieautentyczna. Tutaj nie obejrzałem oczywiście wszystkiego, ale kilka twoich filmów. No i powiedzmy sobie szczerze, podchodzisz do różnego rodzaju spraw, do emigracji, do spraw związanych właśnie z pandemią, tak, że one się gdzieś zazębiają, ale też z takim radosnym życiem, czyli właśnie twoją rodziną, pojawiłem się syna, tym jak on się rozwija, jak widzi świat. To są takie rzeczy, które, no, one są troszkę uniwersalne, chociaż każdego dotykają troszkę inaczej.
3: Tak, to się znacząco zmieniło wraz z narodzinami syna. Do tamtego momentu jednak byłem zainteresowany takim dokumentem bardziej klasycznym, a w filmach fabularnych to najczęściej były filmy eksperymentalne bądź krótkie fabuły. I po prostu była jakaś określony zakres form, jakie mnie interesowały i rzeczywiście wraz z narodzinami synem coś się zmieniło i wtedy zrozumiałem, że po prostu te formy były już niewystarczające i coś się zmieniło, bo to było w tamtym momencie i jest do dzisiaj dla mnie najważniejsze. Po prostu pokazanie nowego etapu w życiu. Oczywiście po tym etapie nastąpiły następne, chociażby właśnie wspomniana emigracja, potem powrót do Polski, różnego rodzaju sytuacje i wiadomo, że za każdym razem to się może zmieniać i właśnie wraz z narodzinami syna uważam, że to jest rzeczywiście jakiś taki etap znaczącej zmiany.
2: Cofnijmy się jeszcze trochę w tej całej historii, bo chciałbym się zapytać, skąd w ogóle zainteresowanie filmem, bo gdzieś to zainteresowanie widać chociażby w filmie 53 metry kwadratowe, bo to jest taki

0: film, który gdzieś jest wyciągnięty chyba z szafy jeszcze po rodzicach i jest montowany na teraz.
1: To jest nawet film wyciągnięty z szafy po babci i dziadku. Rzeczywiście wykorzystanie tych materiałów archiwalnych wydawało mi się konieczne wręcz, żeby pokazać upływ czasu w tym przypadku tego filmu, bo to jest film o kolejnym właśnie tym razem zamknięciu pewnego etapu, czyli zamknięciu jakby etapu, no myślę, wydaje mi się ostatecznym domknięciem jakiegoś mojego dzieciństwa bądź wyobrażenia dzieciństwa ze względu na śmierć babci. Więc w domu rodzinnym już nikt nie został. Zostały wręcz dosłownie pod koniec gołe ściany i sięgnięcie po te materiały, kiedy życie toczyło się naturalnym trybem, wydawało mi się w tym przypadku takie najbardziej szokujące, żeby zestawić te aspekty. Zresztą ten film na tyle na mnie samym robi wrażenie, że rozwijam go w dłuższą formę i mam nadzieję w przyszłym roku już wydać ten film.
0: To o tym jeszcze w takim wypadku porozmawiamy, bo o tej przyszłości gdzieś jeszcze będzie okazja wspomnieć, ale ten upływ czasu widać zarówno, jeżeli chodzi właśnie o to, no jednak negatywne, śmierć bliskiej osoby, zamknięcie pewnego etapu nie zawsze jest pozytywne, ale też ten upływ czasu widać chociażby właśnie w filmie, który nawiązuje do tego, jak pojawił się twój syn, jak on razem z tobą Rustem jest taki film, którym dzielisz się tymi właśnie momentami wzrastania i zmiany życia, jeżeli chodzi właśnie o pojawienie się dziecka.
1: Tak, bo to są najczęściej materiały, które powstały przez zupełny przypadek i po prostu przez przypadek zarejestrowałem coś, co po latach wydaje się jakąś magią, właśnie możliwość wykorzystania tych materiałów jest dla mnie bardzo cenne. Stąd też może czasami przesadne, ale przez dużą część codzienności zawsze muszę sięgnąć po kamerę albo aparat, jak mam przy sobie, żeby właśnie coś zarejestrować. I właśnie z takich chwil tworzę wiele filmów, właśnie między innymi ten, w którym pokazuję upływ czasu, rozwój oczywiście syna, ale też po prostu jakiś etap, który trwa do dzisiaj i chcę pokazać go z takiej osobistej perspektywy, bo to jest, no każdy ma właśnie swoje spojrzenie, wydaje mi się, że to jest moje spojrzenie na rodzicielstwo.
0: Ale to spojrzenie chyba jest także uznawane przez innych, bo chociażby te filmy twoje, no to nie jest tak, że zamykasz je w sobie, nie. One podróżują, można je obejrzeć, one są dostępne, ale także biorą udział w różnego rodzaju wydarzeniach, konkursach i tak dalej, no i one są doceniane też, to jest bardzo ważne, że tutaj reżyser od nas zwejherowano, twoje filmy są, powiedzmy sobie szczerze, już na świecie dostrzegane i to jest chyba też bardzo fajne, bo to co powiedziałeś, te uniwersalne rzeczy i ta prywatność jednak przychodzi, łączy się, no i dla kogoś innego może znaczyć zupełnie to samo, albo przez twoje oczy, przez twój świat spojrzeć też na swoje życie.
1: Tak, bo ja podchodzę właśnie do takiej, do formy filmu autobiograficznego przez pryzmat tego, że to jest dla mnie najbardziej szczera forma przekazu pewnych emocji, bo pokazywanie tego przez bohatera jakiegoś, którego nie do końca znam i nigdy nie poznam pewnie, no to zawsze wymaga pewnej dyscypliny, scenariusza, a w przypadku moich filmów, przynajmniej właśnie tych dokumentalnych, autobiograficznych, scenariusz jakby tworzy się bardzo często sam lub przez przypadek, właśnie przez pryzmat tego, co zarejestrowałem kiedyś, i nagle sięgam po ten materiał po dwóch latach i wydaje mi się czymś niesamowitym.
0: No to proszę Państwa, jeszcze Państwa zachęcimy do oglądania, za chwilę opowiemy też trochę właśnie o tych technikach, bo okazuje się, że są one troszkę różne niż tak jak my pojmujemy często film z ekranów telewizorów chociażby, ale o tym powiemy już po krótkiej przerwie.

0: Słuchacie radia, Norda FM.
1: A my wracamy na naszej antenie do rozmowy o filmie z naszym reżyserem Mariuszem Wirskim. Powiedz jeszcze o bardzo ważnej rzeczy, bo te filmy, które tworzysz, dokumentalne, są też robione różnymi technikami. Są takie, powiedzmy sobie, bardzo mało obrobione, czyli to, co mówiliśmy chociażby, jeżeli chodzi o te twoje przeżycia z emigracji. To jest taki dziennik po prostu twojego życia, można by powiedzieć. Już bardziej przemyślone to ten dziennik izolacji stricte, gdzie no, tam też mamy właśnie, powiedzmy sobie, szczerze, i wprowadzenie, trochę zmianę nastroju w środku na zakończenie, jednak przypomnienie o tym, gdzie jesteśmy, co się znajduje, no ale też te techniki, które stosujesz, tu jest czarno-białe, tu jest kolorowe, no, bardzo dużo mieszasz, już nie mówiąc o tym, że są też takie filmy zrobione w technice totalnie nieznanej, gdzie twój syn na przykład mówi i tworzy coś i mówi, co to będzie. To są takie też przyjemne rzeczy, ale co bardzo ciekawe, zrobione w zupełnie każdy innym tonie, innym sensie i też dostosowujące się trochę do tego, co chcesz przekazać, rozumiem, filmy.
2: Tak. Najczęściej to wynika z tego, co akurat w danym momencie wydaje mi się interesujące. Natomiast no, już to, myślę, że od dobrych 15 lat to jest właśnie takie skierowanie na awangardę filmową, bądź takie nurty, które mnie zainteresowały właśnie głównie podczas studiów, zwłaszcza na doktoracie. To były takie nurty związane przede wszystkim z kinem eksperymentalnym. W przypadku właśnie filmu o emigracji, tym pierwszym, Emigranci, rzeczywiście to jest taki zlepek. No, w tym przypadku to było ewidentne nawiązanie do takiego bardzo znanego, ale we właściwych kręgach, litewsko-amerykańskiego reżysera Jonasa Mekasa, który realizował właśnie takie dzienniki filmowe. Natomiast film o dziennik izolacji, który powstał, wiadomo, w 2020 roku, no to był film, który wynikał jakby z sytuacji, że kiedy świat tak bardzo zwolnił, to tak się złożyło, że od dłuższego czasu byłem zainteresowany kinem slow

cinema, czyli jak sama nazwa wskazuje, pokazującym świat przedstawiony w bardzo powolny, taki medytacyjny sposób, tak żeby widz mógł

0: tam, tak jak zwolniłeś te ujęcia długie, pokazujące dany ten kadr, no to tak mieliśmy, bo to nasze życie tak biegło w tamtym tak. czasie, powiedzmy sobie szczerze, w czasie izolacji.
1: Tak, oczywiście to nie był mój pierwszy film w takiej narracji, bo realizowałem je już od tak naprawdę pierwszy film tego typu to zrealizowałem w 2012 roku, więc trochę czasu minęło, a jednak do dzisiaj wydaje mi się to najbardziej bliskie, tak naprawdę. I rzeczywiście formy są różne, ale po prostu one wynikają z tego, jak czuję daną historię, bo wspomniany film właśnie, gdzie syn maluje wraz ze mną, zresztą żona też tam dorzuciła kilka swoich obrazów. To jest film zrealizowany bezpośrednio na taśmie filmowej znalezionej bądź kliszy fotograficznej. I to wszystko zostało zeskanowane i zrealizowane właśnie w taki czysto analogowy sposób. Oczywiście obrobiony komputerowo, natomiast sama podstawa jest zrealizowana bardzo, bardzo niedzisiejszą metodą.
0: Tak, czy te metody bardzo ciekawe, bo też to, co jest ważne, dzielisz się nimi i pokazujesz, jak to może być podczas różnego rodzaju warsztatów i spotkań. Ale to, co chcę jeszcze zapytać, to także, czy tylko dokument, bo to jest ciekawe, bo tym dokumentem się dzielisz, ten dokument zostaje uznany właśnie w różnych kręgach, no ale dokument to jest jedna oczywiście z wielu możliwości rozwijania swojej filmowej pasji. Jak to wygląda u ciebie?
1: Znaczy tak naprawdę to ja zacząłem od animacji. Swój pierwszy film nakręciłem w 2004 roku, więc dosyć dawno, dawno temu. Oczywiście nie wszystkie z tych filmów nie są warte po prostu oglądania, natomiast rzeczywiście zacząłem od animacji i po prostu w pewnym momencie nastąpił taki zwrot w stronę dokumentu, ale jednak nigdy nie zrezygnowałem właśnie z form innego rodzaju. Animacje realizuję do dzisiaj, filmy fabularne również. Na początku to były głównie takie bardziej, powiedziałbym, eksperymentalne filmy z fikcjonalną opowieścią, natomiast tak jak już mówiłem, to zależy od tego, co chcę przekazać. Zresztą w tej chwili również realizuję film fabularny, a co z niego wyjdzie, to oczywiście się okaże, bo bardzo często po prostu to wychodzi przez zupełny przypadek.
0: Czyli to nie jest tak, jak wygląda. Mamy scenariusz, mamy wszystko już dograne i już gdzieś w głowie reżysera jest wizja całości.
1: Nie, nie. Tak jak w przypadku dokumentu, to wynika z tego, co danego dnia na przykład zrealizuję, bo rzeczywiście jak zdarzało mi się realizować film z ustalonym scenariuszem, nawet dokumentalny, to były jakieś niespodzianki. Natomiast jak realizuję coś w formie bardziej takiej, w formie impresji, jakiegoś eseju autobiograficznego, no to przypadki rodzą tak naprawdę całą historię filmu. Zresztą w przypadku filmów fabularnych czy animowanych jest to samo.
0: To ciężko zapytać, kiedy efekty w takim wypadku, jak tu przypadek rządzi.
1: Nie, tutaj akurat jestem dosyć zorganizowany bardziej, bo tak jak forma jest bardzo często taka swobodna i sięgająca po różnorodne techniki, tak jednak planuję na przyszły rok po takim okresie pracy, właśnie koniecznie bez wydawania kolejnych projektów, tak na przyszły rok planuję aż 3 filmy, więc mam nadzieję, że również te filmy jakoś będą się cieszyć powodzeniem.
0: No to trzymamy za to kciuki i na nie czekamy, a tymczasem powiedzmy jeszcze na koniec, gdzie możemy znaleźć tą twórczość, która już się dokonała, tak to nazwijmy.
1: Większość filmów oczywiście jest na kanale filmowym mojej grupy filmowej, bo to też jest bardzo istotne, że właśnie od czasów studenckich do dzisiaj istnieje grupa filmowa i tam są filmy, które powstały MWM Art Film.

0: to jest kanał na YouTubie, ale można też poszukać w internecie właśnie po nazwisku chociażby. Myślę, że bez problemu można znaleźć te filmy też na innych stronach. One się oczywiście ukazują z opóźnieniem ze względu na okres festiwalowy. Właśnie w najbliższym czasie myślę, że zaczną się pojawiać już takie filmy starsze ze względu na to, że do tej pory właśnie były jeszcze na festiwalach, to teraz już będą udostępnione.
1: No to zapraszamy, proszę Państwa, MWM Art Film, tak?
0: Tak.
1: Dobrze pamiętam, więc oglądajmy. Są dłuższe, są krótsze, warto po prostu zerknąć, czasem poświęcić 2 minuty wystarczy, a naprawdę kawał dobrego kina i emocji przede wszystkim i też spojrzenia troszkę przez pryzmat filmowca na własne życie i to, co nas otacza, więc warto zajrzeć, zaglądamy, a my już dziękujemy ślicznie. Mieszko Weltrowski, to był program Goźnia. Moim Państwa gościem dzisiaj był reżyser filmowy, ale także fotograf. O tym nie było czasu porozmawiać, ale jeszcze mam nadzieję, kiedyś ten czas będzie. Animator kultury Mariusz Wirski. Dziękuję ślicznie.
0: Również dziękuję.

Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność

0: sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie, przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
1: Co łączy bąkojady i krokodyle? Współpraca. 25 września podczas 5 godzin Pomorskiej Nocy Naukowców w Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni odkryjcie niezwykłe relacje łączące organizmy w naturze. Czekają na Was eksperymenty, warsztaty, pokazy naukowe, spotkania z naukowcami, w tym wykład doktora Dawida Myśliwca z kanału Uwaga Naukowy Bełkot. Bilety dostępne w cenie 25 zł. Szczegóły na eksperyment.gdynia.pl.
2: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
3: Reklama.

0: Fala. Aktualności. Please don't stop the music.
1: Godzina 14.47 na zegarach. Michał Jarosz przy mikrofonie. Czas na Falę Aktualności, program, w którym sprawdzamy, co tam się ciekawego w naszym regionie dzieje. Oczywiście ja o tym mówić nie będę, o tym mówić będzie Olga Reszke z portalu nadmorski24.pl. Także już jej głos oddaję.
2: Dokładnie. Dziś na portalu nadmorski24.pl między innymi o dużych zmianach komunikacyjnych w Wejherowie. Modernizacja linii kolejowej 202 ma przynieść nowe przystanki, likwidację części przejazdów oraz rozwój bezkolizyjnych połączeń drogowych. Więcej oczywiście w jednym z naszych artykułów. W Jastrzębiej Górze powstanie natomiast nowa przychodnia rodzinna Szpitala Puckiego. Oficjalne otwarcie zaplanowano na 14 września. A mieszkańcy będą mogli tego dnia skorzystać także z konsultacji specjalistycznych. Z kolei smutna wiadomość napłynęła z Rumi. Po ponad 6 dekadach działalność kończy słynna kaktusiarnia rodziny Chińców, która przez lata była jedną z największych tego typu kolekcji w Europie. Dobra wiadomość z kolei jest taka, że przez jeszcze jakiś czas będzie można po raz pierwszy albo kolejny, tak podróż sentymentalną można będzie sobie zrobić i będzie można odwiedzić rumską kaktusiarnię. Wstęp jest wolny. Mamy jeszcze garść policyjnych kronik. Wczoraj w Suchym Dworze w gminie Kosakowo 47-letnia kierująca samochodem osobowym mająca ponad 2 promile alkoholu doprowadziła do kolizji. W samochodzie przewoziła 8-letniego syna. Na szczęście nikt nie został ranny. Z kolei Krajowa Administracja Skarbowa przejęła prawie 15 milionów papierosów przemyconych z Tajlandii. Wartość kontrabandy oszacowana na blisko 18 milionów złotych. Więcej informacji, szczegóły tych wszystkich wydarzeń znajdziecie na portalu nadmorski24.pl.
1: A jeszcze więcej informacji znajdziecie także w serwisach informacyjnych na antenie Nord FM o każdej pełnej godzinie.

0: Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Wiaśnica to miejsce martyrologii narodu polskiego. To tu zginęli przedstawiciele inteligencji i duchowieństwa, a także kobiety i dzieci. Ta historia jest dla nas bardzo ważna. Już 12 września, 9 motocyklowy rajd wiaśnicki. Spotkajmy się na Wejherowskim Rynku, skąd o godzinie 14 zwartą kolumną motocyklową ruszymy w kierunku Lasu Wiaśnickiego. Razem oddajmy hołd polskim bohaterom. Serdecznie zapraszam. Marcin Drewa, organizator.
3: Stowarzyszenie Pomerania Manors zaprasza na 7. Festiwal Dworów i Pałaców Pomorza. Od 11 do 13 września 12 wyjątkowych rezydencji otworzy swoje drzwi. W programie m.in. koncerty, wystawy, spacery oraz spotkania z właścicielami. Wydarzenie odbywa się w ramach Międzynarodowego Festiwalu Dworów Bałtyckich, Baltic Manors Festival oraz Europejskich Dni Dziedzictwa pod hasłem Przyszłość Przeszłości. Szczegóły na www.pomeraniamanors.com.
1: Reklama.
4: Są ostrzeżenia przed upałami, możliwe, że ostatni raz w tym roku. Rząd wstrzymuje się z pracami nad państwowym e-dziennikiem. Mali pacjenci nie będą już odsyłani. Na Podkarpaciu rusza budowa Centrum Medycyny Dziecięcej. Miriam Lipińska. Wróciły ostrzeżenia przed upałami. Synoptycy wydali je dla południa kraju. Jutro gorąco zrobi się też w całej południowo-wschodniej części Polski. To oznacza temperatury z trójką z przodu. Ponad 30 stopni pokazują już termometry w Krakowie. Co mieszkańcy i turyści myślą o tym wrześniowym lecie?
5: Przepraszam, co pan myśli o tej pogodzie we wrześniu?
6: Bardzo fajnie.
5: Nie za gorąco?
6: Da się wyżyć, czekamy na zimę.
5: Jak się panu takie temperatury we wrześniu podobają?
7: Nie za bardzo.
5: Dzisiaj ma być 30 w Krakowie.
7: Troszeczkę za dużo.
5: Coś jest nie tak z pogodą?
7: Zdarzały się, proszę pana, mam trochę lat, więc w latach 60. też były takie pogody we wrześniu.
5: Jakieś sposoby na przetrwanie takich upałów?
8: Krótkie spodenki, koszulka jakaś z krótkimi rękawami. Cieszymy się ostatnią taką pogodą.
4: Jutro ma być jeszcze o kilka stopni cieplej i tym ciepłem trzeba się nacieszyć, bo od czwartku już spore ochłodzenie. Gorąco będzie dziś też zapewne w siedzibie PKO-lu. Właśnie teraz rusza tam spotkanie Prezydium Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Działacze sportowi zbierają się po raz pierwszy od zatrzymania i aresztowania prezesa PKO-l Radosława Piesiewicza. Dziś jednak nie dojdzie do jego odwołania. Do tego potrzeba zwołania całego zarządu, ale niewykluczone, że nastąpi to jeszcze w tym tygodniu. Rząd na razie wstrzymuje pracę.

0: Senat bezpłatnym e-dziennikiem i czeka na informacje ze strony służb. Czy prezydent, który zawetował ustawę wprowadzającą od 1 września pilotaż darmowego elektronicznego dziennika, nie uległ lobbystom? Od tego trzeba zacząć, by można było ponownie zająć się ustawą, mówi ministra edukacji Barbara Nowacka.
1: Jeżeli tam był lobbying, to przygotowywanie w tej chwili ustawy, angażowanie pracy, znowu poszukiwanie szkół, proszenie nauczycieli, żeby włączyli się do pilotażu tylko po to, żeby znowu ktoś coś zawetował, bo przyjdą lobbyści, no traci sens. Więc najpierw sprawdźmy, kto stał za tym wetem i jaki lobbying gdzie docierał.
0: Prezydent, tłumacząc decyzję o wecie, twierdził, że są obawy dotyczące ochrony danych uczniów i rodziców w państwowym e-dzienniku. Andrzej Poczobut wrócił na Białoruś. Granicę przekroczył dziś przed południem. Taki ruch zapowiadał zresztą wielokrotnie po odzyskaniu wolności wiosną tego roku. A podczas wizyty w parlamencie w połowie maja mówił o swojej motywacji i odpowiadał na pytania o obawy przed ponownym uwięzieniem przez reżim Łukaszenki.
2: Sens jest, znaczy trzeba byłoby zapytać nie tylko Polaków w Polsce, ale też Polaków na Białorusi, co sądzą o moim powrocie. I to jest bardzo, bardzo dla mnie ważne i dla nich ważne i jakby czuję swój obowiązek. Trudno powiedzieć, jak będzie.
0: Andrzej Poczobut odzyskał wolność pod koniec kwietnia po 5 latach spędzonych w białoruskim łagrze, gdzie trafił skazany w politycznym procesie. Rusza budowa Podkarpackiego Centrum Medycyny Dziecięcej w Rzeszowie. Dziś na początek prac w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim wmurowano kamień węgielny. To przełom dla Polski południowo-wschodniej, bo Podkarpacie dotąd nie miało samodzielnego szpitala dziecięcego.
3: Dzięki tej inwestycji rodzice nie będą musieli szukać pomocy w odległych ośrodkach poza Podkarpaciem.
0: Mówi dyrektor szpitala. Placówka ma być oddana do użytku w październiku 2029 roku.
4: Michał Jarosz, zapraszam na regionalny serwis informacyjny w Norda FM. Mieszkańcy Luzina mogą skorzystać z bezpłatnych lekcji próbnych w szkole muzycznej. Zajęcia otwarte potrwają od 7 do 18 września w szkole podstawowej numer 2 w Luzinie. To propozycja zarówno dla dzieci, które chciałyby rozpocząć muzyczną przygodę, jak i dla osób, które marzą o nauce gry na instrumencie. Podczas bezpłatnych zajęć będzie można spróbować swoich sił, porozmawiać z nauczycielami i sprawdzić, czy nauka muzyki to coś dla nas. W ofercie znalazły się lekcje gry na gitarze, pianinie, skrzypcach, a także zajęcia ze śpiewu, gry na flecie i saksofonie. Zajęcia odbywają się w szkole podstawowej numer 2 w Luzinie, a szczegółowe godziny dla poszczególnych instrumentów zostały zamieszczone na plakacie organizatora. Liczba miejsc na lekcjach próbnych jest ograniczona. Rolnicy i hodowcy trzody chlewnej z powiatu lęborskiego będą mogli wziąć udział w spotkaniu poświęconemu afrykańskiemu pomorowi świń. Powiatowy lekarz weterynarii w Lęborku organizuje spotkanie informacyjne dotyczące aktualnej sytuacji związanej z ASF, zasad bioasekuracji oraz postępowania w przypadku znalezienia padłego dzika. Szczególne znaczenie ma to w związku ze zbliżającym się okresem zbioru kukurydzy. Spotkanie odbędzie się 15 września o godzinie 11 w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lęborku przy ulicy Weterynaryjnej 1. Podczas wydarzenia omówiona zostanie aktualna sytuacja związana z afrykańskim pomorem świń, a także zasady zabezpieczania gospodarstw przed możliwością wystąpienia choroby. Uczestnicy dowiedzą się również, jak należy postępować w przypadku znalezienia padłego dzika i na co zwracać uwagę w gospodarstwach zajmujących się hodowlą trzody chlewnej. Powiatowy lekarz weterynarii zwraca się z prośbą o przekazywanie informacji o spotkaniu wśród rolników i hodowców. W ramach działań informacyjnych przygotowano również ulotkę dotyczącą zasad postępowania w przypadku znalezienia padłego dzika oraz sposobów ochrony gospodarstwa przed wirusem ASF. Materiały mają być udostępniane również za pośrednictwem stron internetowych i mediów społecznościowych. Spotkanie jest otwarte dla zainteresowanych rolników i hodowców z terenu powiatu lęborskiego. Gmina Kobylnica ogłosiła otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w tym roku. Tym razem chodzi o działania związane z profilaktyką uzależnień, przeciwdziałaniem zachowaniom ryzykownym oraz wspieraniem dzieci i młodzieży. Organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty mogą zgłaszać swoje propozycje w dwóch obszarach. Pierwszy dotyczy prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych, które mają być elementem profilaktyki uzależnień. Drugi obejmuje programy związane z zapobieganiem uzależnieniom i ryzykownym zachowaniem wśród młodych mieszkańców gminy. Samorząd chce w ten sposób wspierać inicjatywy, które nie tylko zapewniają dzieciom i młodzieży wartościowe formy spędzania wolnego czasu, ale także uczą odpowiedzialności i pomagają ograniczać ryzyko sięgania po używki. Konkursy prowadzone będą za pośrednictwem internetowego systemu witkac.pl, gdzie zainteresowane organizacje mogą składać swoje oferty. 13. edycja budżetu obywatelskiego w Rumi weszła

0: decydujący etap. Rozpoczęło się głosowanie. W piątek 4 września, sekundę po północy, została uruchomiona elektroniczna platforma, dzięki której mieszkańcy mogą typować najlepsze ich zdaniem projekty. Do 27 września włącznie każdy mieszkaniec Rumi bez względu na wiek może zagłosować elektronicznie poprzez stronę rumia.budzet-obywatelski.org. Można również oddać głosy w tradycyjnej formie. Karty papierowe oraz urny są dostępne w stacji Kultura oraz w Urzędzie Miasta. Mieszkańcy mogą typować maksymalnie 3 projekty, po jednym w każdej kategorii. Do wyboru jest łącznie 25 pomysłów, 9 inwestycyjnych, 10 prospołecznych i 6 ekologicznych. Dotyczą one m.in. instalacji kamer widokowych, budowy przystani kajakowej, organizacji zawodów w układaniu kostki Robika czy stworzenia zielonego tunelu. Na sfinansowanie projektów, które otrzymają najwięcej głosów, samorząd planuje przeznaczyć 1,5 miliona złotych.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
0: Bardzo możliwe, że dzisiejszy dzień jest najcieplejszy w tym miesiącu. Na termometrach max 23 stopnie w Dębkach, Władysławowie, Łebiełusce, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, 25 w Wejherowie, Radzie-Rumich, Gniewinie, 24 w Dyni, Pucku, Kosakowie, Luzinie. Na barometrach 1012 hektopaskali, czyli umiarkowane ciśnienie. Tutaj już od dłuższego czasu naprawdę jakichś większych zmian nie mieliśmy. Zachmurzenie utrzymuje się albo zerowe, albo jedynie małe, choć powolutku chmur nam przybywa.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Radio Nordo FM i kilkanaście minut po 15. Ktoś tu szuka jeszcze wakacji, Remedy i Holiday. Tak gramy we wtorek w Radiu Norda. Radio, które nadaje dla Was w województwie pomorskim, ale dobrze wiemy, że nasza radiowa fala sięga znacznie dalej. Bo kto nas słucha online, może z nami być właściwie wszędzie. W Gdyni, w Wejherowie, Pucku, na Kaszubach, ale równie dobrze w Krakowie, Warszawie, Londynie albo gdzieś w trasie po drugiej stronie Europy. I właśnie dzisiaj jesteśmy ciekawi. Gdzie nas dzisiaj słuchacie? Dajcie znać na radiowym czacie. Robert Jastrzębski, dzień dobry. Bo jeśli jesteście z nami poza zasięgiem naszych nadajników, odezwijcie się też i napiszcie, gdzie gra Wam Radio Nordo FM, a gdziekolwiek jesteście. Program Nordo na fali się kłania i do 18 jesteśmy razem. Zapraszam.
1: Nordo na fali. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.
3: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie

0: rocznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
1: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
2: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
3: Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lemborg i Gdynia.
4: Reklama.

0: Muzyka na wrzesień, muzyka na popołudnie, do 18 Nordo na fali. Uwaga, proszę Państwa, mamy sensację z Nadbałtyku, bo wrócił parawaning. Tak, dobrze słyszycie. Mamy 8 dzień września, a my zaglądamy przez kamery w nadmorskim24.pl na plaży w Białogórze i tam nadal można znaleźć rozstawione parawany. Serio, sprawdźcie sami. Czyli polskie lato tak łatwo się dzisiaj nie poddaje i w sumie trudno się dziwić, bo jak na wrzesień pogoda całkiem przyjemna. Dzisiaj w Białogórze mamy 24 stopnie. Monitoring oczywiście pokazuje, że dzisiaj na plaży zdecydowanie luźniej niż w szczycie wakacji, ale są spacerowicze, są plażowicze i jak widać parawan również nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. A może ktoś słucha teraz Radia Norda FM właśnie w Białogórze? Dajcie znać, czy Bałtyk jeszcze dzisiaj kusi, żeby zamoczyć nogi. No to co, raport z plaży mamy zaliczony. Za chwilę będzie coś dla kierowców, czyli pierwszy popołudniowy raport drogowy. Zapraszam.
1: Norda na fali. Norda.

0: studiu i w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością – zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
1: Stowarzyszenie Pomerania Manors zaprasza na 7. Festiwal Dworów i Pałaców Pomorza. Od 11 do 13 września 12 wyjątkowych rezydencji otworzy swoje drzwi. W programie m.in. koncerty, wystawy, spacery oraz spotkania z właścicielami. Wydarzenie odbywa się w ramach Międzynarodowego Festiwalu Dworów Bałtyckich, Baltic Manors Festival, oraz Europejskich Dni Dziedzictwa pod hasłem Przyszłość Przeszłości. Szczegóły na www.pomeraniamanors.com.
2: Reklama.

0: Tak brzmi Radio Norda FM we wtorek. Nic nie może wiecznie trwać. Dawno tego nie graliśmy. To DJ Refresh za nami. A ja tak sobie tutaj przeglądam nadmorski24.pl i co czytamy? No proszę bardzo. Wejherowo, proszę państwa, rusza za ocean. I nie przenoszą nam miasta do Stanów Zjednoczonych, ale uwaga, Wejherowo i Kaszuby zobaczą widzowie amerykańskiej telewizji. Do naszego regionu zawitali twórcy programu Flavor of Poland, realizowanego właśnie dla amerykańskiej telewizji publicznej. To seria, która pokazuje Polskę trochę inaczej niż z przewodnika. Są lokalne historie, tradycje, kultura i oczywiście jedzenie, no bo bez tego trudno byłoby opowiadać o Kaszubach, prawda? I jednym z przystanków ekipy było właśnie Wejherowo. Z tego co czytamy w nadmorskim24.pl, ten amerykański program dociera do milionów widzów w Ameryce Północnej, czyli niewykluczone, że gdzieś za oceanem ktoś obejrzy Wejherowo i pomyśli, no koniecznie trzeba tam pojechać. No i bardzo dobrze, my wprawdzie na razie do Ameryki dzisiaj nie lecimy, ale Kaszuby, wiadomo, mamy na miejscu. Polecamy. I takie wieści w nadmorskim24.pl, tu Radio Norda FM, za chwilę u nas fala ciekawostek.
1: Norda na fali. Reklama.
2: Co łączy bąkojady i krokodyle? Współpraca. 25 września podczas 5 godzin Pomorskiej Nocy Naukowców w Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni odkryjcie niezwykłe relacje łączące organizmy w naturze. Czekają na Was eksperymenty, warsztaty, pokazy naukowe, spotkania z naukowcami, w tym wykład doktora Dawida Myśliwca z kanału Uwaga Naukowy Bełkot. Bilety dostępne w cenie 25 zł. Szczegóły na eksperyment.gdynia.pl.
3: Myślisz, że wakacje już się kończą? Nie, Fun Center! Wasza ulubiona promocja wakacyjna została przedłużona. Od poniedziałku do piątku wskakujcie na godzinę bowlingu za tylko 50 zł. Albo zabierzcie najmłodszych do sali zabaw. Godzina tylko 10 zł. Jeszcze więcej okazji do wspólnej zabawy. Jeszcze więcej emocji. I jeszcze więcej wakacyjnego szaleństwa. Fun Center Bolszewo. Przedłużamy wakacyjną

0: zabawę.
1: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
2: Reklama.

0: Fala ciekawostek.
1: Lionel Richie trafił do szpitala. Wcześniej muzyk zmagał się z problemami zdrowotnymi, a teraz zagraniczne media podają, że gwiazdor musiał skorzystać z pomocy medycznej. W fali ciekawostek sprawdzamy, co dokładnie się wydarzyło. Artysta trafił do szpitala po tym, jak podczas ostatniego koncertu źle się poczuł. Jak czytamy w sieci, 77-letni artysta zgłosił się do placówki w St. Louis w stanie Missouri, a lekarze skierowali go na oddział intensywnej terapii. Wcześniej wykonawca takich hitów jak m.in. Hello, Endless Love, All Night Long i wielu innych występował przed publicznością, ale podczas koncertu musiał m.in. poprosić o krzesło, by zaśpiewać ostatnią piosenkę na siedząco. To nie pierwszy raz, kiedy Lionel Richie mierzy się z problemami zdrowotnymi. W czerwcu muzyk również trafił pod opiekę lekarzy po tym, jak miał trudności z dokończeniem koncertu. Spotkanie zostało nagle przerwane, a wcześniej wokalista wykonywał jeden z utworów siedząc na platformie scenicznej. Po krótkiej przerwie Richie nie pojawił się już na scenie. Następnie przełożył dwa koncerty, a później powrócił do koncertowania. Dziękuję za każdą wiadomość, każde miłe słowo i za całą waszą miłość. Mam się dobrze, jestem wam wszystkim wdzięczny. Tymi słowami na początku lipca zwrócił się do fanów na Instagramie. Teraz w stronę artysty ponownie napływają życzenia szybkiego powrotu do zdrowia.

0: Dzisiaj na Kaszubach całkiem ładna pogoda, dlatego ta piosenka dobrze się tutaj nam wpasowała na popołudniowy czas w programie Norda na Fali. Tu Robert Jastrzębski, zbliżamy się do godziny 16. Jak zwykle o pełnej sprawdzimy, co w naszym regionie. Najpierw będziemy w Szemudzie, gdzie podczas tegorocznych dożynek jeden dzień dodano młodszym mieszkańcom. Były koncerty, spore atrakcji, a później przeniesiemy się do Lęborka i będzie zdecydowanie więcej koni, tyle że koni mechanicznych, bo tam ponad 500 samochodów i motocykli innych pojazdów bawiło się na 6. lęborskim zlocie pojazdów zabytkowych, klasycznych i motocykli. Młodzi, muzyka, klasyka i motoryzacja. Czego chcieć więcej, prawda? O tym wszystkim opowiemy Wam po godzinie 16 w najnowszym serwisie regionalnym Radia Norda. Zostańcie z nami.
1: Norda na fali.

0: Reklama.
1: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię.
2: Ale mamy dla Was dobrą wiadomość.
1: Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach.
2: To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji.
1: Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona.
2: Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie, przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej.
1: Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
0: Reklama.
3: Premier odpowiada na prezydencki projekt ustawy w sprawie kryptowalut. Podejrzany o serię prób sabotażu w rękach niemieckiej policji. Wciąż nie wiadomo, ilu kandydatów wystartuje w wyborach prezydenta Krakowa. Mirjam Lipińska. Ruszyła machina rozliczeń zonda krypto, mówi premier Donald Tusk. To reakcja na złożenie przez prezydenta drugiego projektu ustawy w sprawie rynku kryptowalut. Rządowe ustawy w tej sprawie Karol Nawrocki już 3 razy zawetował. Zapewnia, że chce regulacji tego rynku, ale nie w sposób proponowany przez rząd. Tymczasem premier całkowicie wyklucza w tej kwestii kompromis z Pałacem Prezydenckim, bo jak tłumaczy głowa państwa, a także PiS i Konfederacja, zgłaszali poprawki po myśli giełdy kryptowalut zonda krypto.
4: Skończyło się bezkarne chronienie interesów mafijnych, także bez złudzeń, panowie, nie pozwolimy na żadne kompromisy w tej kwestii.
3: Z kolei prezydenccy ministrowie twierdzą, że drugi projekt jest próbą kompromisu i do zakończenia jałowego sporu wystarczy minimalna dobra wola po stronie rządzących. Fundamentem projektu prezydenta jest trzecia rządowa ustawa, którą wcześniej Karol Nawrocki zawetował. Polscy 15-latkowie należą do europejskiej czołówki w naukach przyrodniczych. Dobrze radzą sobie też z matematyką, tak wynika z Międzynarodowego Badania Edukacyjnego PISA 2025. Przebadano w nim uczniów z 91 krajów i regionów. Szczególnie dobrze wypadły nauki przyrodnicze. Wyprzedzają nas tylko Wielka Brytania, Estonia i Szwajcaria, mówi dr Tomasz Gajderowicz z Instytutu Badań Edukacyjnych.
5: Polska uzyskała w naukach przyrodniczych 495 punktów. Podobne wyniki ma zaledwie kilka krajów europejskich, natomiast zaledwie 3 kraje osiągnęły wyniki istotnie statystycznie wyższe od Polski.
3: Ale ogólny trend na świecie jest taki, że uczniowie coraz gorzej radzą sobie z edukacją. O ile w Polsce udało się wyhamować negatywne skutki na przykład pandemii, to nadal niemal co 4 nastolatek ma poważny problem z czytaniem ze zrozumieniem. Dotyczy to zwłaszcza uczniów szkół branżowych 1 stopnia. Niemiecka policja zatrzymała mężczyznę podejrzanego o serię aktów sabotażowych na stację elektryczną.

0: infrastrukturę energetyczną w całym kraju. 48-latek wpadł w pobliżu elektrowni Weisweiler koło Aquisgranu na zachodzie Niemiec. Jak informuje Der Spiegel, w momencie zatrzymania mężczyzna miał przy sobie prawdopodobnie kolejne materiały wybuchowe. Funkcjonariusze znaleźli też w bezpośrednim sąsiedztwie namiot rozstawiony w zaroślach, w którym także znajdowały się ładunki wybuchowe. Seria aktów sabotaży na infrastrukturę energetyczną w Niemczech trwa od 1 września. Doszło do nich w Brandenburgii, Saksonii i Nadrenii Północnej Westfalii. I na koniec wracamy do kraju. Wciąż nie wiadomo, kto 27 września powalczy w Krakowie o fotel prezydenta. Miejska Komisja Wyborcza nadal nie uporała się z weryfikacją kandydatów, choć ostateczna lista nazwisk powinna być już znana. Komisja wciąż sprawdza podpisy poparcia i dokumenty złożone przez Komitet Sławomira Pietrzaka, Darii Gosek-Popiołek z Nowej Lewicy i kandydata Konfederacji Bartosza Bochańczaka, mówi przewodniczący komisji sędzia Krzysztof Dyl.
1: Tak naprawdę sprawdzamy powtórnie te listy po Urzędzie Miasta Krakowa. Weryfikujemy te dane, które mamy odnotowane, no bo Urząd Miasta Krakowa sprawdza je w tym zakresie, że wpisuje je do Centralnego Rejestru Wyborców, a my jeszcze dodatkowo to sprawdzamy.
0: Do tej pory komisja zweryfikowała listy poparcia 6 kandydatów.
2: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Drugi dzień 3-dniowych obchodów dożytkowych w gminie Szemuc należał do młodzieży. W sobotę 5 września przy ulicy Sportowej 1 odbyło się wydarzenie Gmina Szemuc dla młodych. Pomysł na osobny dzień skierowany do młodszych mieszkańców pojawił się kilka lat temu i jak podkreślają organizatorzy, szybko okazał się trafiony.
3: Dzisiaj jest bardzo ciekawy program artystyczny. Mamy zespoły przeznaczone specjalnie dla młodzieży i jest to Roni Ferrari, który już wystąpił. Pamboy oraz Wadstoja. Młodzi tego słuchają, a my słuchamy ich.
2: Opowiada dyrektor Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie Oktawia Kwizińska. Program rozpoczął się o 18:00 koncertem Roniego Ferrari. O 20:00 na scenie pojawił się Wadstoja, a wieczór zamknął set Pamboya. Pomiędzy koncertami przygotowano pokaz pirotechniczny. Całość uzupełniały dodatkowe atrakcje, dzięki którym wydarzenie miało nie tylko koncertowy, ale też bardziej festynowy charakter.
4: Z tą inicjatywą wyszliśmy 3-4 lata temu dla młodych. Okazuje się, że jest strzałem w dziesiątkę. Po prostu ludzie tego oczekują. Młodzi to są też nasi mieszkańcy przede wszystkim, ale dużo też jest młodzieży z zewnątrz, spoza gminy, z regionu, z powiatu. I o to chodzi. Przecież oni tu się integrują, tak? To widać, piękna sprawa. Bardzo mnie to cieszy, jak młodzież przybija sobie piątkę, jeden z drugim rozmawia, bawią się. Także serdecznie ich pozdrawiamy.
2: Mówi wójt gminy Szemuc Ryszard Kalkowski. Gmina dla młodych pokazała, że dożynki nie muszą być wydarzeniem skierowanym wyłącznie do starszych mieszkańców czy osób związanych z rolnictwem. Ponad 500 samochodów, motocykli i innych pojazdów pojawiło się podczas 6. lęborskiego zlotu pojazdów zabytkowych, klasycznych i motocykli. Na osiedlu Sportowa można było zobaczyć m.in. polskie i zagraniczne klasyki, pojazdy służb, ciężarówki, traktory oraz samochody techniczne. W wydarzeniu uczestniczyli pasjonaci z różnych części Pomorza.
5: Chciałem zaznaczyć, że jesteśmy tu od samego początku, więc jest to nasz 6. raz tutaj na zlocie. Przyjechaliśmy różnorodnie tak naprawdę, bo od Nysy, Mercedesa Strażaka, Pożuki, przepiękny Fiat Panda, czy tam radziecka motoryzacja, więc staramy się, cieszymy się tym, że zrzeszamy taką gronę ludzi, które po prostu pasjonuje się tą starą motoryzacją, co daje nam wielką radość.
2: Powiedział Damian Białk, przedstawiciel Stowarzyszenia Klasyki Ziemi Puckiej. Organizatorzy podkreślają, że lęborski zlot wyróżnia otwarta formuła. Nie ma tutaj sztywnej klasyfikacji pojazdów. Chodzi przede wszystkim o spotkanie miłośników motoryzacji i prezentacji różnorodnych maszyn.
6: Gościmy praktycznie cały przekrój starszej i nie tylko starszej motoryzacji, począwszy od osobówek, ciężarówki, autobusy, pojazdy militarne, no i oczywiście ciekawe auta sprzed bardzo dawno, bo mamy nawet Forda z 1924 roku. I z Koszalina, i z Elbląga, także ponad 150 km mają drogi do nas, a jednak coś ściągnie ich do nas, za co im bardzo dziękujemy, no i każdemu z osobna także.
2: Powiedział prezes Stowarzyszenia Lęborskiej Klasyki Marek Bania. Podczas lotu nie zabrakło również akcentów związanych z bezpieczeństwem na drogach. Lęborscy policjanci prezentowali sprzęt wykorzystywany podczas służby oraz nowy radiowóz BMW, a uczestnikami rozmawiali o bezpieczeństwie kierowców, motocyklistów, rowerzystów i pieszych. Dla najmłodszych przygotowano elementy odblaskowe, a na terenie imprezy pojawiły się także atrakcje dla dzieci i stoiska gastronomiczne. Na centralnym poligonie Sił Powietrznych w Ustce przeprowadzono kolejny udany test polskiej rakiety Perun. O pomyślnym locie poinformował wiceszef Ministerstwa Obrony Narodowej Cezary Tomczyk. Podczas próby sprawdzano m.in. kluczowe systemy rakiety, w tym sterowanie wektorem ciągu. Według przedstawiciela modyfikacje wprowadzone po wcześniejszych testach zadziałały zgodnie z założeniami, a konstruktorzy zebrali dane potrzebne do dalszych analiz.

0: Perun został opracowany przez gdyńską firmę Space Forest. To rakieta suborbitalna wielokrotnego użytku, przeznaczona m.in. do badań naukowych i eksperymentów w warunkach mikrograwitacji. Ma ponad 11 metrów długości i docelowo ma wynosić ładunki o masie do 50 kg na wysokość nawet 150 km. W tym roku zaplanowano łącznie 3 loty testowe Peruna nie tylko w Polsce, ale także z platform w Portugalii i Danii.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
0: 23 stopnie to dzisiaj maks, jeśli chodzi o temperaturę w Dębkach, Władysławowie, Łebiełce, Słupsku, Lęborku, Komlnicy, 24 w Gdyni, Pusku, Kosakowie, Luzinie, 25 w Wejherowie, Radziorumi, Gniewinie. A jak już jesteśmy przy cyfrach i liczbach, to na barometrach 1012 hektopaskali. Zachmurzenie minimalne albo wręcz zerowe, chociaż powolutku tych chmur trochę nam przybywa. W nocy to w ogóle jest nawet szansa na przelotne opady deszczu, a jutro temperatura trochę zacznie nam spadać. Jesień się zbliża.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie. Norda.

0: Muzyka na wtorek, muzyka w Radiu Norda. Robert Jastrzębski, dzień dobry, witam wszystkich tych, którzy być może teraz do nas dołączyli. Do 18 Norda na fali, kilkanaście minut po 16, jak zwykle zaglądamy do kartki z kalendarza i przypominamy dla tych, którzy być może życiowo się trochę dzisiaj zgubili, że mamy wtorek, 8 dzień września. Ale za to mamy solenizantów i z kwiatami idziemy dzisiaj do Radosława, Marii, Adrianny, Adriana, Marianny, Alana, Adama i Zenona. No trochę tych solenizantów się nazbierało, zatem całkiem fajna impreza może z tego wyniknąć. Na pewno w tej godzinie coś dla was zagramy. Ale słuchajcie, jest też petarda, bo mamy dzisiaj Dzień Dobrych Wiadomości i taki dzień przydałoby się chyba świętować częściej niż raz w roku, prawda? Mamy też Dzień Marzyciela, no to może połączmy jedno z drugim. Napiszcie nam na radiowym czacie, jaka dobra wiadomość sprawiłaby wam teraz największą radość, okej? Okay? No to do 18 gramy dla was w Nordzie na fali, zapraszam.
1: Norda na fali. Autopromocja.
2: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
1: Autopromocja. Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
3: Myślisz, że wakacje już się kończą? Nie w Fun Center! Wasza ulubiona promocja wakacyjna została przedłużona. Od poniedziałku do piątku wskakujcie na godzinę bowlingu za tylko 50 zł. Albo zabierzcie najmłodszych do sali zabaw. Godzina tylko 10 zł. Jeszcze więcej okazji do wspólnej zabawy, jeszcze więcej emocji i jeszcze więcej wakacyjnego szaleństwa. Fun Center Bolszewo. Przedłużamy wakacyjną zabawę.
4: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty.

0: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.
1: Słówka.
2: Idą w główka.
3: Lekcja Sytmet Zesunty, siódmy, Sarka.
2: Sarka.
3: Dokuczliwa teściowa.
2: Dokuczliwa teściowa.
3: Moja starka to je sarka, ni ma dnia, be co chca.
2: Bywa teściowa pół osa, pół żmija, na kwadrat się z inspekcją wbija.
3: Moja starka to je sarka, ni ma dnia, be co chca.
2: Sarka.
3: Dokuczliwa teściowa.
2: Sarka.
4: W Arkana Kaszubszczyzny na wesoło wprowadzali Was profesor doktor habilitowany kaszubologii stosowanej Kalina Janczewska i magister wielokrotnie zrehabilitowany kaszubistyk Tomasz Fopke.
2: Słówka.
3: Idą w główkę.
0: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.
5: Wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie da się, mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosieniach ci życzenia złożę. Bo cię lubię trochę, a to niedobrze, bo mam słaby gust do kobiet.

0: Nadal to lubicie, nadal to gramy w Radiu Norda, Miju i Zaleja i nasza polska muzyka jak najbardziej mile widziana w programie.
1: Norda na fali.
2: Norda na fali.
0: A w Nordzie na fali śledzimy to, co dzieje się na regionalnych drogach, a dzieje się sporo. W Gdyni przebudowa ulicy Wiślińskiej osiągnęła już 80% zaawansowania. Część ulicy jest już otwarta w obu kierunkach, ale pamiętajcie, że obowiązuje tam ograniczenie do 30 km na godzinę i zakaz wyprzedzania. I też ważna informacja na sobotę, na 12 września, w związku ze świętem ulicy Gryfa Pomorskiego. Zmienionymi trasami pojadą linie 29, 153 i 710. Objazdy będą obowiązywać przez cały dzień. I słuchajcie, nas o 16.30 więcej na ten temat powiemy w ostatnim raporcie drogowym. Później trochę o pogodzie i na Facebooku będę czekał z zagadką dnia. Dzisiaj kolejny trzycyfrowy kod do rozszyfrowania i do wygrania będą dwa bilety do kina. Zapraszam.
1: Norda na fali. Norda na...

0: Reklama.
1: Piaśnica to miejsce martyrologii narodu polskiego. To tu zginęli przedstawiciele inteligencji i duchowieństwa, a także kobiety i dzieci. Ta historia jest dla nas bardzo ważna. Już 12 września, 9 motocyklowy rajd piaśnicki. Spotkajmy się na Wejherowskim Rynku, skąd o godzinie 14 zwartą kolumną motocyklową ruszymy w kierunku Lasu Piaśnickiego. Razem oddajmy hołd polskim bohaterom. Serdecznie zapraszam. Marcin Drewa, organizator.
2: Stowarzyszenie Pomerania Manors zaprasza na 7. Festiwal Dworów i Pałaców Pomorza. Od 11 do 13 września 12 wyjątkowych rezydencji otworzy swoje drzwi. W programie m.in. koncerty, wystawy, spacery oraz spotkania z właścicielami. Wydarzenie odbywa się w ramach Międzynarodowego Festiwalu Dworów Bałtyckich, Baltic Manors Festival oraz Europejskich Dni Dziedzictwa pod hasłem Przyszłość Przeszłości. Szczegóły na www.pomeraniamanors.com.
0: Reklama.
3: Radio Norda i 16.30. Zapraszam na ostatni raport drogowy. Na początek mamy informację o przebudowie ulicy Wiczlińskiej, która osiągnęła 80% zaawansowania realizacji inwestycji. Gdyński Urząd Miejski relacjonuje postęp prac. My też tego pilnujemy, Radio Norda. W ciągu ostatniego tygodnia na placu budowy wykonano warstwy bitumiczne do poziomu warstwy wiążącej w obszarze ronda Fregatowa Kormorana. Brakująca połowa ronda ulica Czapli, ulica Kurcewiczówny, chodnik na odcinku Sklep Misiek, Szkoła Podstawowa nr 37. Trwa realizacja wysepek kanalizujących na całym odcinku Wiczlińskiej, regulacja żeliw kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Ponadto wykonawca prowadzi dalsze roboty elektryczne i teletechniczne oraz ukształtowanie terenu pod Niecki odwadniające. Przypomnijmy, że otwarty został odcinek ulicy Wiczlińskiej od Szkoły Podstawowej nr 37 do ronda ulicy Wiczlińskiej Jana Kazimierza Jurkiewicza. Na tym fragmencie przywrócono ruch w obu kierunkach. W miejscu skrzyżowania z ulicami Jana Kazimierza Jurkiewicza odbywa się on po wybudowanym rondzie z trzema wlotami. I na tym odcinku obowiązuje ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę i zakaz wyprzedzania. Na otwarty odcinek ulicy wprowadzona została komunikacja miejska. I jeszcze jedna ważna informacja dla pasażerów gdyńskiej komunikacji miejskiej. Święto ulicy Gryfa Pomorskiego spowoduje zmiany na kilku trasach ZKM Gdynia. I w związku z zamknięciem fragmentu tej ulicy na wysokości pary przystanków Gryfa Pomorskiego 0102 w dniu 12 września w sobotę przez cały dzień wprowadzone zostaną następujące zmiany w funkcjonowaniu linii 29, 153 i 710. Linia 29 i 710 w kierunku pętli Wielki Kac Fikakowo obowiązywać będzie trasa zmieniona od przystanku Lipowa 02 do przystanku końcowego Wielki Kac Fikakowo 02 i to będzie objazd ulicą Gryfa Pomorskiego z Winisławy, Górniczą i Gryfa Pomorskiego. Linia 153 w kierunku pętli Wielki Kac Fikakowo obowiązywać będzie stała trasa linii. W kierunku pętli Wielki Kac Starodworcowa obowiązywać będzie trasa zmieniona od przystanku Wielki Kac Fikakowo 01 do przystanku Lipowa 01 objazd ulicą Gryfa Pomorskiego, Szewki i Gryfa

0: Kowalskiego. Godziny odjazdów z przystanku Wielki Kac Fika Kowo 01 nie zmieniają się.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.

0: Bo w nocy od zachodu przyjdzie więcej chmur i być może pojawi się deszcz, przeważnie od 17 do 20 stopni i możliwe przelotne opady deszczu. Czyli dzisiaj łapiemy jeszcze trochę wrześniowego lata.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.

0: Kulturalne polskie granie w kulturalnym programie Nordo na fali. To była Julia Wieniawa, tu Robert Jastrzębski. Jak zwykle o tej porze w Nordzie na fali czas trochę rozruszać głowę. Na Facebooku ruszamy z naszą zagadką dnia. Jak na razie kontynuujemy to, co wam się spodobało w wakacje, czyli łamiemy trzycyfrowy kod, który jak na razie jest tajny, który jak na razie jest ukryty. Nie znamy, jakie są tam cyfry, nie znamy, jakie są w środku liczby, bo są na to maksymalnie 3 próby, żeby to rozszyfrować i na podstawie moich wskazówek kombinujecie, próbujecie znaleźć prawidłowe rozwiązanie. A gramy o 2 bilety do kina. Bilety są w formie kodów, które przekazujemy później w wiadomości prywatnej dla kogoś, kto jako pierwszy rozpracuje naszą zagadkę. No to na początek zostawiamy wam trochę spore pole do kombinowania, bo pierwsza wskazówka mówi, że kod jest liczbą parzystą. Kod jest liczbą parzystą. No i przypominam, że mamy tylko 3 próby w komentarzach. Czekam na wasze propozycje, to wszystko na Facebooku Radia Nordo FM. No i w finale naszej zabawy przed 18 poznamy prawidłowe rozwiązanie. Zapraszam.
1: Nordo na fali. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku, od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
3: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
4: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
5: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
6: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
7: Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
1: Reklama.

0: Okno na kulturę.
1: Małgorzata Zielonko, zapraszam na informacje kulturalne w Radiu Norda FM. Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku zaprasza na wyjątkowe spotkanie w muzealnych murach, które stanowi ostatnią okazję do poznania unikalnych zbiorów pochodzących ze wschodu. W czwartek, 10 września o godzinie 17, klimatyczna sala rycerska Słupskiego Zamku Książąt Pomorskich stanie się miejscem finałowego kuratorskiego oprowadzania po cenionej wystawie Kresy Europy ze skarbca Lwowskiego Muzeum Historycznego. To wyjątkowa okazja dla wszystkich miłośników historii, sztuki oraz dawnych militariów, by przyjrzeć się bezcennym eksponatom, które na co dzień spoczywają w lwowskich archiwach. To wyjątkowa okazja dla wszystkich miłośników historii, sztuki oraz dawnych militariów, by przyjrzeć się bezcennym eksponatom, które na co dzień spoczywają w lwowskich archiwach. Spotkanie poprowadzi znana historyczka sztuki Anna Sujecka, która w przystępny i pasjonujący sposób przybliży uczestnikom historię powstania lwowskiej kolekcji, opowie o kulisach jej zabezpieczania oraz zdradzi fascynujące tajemnice kryjące się za poszczególnymi obiektami. Podczas oprowadzania zwiedzający dowiedzą się, jak na przestrzeni wieków ścierały się i przenikały kultury na wschodnich rubieżach dawnej Rzeczpospolitej. Największą atrakcją i zwieńczeniem całego wydarzenia będzie specjalna prezentacja dawnego uzbrojenia pochodzącego z wielokulturowych terenów Europy i Azji. Uczestnicy będą mogli z bliska przyjrzeć się kunsztownie wykonanej broni białej i palnej, pancerzom oraz elementom ekwipunku dawnych wojsk, co stanowi niezwykłą gratkę dla pasjonatów wojskowości. Z racji tego, że jest to ostatnie oprowadzanie po tej ekspozycji, spotkanie w Zamku Książąt Pomorskich to finałowa możliwość zwiedzenia wystawy w towarzystwie eksperta i zadawania dociekliwych pytań.

0: No można się nieźle wkręcić w takie dźwięki od Armin van Burena. Do 18 Norda na fali i zaglądamy na nasz profil facebookowy. Sprawdzamy, kto dzisiaj z nami na pokładzie, jeśli chodzi o naszą zabawę. Zagadka dnia. Adriana jest razem z nami i postanowiła nie czekać na kolejne wskazówki i od razu wykorzystała cały swój magazynek, bo przypomnę, że mamy 3 próby i podała kody 008, 800 i 080. No i co, 3 strzały oddane. Teraz pozostaje obserwować, co zrobi reszta. Magdalena jest razem z nami, proponuje 926, Martyna próbuje z 89, a później 826 i jest Wiktoria, a skoro Wiktoria, to oczywiście 888. Chyba niedługo przestanę sprawdzać komentarze i będę wpisywał te ósemki za Wiktorię. Pozdrawiam jeszcze raz pani Wiktorio, przypominam pierwszą wskazówkę, kod jest liczbą parzystą, a druga wskazówka już teraz, zapiszcie, zanotujcie, zagrajcie, suma wszystkich cyfr kodu jest większa niż 15. No to powodzenia, kombinujcie, a z ostatnią wskazówką wrócę tu po godzinie 17.
1: Norda na fali. Norda.

0: Piaśnica to miejsce martyrologii narodu polskiego. To tu zginęli przedstawiciele inteligencji i duchowieństwa, a także kobiety i dzieci. Ta historia jest dla nas bardzo ważna. Już 12 września, 9 motocyklowy rajd piaśnicki. Spotkajmy się na Wejherowskim Rynku, skąd o godzinie 14 zwartą kolumną motocyklową ruszymy w kierunku Lasu Piaśnickiego. Razem oddajmy hołd polskim bohaterom. Serdecznie zapraszam. Marcin Drewa, organizator. Reklama.
1: Ogrzewanie mocno uderzy Polaków po kieszeni, przewidują eksperci. Jest wyrok za śmiertelne postrzelenie żołnierza w Szczecinie i dobre wieści z rynku pracy. Firmy będą zatrudniać. Miriam Lipińska. Rachunki za energię od przyszłego roku wzrosną, ale nie prąd będzie tu największym problemem, bo o ile podwyżki cen prądu raczej będą do udźwignięcia dla większości gospodarstw domowych, to dużo poważniejszym problemem są rachunki za ogrzewanie, mówi dr Joanna Pandera, szefowa Forum Energii.
2: Zwłaszcza po tej zimie, kiedy było widać mrozy, jakich dawno nie było w Polsce od 15 lat, minus 20 stopni, że wiele osób zapłaciło naprawdę bardzo dużo za ogrzewanie i to nie tylko energią elektryczną, ale ceny peletu, węgla, gazu stały się dużo bardziej znaczącym składnikiem w gospodarstwie domowym.
1: Gaz w ostatnim czasie drożeje na potęgę. Według ekspertów przeciętne gospodarstwo domowe przez cały przyszły rok zapłaci za prąd o 200 zł więcej. Więzienie za śmiertelne postrzelenie żołnierza podczas odstrzału dzików. W sądzie w Szczecinie zapadł dziś wyrok w sprawie z 2023 roku. Myśliwy Stanisław H. spędzi w więzieniu 2 lata i 10 miesięcy, a jego pomocnik Tomasz F. rok i 3 miesiące. Do zdarzenia doszło na terenie pasa ćwiczeń taktycznych Krzekowo w Szczecinie. Odbywający tej nocy ćwiczenia taktyczne żołnierz został trafiony w szyję. Reanimacja zakończyła się niepowodzeniem. Myśliwy tłumaczył w sądzie, że był przekonany, że ustrzelił szopa pracza, dlatego szybko zakończył polowanie i odszedł. Sąd jednak nie uwierzył w te tłumaczenia. A dzisiejszy wyrok nie jest prawomocny. Polskie wojsko najpewniej jeszcze w tym tygodniu rozpocznie testy rodzimych dronów do zastosowań militarnych. Bezzałogowce mają być sprawdzane najpierw na poligonach, a potem także w przestrzeni powietrznej. Ich zakładany zasięg to nawet 1000 kilometrów, mówi pułkownik Marek Pietrzak ze Sztabu Generalnego.
3: Rzeczywiście są to pierwsze tego typu testy rozwiązań niskokosztowych dronów dalekiego zasięgu, o których zasięg jest nawet w okolicach 1000 kilometrów.
1: Testowane drony nie będą uzbrojone, a o prowadzonych ćwiczeniach mają informować alerty RCB. Dziś i jutro to prawdopodobnie już dwa ostatnie tak ciepłe dni tegorocznego lata. Jesień nadchodzi nieuchronnie, ale na razie mamy szansę cieszyć się jeszcze piękną pogodą. Z uroków lata we wrześniu korzystają m.in. mieszkańcy Łodzi.
4: Więcej słońca, więcej witaminy D.
5: Więcej radości.
6: Widać nawet na Piotrkowskiej.
7: Jest słońce, to od razu jest lepiej.
1: Ogródki restauracyjne są pełne gości, do tego spacerowicze i rowerzyści. Tym ciepłem trzeba się nacieszyć, bo już od czwartku zdecydowane ochłodzenie. Dwa razy więcej firm zamierza jesienią tego roku zatrudniać niż zwalniać.
8: Kolejny dobry kwartał przed nami na pewno każe napawać

0: optymizmem co do ilości ofert pracy i co do koniunktury.
1: Szukać będą zwłaszcza duże firmy, mówi współautor opracowania Rafał Mróz, ekspert rynku pracy Manpower. Rąk do pracy zamierza szukać co trzecia firma. 15% nie wyklucza zwolnień, ale najwięcej, bo ponad połowa, zamierza trzymać zespoły bez zmian. Tak wynika z najnowszego barometru perspektyw zatrudnienia.
2: Na informacje z regionów Norda FM zaprasza Michał Jarosz. Wejherowcy policjanci zatrzymali 64-letniego oszusta, który wynajmował pokoje i nie płacił należności. Mężczyzna trafił do aresztu. Funkcjonariusze ustalili jego prawdziwą tożsamość i w związku z tym pojechali za nim do Jarosławca, gdzie został przez nich zatrzymany. Z ustaleń policjantów wynika, że od kwietnia do maja tego roku mężczyzna miał działać w powiecie w Lubiatowie, ale także na terenie Łeby i Jastrzębiej Góry. Oszust miał wynajmować miejsca noclegowe od początku, nie zamierzając wywiązać się z umowy, a następnie nie regulować należności. W ten sposób właściciele obiektów zostali narażeni na straty przekraczające 12 tysięcy złotych. Policjanci ustalili, że podczas pobytów mężczyzna podawał się za inną osobę, a za pobyt nie płacił. Spowodował w ten sposób straty sięgające kilku tysięcy złotych. W trakcie prowadzonych czynności funkcjonariusze ustalili również, że podobne przypadki miały miejsce na terenie powiatu lęborskiego i puckiego. Sprawą zajmował się także komisariat policji w Gniewinie. Dzięki pracy wejherowskich kryminalnych oraz zaangażowaniu policjantów z komisariatu policji w Gniewinie, mężczyzna został zatrzymany i umieszczony w policyjnym pomieszczeniu dla osób zatrzymanych. Policjanci ustalili, że 64-latek działał w warunkach powrotu do przestępstwa, czyli tak zwanej recydywy. Wcześniej miał wielokrotnie, nawet kilkadziesiąt razy dopuszczać się podobnych oszustw poza powiatem wejherowskim. Schemat zawsze był podobny: krótkoterminowy wynajem lokalu, podanie danych innej osoby i brak opłaty za pobyt. Zebrany przez policjantów materiał dowodowy trafił do sądu. W sobotę sąd rejonowy w Wejherowie zastosował wobec mężczyzny tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy. Drugie intensywne spotkanie seniorów odbyło się w Dąbrównie w gminie Potęgowo. Była to okazja do wspólnego spędzania czasu, rozmów i udziału w przygotowanych atrakcjach. W programie znalazły się m.in. konkursy, muzyka, poczęstunek oraz tańce. Spotkanie miało charakter integracyjny i zgromadziło seniorów oraz mieszkańców miejscowości. Podczas wydarzenia uczestnicy mogli skorzystać z przygotowanego poczęstunku, wziąć udział w konkursach i spędzić popołudnie przy muzyce. Nie zabrakło również wspólnej zabawy na parkiecie. Organizatorzy podkreślają, że spotkanie było okazją do integracji mieszkańców Dąbrówna i aktywnego spędzania czasu w gronie sąsiadów i znajomych. W organizację wydarzenia angażowali się m.in. Gminny Ośrodek Kultury w Potęgowie oraz lokalni przedsiębiorcy. Organizatorzy podziękowali także seniorom i mieszkańcom Dąbrówna za udział oraz zaangażowanie w przygotowanie spotkania. To drugie tego typu wydarzenie w miejscowości, a organizatorzy zapowiadają, że chcieliby kontynuować podobne inicjatywy. Na Słupskim Podgrodziu szykują się kolejne rozbiórki. Trzy budynki przy ulicy Sierpinka, oznaczone numerami 17, 18 i 19, zostaną wyburzone z powodu złego stanu technicznego. Miasto ma już pozwolenie na przeprowadzenie prac. Po rozbiórce przy zachodniej stronie ulicy pozostaną tylko dwa skrajne budynki. Zmiany obejmują również pobliską ulicę Świętego Piotra, gdzie trwa usuwanie nieużytkowanych komórek, składzików i garaży. To element większej rewitalizacji Podgrodzia. Miasto planuje uporządkowanie zabudowy, poprawę estetyki i bezpieczeństwa oraz uspokojenie ruchu samochodowego. W kolejnych etapach przewidziano także m.in. budowę bloku komunalnego przy ulicy na Wzgórzu, przebudowę ulicy Pobożnego, adaptację dwóch budynków na potrzeby świetlicy miejskiej oraz stworzenie nowych terenów zielonych. Zmiany mają być realizowane zgodnie z masterplanem rewitalizacji Podgrodzia. Mieszkańcy Pomorza w najbliższych dniach mogą częściej niż zwykle zobaczyć na drogach pojazdy wojskowe. Rozpoczęło się przemieszczenie sprzętu w związku z ćwiczeniami Czarny Obrońca 26. Ćwiczenia odbędą się od 14 do 24 sierpnia. Manewry zaplanowano na terenie województw pomorskiego, zachodniopomorskiego i lubuskiego. Działania będą prowadzone również na morzu oraz w przestrzeni powietrznej całego kraju. Za organizację odpowiada Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych, a głównym ćwiczącym będzie 11. Dywizja Kawalerii Pancernej. W manewrach wezmą udział żołnierze Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych oraz Marynarki Wojennej. Jak podkreśla Dowództwo Generalne Wojska Polskiego, mieszkańcy nie powinni traktować zwiększonego ruchu wojsk jako powodu do niepokoju. Pierwsze kolumny wojskowych pojazdów mogą pojawić się na drogach już w tym tygodniu. Ich przemieszczanie się będzie jednym z elementów szkolenia. Wojsko apeluje do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności. Wyprzedzanie wojskowej kolumny jest dozwolone, ale powinno odbywać się płynnie i bez przerywania jej ciągłości. Bezwzględnie zabronione jest natomiast wjeżdżanie pomiędzy pojazdami.

0: gdy poruszające się w kolumnie. Kierowcy powinni również zachować bezpieczny odstęp i stosować się do poleceń służb zabezpieczających przejazd.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
0: Niestety wieczory już nie są takie ciepłe, jak było to jeszcze niedawno, ale ten akurat dzisiejszy całkiem solidny temperaturowo się szykuje, bo i cały dzień jest naprawdę ciepły. 23 stopnie w Dębkach, Władysławowie, Łebiełce, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, 24 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Luzinie, 25 w Wejherowie, Recieru, Gniewinie. Na barometrach 1012 hektopaskali zachmurzenie jedynie symboliczne. Na opady w ciągu dnia się nie zanosi, ale w ciągu nocy popadać może.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Tu Radio Norda FM i o tej porze mogę powiedzieć, że jeszcze rozkręcamy popołudnie w programie
1: Norda na FM.
0: I to będzie ostatnia godzina wtorkowego wydania. Robert Jastrzębski, dzień dobry, wieczór. No i w tej godzinie, proszę Państwa, wszystko się wyjaśni, jeśli chodzi o naszą zabawę, o naszą zagadkę dnia. Kod cały czas czeka na rozpracowanie, na rozszyfrowanie i przed nami kolejne wskazówki i oczywiście finał zabawy. To wszystko się wyjaśni przed 18, ale przecież nie samym kodem żyjemy, bo w tej godzinie będą jeszcze wiadomości sportowe, sprawdzimy, co dzieje się w naszym regionie, a także zajrzymy do kina i zobaczymy, co warto obejrzeć na dużym ekranie. Oczywiście muzyka na bałtyckiej fali będzie nam tutaj ładnie towarzyszyć. Zapraszam.
1: Norda na fali. Reklama.
2: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie, przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
3: Co łączy bąkojady i krokodyle? Współpraca. 25 września podczas 5 godzin Pomorskiej Nocy Naukowców w Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni odkryjcie niezwykłe relacje łączące organizmy w naturze. Czekają na Was eksperymenty, warsztaty, pokazy naukowe, spotkania z naukowcami, w tym wykład doktora Dawida Myśliwca z kanału Uwaga Naukowy Bełkot. Bilety dostępne w cenie 25 zł. Szczegóły na eksperyment.gdynia.pl.
1: Reklama. Słuchajcie radia Norda FM.

0: Dawno ich tutaj nie było. Duet Cleo i Donatan w Radiu Nord FM. Wracamy do naszej zagadki dnia, bo jak widzę na Facebooku, robi się coraz ciekawiej. Fajnie się tu kontroluje wszystkie wasze propozycje. Przypominam, trzeba rozpracować kod. Finał przed 18, zatem jeszcze chwilę czasu pozostało. I tak Jolanta proponuje z numerem 666, Agnieszka 872, a Krzysztof próbuje z 266 i 842. Jest też z nami Kamil, który podaje kody 666, a później 222. Trochę tych cyferek już nam się nazbierało. I uwaga, bo teraz przypomnę wszystkie wskazówki. Jednocześnie kod jest liczbą parzystą, suma wszystkich cyfr kodu jest większa niż 15 i ostatnia wskazówka mówi nam, że dwie pierwsze cyfry naszego kodu są identyczne. Bądźcie czujni, bo wskazówki wrzucam też pomiędzy komentarzami pod postem konkursowym. Mamy komplet informacji, sprawdźcie swoje dotychczasowe typy, policzcie, pokombinujcie. Jeśli został wam jakiś strzał, to jest właśnie dobry moment, żeby go wykorzystać. Dwa bilety do kina czekają, a za chwilę u nas wiadomości sportowe, a później zajrzymy do kina.
1: Norda na fali. Norda.

0: autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością – zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
3: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
1: Reklama.
4: Na sportowe informacje z Pomorza na antenie Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Chcesz spróbować swoich sił w dyscyplinie wymagającej opanowania, skupienia i doskonałej precyzji? Uczniowski Klub Sportowy Morświń zaprasza dzieci, młodzież oraz dorosłych na treningi ucznictwa. Regularne ćwiczenia wspierają prawidłową postawę, poprawiają ogólną sprawność fizyczną, a przede wszystkim uczą głębokiej koncentracji, cierpliwości oraz panowania nad emocjami. Zajęcia w gdyńskim klubie prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę trenerską, która dba o bezpieczeństwo i profesjonalne wprowadzenie nowych adeptów w świat strzelectwa. UKS Morświn prowadzi szkolenie na każdym poziomie zaawansowania i w niemal każdej grupie wiekowej. Do drużyny mogą dołączyć młodzice, roczniki 2013, 2014, 2015, juniorzy młodsi, roczniki 2010, 2011, 2012, juniorzy, roczniki 2007, 2008, 2009, seniorzy, czyli osoby dorosłe oraz masters, zawodniczki, zawodnicy w wieku 50+. Zajęcia klubowe realizowane są w obiektach Gdyńskiego Centrum Sportu w poniedziałki oraz środy w godzinach od 19 do 21. Zgłoszenie oraz pytania należy kierować bezpośrednio do klubu. Drugi mecz sezonu młodych rezerw Pogoni Lęborg i druga kolejka B klasy grupy drugiej Pogoń 2 podejmowała na własnym boisku Błękitnych Motarzyno. Spotkanie rozegrano w sobotę 5 września i zakończyło się porażką gospodarzy 2-3. Pogoń objęła prowadzenie w 19 minucie. Bramkę zdobył Filip Steciuk. Po zmianie stron w 53 minucie na 2-0 podwyższył Jakub Nadolny. Błękitni zdołali jednak odwrócić losy spotkania i ostatecznie zwyciężyli 3-2. Dla Pogoni 2 była to druga kolejka ligowych zmagań w tym sezonie. KS Gryf Słupsk 2 z wysokim zwycięstwem w ligowym spotkaniu. Drużyna pokonała lidera Rychowny 12-2. Zespół prowadzony przez trenera Łukasza Neymana odniósł tym samym czwarte zwycięstwo w czwartym ligowym meczu rozgrywek SKO Juniorów D2 grupa 8. Na uwagę zasługuje fakt, że drużynę KS Gryf Słupsk 2 tworzą zawodnicy urodzeni w rocznikach 2016-2017, podczas gdy liga jest rozgrywana w roczniku 2015. Bramki dla Gryfa zdobyli Bruno Kuczyński 3, Jakub Paluszek 3, Nikodem Demecki 2, Borys Podedworny 2, a także Szymon Trukszyn i Kolin Ryta-Pawłowski. W bramce bardzo dobrze zaprezentował się Michał Czekaj, który zanotował wiele skutecznych

0: licznych interwencji. KS Gryfy Słupsk 2 pozostaje z kompletem 4 zwycięstw.
1: Po całkiem przyjemnym, choć troszkę zmiennym dniu, wieczorem.

0: I to była Lady Gaga w Radiu Nordo FM. A my zaglądamy szybko do kina. Sprawdzamy, co można obejrzeć dziś wieczorem w naszym regionie. Na dużym ekranie, rzecz jasna. I na początek Lęborg, czyli Kino Fregata. I tutaj dzisiaj o godzinie 18:00 Nie patrz w dół 2. Kto lubi później chodzić do kina, no to mamy też propozycję w Lęborku o godzinie 20:00 Gwiazdozbiór Psa. Lecimy do Słupska i tam w kinie Rejs dzisiaj o godzinie 18:00 Kandydaci Śmierci, a o godzinie 20:00 500 mil. No to jeszcze jak zwykle Gdynia i tutaj premiery. 18:45 i 20:15 Nie patrz w dół 2 premierowo. Premierowo w Gdyni również Spa Weekend o godzinie 19:00 i o 21:10. O 20:45 kolejna premiera to Tony. I sypnęło premierami w Gdyni, bo mamy jeszcze jedną 500 mil o godzinie 18:15. A na nowego Spidermana kino w Gdyni dzisiaj zaprasza o 20:30. Kto się wybiera do kina, mam nadzieję, że wybierze coś dla siebie. A ja zapraszam na finał naszej zagadce dnia.
1: Norda na fali. Norda na...

0: Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
1: Myślisz, że wakacje już się kończą? Nie, Fun Center! Wasza ulubiona promocja wakacyjna została przedłużona. Od poniedziałku do piątku wskakujcie na godzinę bowlingu za tylko 50 zł. Albo zabierzcie najmłodszych do sali zabaw. Godzina tylko 10 zł. Jeszcze więcej okazji do wspólnej zabawy. Jeszcze więcej emocji. I jeszcze więcej wakacyjnego szaleństwa. Fun Center Bolszewo. Przedłużamy wakacyjną zabawę.
2: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
3: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
0: Reklama.

0: The Business i to był DJ Tiesto na Bałtyckiej Fali. Zbliżamy się do godziny 18. Mamy jeszcze jeden biznes do załatwienia w naszym wtorkowym wydaniu programu.
1: Morda na fali.
0: Czyli czas na finał naszej zagadki dnia, gdzie trzeba było rozpracować trzycyfrowy kod. I małe podsumowanie, bo wiedzieliśmy, że kod jest dzisiaj liczbą parzystą. Suma jego cyfr jest większa niż 15, a dwie pierwsze cyfry są identyczne. Chcecie usłyszeć rozwiązanie? No pewnie, że chcecie, prawda? Trudno dzisiaj nie było, proszę Państwa, bo dzisiejsze rozwiązanie to kod 880 albo jak kto woli 880, a jako pierwsza na poprawną odpowiedź wpadła dzisiaj pani Wiktoria Pol. Tak, to jest ta Wiktoria, która zawsze zaczyna od numeru 888. W końcu się udało pani Wiktorio, nie było to prawda 888, ale blisko 880. Z przyjemnością wręczamy dwa bilety do kina w formie kodów. Prosimy o kontakt na radiowym czacie. No i tak się bawimy codziennie w programie Nordo na Fali od 15 do 18. Komu się dzisiaj nie udało, jutro resetujemy zabawę i zaczynamy od nowa. 880 dzisiaj rozszyfrowane, no ale my gramy dalej, bo za chwilę Norda Party. Robert Jastrzębski, cześć, do usłyszenia.
1: Norda na Fali. Yeah.

0: inteligencji i duchowieństwa, a także kobiety i dzieci. Ta historia jest dla nas bardzo ważna. Już 12 września, 9 motocyklowy rajd Piaśnicki. Spotkajmy się na Wejherowskim Rynku, skąd o godzinie 14 zwartą kolumną motocyklową ruszymy w kierunku Lasu Piaśnickiego. Razem oddajmy hołd polskim bohaterom. Serdecznie zapraszam. Marcin Drewa, organizator.
1: Stowarzyszenie Pomerania Manors zaprasza na 7. Festiwal Dworów i Pałaców Pomorza. Od 11 do 13 września 12 wyjątkowych rezydencji otworzy swoje drzwi. W programie m.in. koncerty, wystawy, spacery oraz spotkania z właścicielami. Wydarzenie odbywa się w ramach Międzynarodowego Festiwalu Dworów Bałtyckich, Baltic Manors Festival oraz Europejskich Dni Dziedzictwa pod hasłem Przyszłość Przeszłości. Szczegóły na www.pomeraniamanors.com.
2: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
3: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl. Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lemborg i Gdynia.
4: Reklama.
5: Rachunki za ogrzewanie mogą być zimą wyjątkowo wysokie. Polscy uczniowie błyszczą w matematyce i naukach ścisłych. Pomnik górnika po 20 latach znowu wita gości w kopalni soli Wieliczka. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Ceny gazu i ogrzewania mogą być tej zimy wyjątkowo wysokie. Eksperci spodziewają się, że będą one dużo większym obciążeniem dla domowych portfeli niż prąd. Po ostatniej ostrej zimie magazyny gazu w Europie wypełnione są tylko do połowy, a z powodu wojny na Bliskim Wschodzie gazu na rynku jest mniej, mówi dr Joanna Pandera, szefowa Forum Energii.
6: My już jesteśmy w kryzysie energetycznym, chociażby przez to, co się dzieje w cieśninie Ormus i że nie ma dalej tam rozwiązania tego konfliktu. Trzeba mieć świadomość, że podaż gazu LNG z Kataru spadła o 90% ponad. No i to wywołuje znowu szok cenowy, który odzwierciedlony jest w rachunkach. Gaz właśnie widzimy, że wystrzeliwuje poza sufit i właściwie osiągnął pułapy cen z 23 roku, kiedy mieliśmy ogromny kryzys energetyczny po ataku Rosji na Ukrainę, więc to wszystko rzeczywiście, sytuacja jest trudna, nie beznadziejna, bo też nadzieją jest to, że zima nie będzie aż tak zimna.
5: Reuters ostrzega już nawet przed zimowym dramatem na rynku gazu w Europie. Polscy uczniowie znaleźli się w gronie najlepszych w Europie z matematyki i nauk przyrodniczych. Są nowe wyniki międzynarodowego badania PISA, oceniającego umiejętność i wiedzę. Rezultaty przedstawiło Ministerstwo Edukacji. Według raportu polskiej edukacji udało się wyhamować negatywne skutki pandemii COVID-19. 12 krajów, w tym Polska, zapowiedziało sankcje na Izrael. Restrykcje mają objąć handel z izraelskimi osadnikami na zachodnim brzegu Jordanu. To reakcja na nasilenie się ataków na palestyńskie wioski na ziemiach okupowanych, mówi brytyjski minister spraw zagranicznych Ed Miliband.
7: Na terenach zachodniego brzegu terroryści dokonują czystek etnicznych wobec Palestyńczyków, a rząd izraelski zbyt często przymyka na to oko i co gorsza, jego członkowie podejmują działania wspierające przymusowe wysiedlanie Palestyńczyków.
5: Izraelczycy od dekad budują osiedla na okupowanym palestyńskim zachodnim brzegu. Zgodnie z prawem międzynarodowym to nielegalne. Sankcje na Tel Awiw oprócz Polski zapowiedziały m.in. Kanada, Francja i Wielka Brytania. A właśnie w Wielkiej Brytanii doszło dziś do paraliżu na lotniskach. I to tych najważniejszych: Heathrow, Gatwick, Luton i Stansted. To awaria systemu kontroli lotów. Pasażerowie muszą liczyć się z dużymi opóźnieniami i odwołanymi połączeniami. Według ostatnich informacji utrudnienia ominęły samoloty polskich linii lotniczych LOT. 14 września odbędzie się posiedzenie zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Działacze sportowi chcą odwołać prezesa Radosława Piesiewicza. Prezydium PKOL-u zebrało się dziś po raz pierwszy od jego aresztowania. Piesiewicz został zatrzymany jako podejrzany w aferze finansowej Zonda Krypto. Po 20 latach przed wejściem do kopalni soli w Wieliczce wrócił słynny pomnik górnika. 3-metrowa figura znowu będzie witać mieszkańców miasta i turystów przed zejściem pod ziemię, przypominając o górnikach, którzy przez wieki tworzyli to miejsce. Przez ostatnie 20 lat pomnik był niedostępny dla zwiedzających, przeszedł też renowację. Stoi teraz tam, gdzie stał przez kilkadziesiąt lat, przed szybem Daniłowicza.
8: Na informacje z regionów Norda FM zaprasza Michał Jarosz. Kolejny rok szkolny się rozpoczął, a wraz z nim wróciły szkolne spotkania z policjantami.

Profilaktyczne rozmowy już za nami. Kilkuset uczniów wzięło udział w piątkowym spotkaniu policjantki z klasami pierwszymi powiatowego zespołu szkół nr 3 w Wejherowie. Rozmawiano o zachowaniach zgodnych ze statutem szkoły, odpowiedzialności za swoje działania oraz o zagrożeniach, z którymi młodzi ludzie mogą spotkać się w internecie i poza nim. W piątek policjantka zajmująca się profilaktyką spotkała się z uczniami klas pierwszych powiatowego zespołu szkół nr 3 w Wejherowie. W kilku spotkaniach uczestniczyło kilkuset uczniów. Rozmowy dotyczyły przede wszystkim właściwego zachowania w szkole i przestrzegania jej statutu. Policjantka zwróciła uwagę na sytuacje, w których zachowanie młodej osoby może prowadzić do czynów zabronionych albo być zachowaniem świadczącym o demoralizacji. Dużo miejsca poświęcono zagrożeniom związanym z internetem. Była mowa o hejcie, cyberprzemocy, stalkingu, groomingu oraz wykorzystywaniu wizerunku innych osób. Policjantka mówiła także o konsekwencjach kłamstw, plotkowania i rozpowszechniania krzywdzących informacji na temat innych osób w celu wyrządzenia im krzywdy. Spotkania były także okazją do rozmowy o tym, jakie zachowania są niedopuszczalne nie tylko na terenie szkoły, ale i poza nią, a także z czym mogą wiązać się ich konsekwencje. Problemy z oznakowaniem i objazdami w rejonie dawnej Krajowej Szóstki zgłaszają mieszkańcy, przedsiębiorcy i kierowcy korzystający z dróg w pobliżu nowej S6. Lokalna organizacja turystyczna Ziemia Lęborska Łeba zebrała 315 podpisów pod petycją w sprawie poprawy dojazdu do miejscowości, firm i atrakcji znajdujących się przy dawnej trasie. Kierowcy zwracają uwagę również na wskazania systemów nawigacyjnych, które nie zawsze uwzględniają aktualną organizację ruchu. Zdaniem organizacji problem pojawia się na całej trasie od zjazdu z S6 przez dawną drogę krajową 6 i drogi lokalne aż po dojazd do konkretnych miejsc. Wśród obiektów, do których kierowcy mają mieć utrudniony dojazd, wymieniane są m.in. miejsca noclegowe, restauracje, pałace, stajnie czy stacje paliw. Urząd Marszałkowski wyjaśnia, że za oznakowanie odpowiadają różne organy w zależności od kategorii dróg. Po otrzymaniu projektu czasowej organizacji ruchu przeprowadzono kontrolę w terenie. Jak poinformowano, oznakowanie na drodze wojewódzkiej i byłej drodze krajowej 6 było zgodne z zatwierdzonym projektem. Na zgłaszane problemy zareagowała również Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Po analizie oznakowania oraz uwagach kierowców podjęto decyzję o korekcie części tablic na węzłach Radzikowo i Boże Pole Wielkie. Zmiany mają wskazywać kierunek Lęborg przebiegiem dawnej DK6, obecnie drogi wojewódzkiej nr 468, a ich realizację zaplanowano na przełom 3 i 4 kwartału tego roku. GDDK IA zaznacza jednocześnie, że aktualizacja danych w systemach nawigacyjnych takich jak Google Maps nie należy do jej kompetencji. Zespół Szkół Mechanicznych i Logistycznych w Słupsku szykuje się do obchodów 80-lecia istnienia. Główne uroczystości odbędą się 25 września i będą skierowane przede wszystkim do absolwentów. Świętowanie rozpocznie się o godzinie 10 mszą w Kościele Mariackim. Dwie godziny później w hali sportowej imienia Tadeusza Gwizdża odbędzie się jubileuszowa akademia. Wieczorem zaplanowano bal w restauracji w Kobylnicy. Wieczorem 19 września na ulicy Wojska Polskiego będzie można zobaczyć pokaz zabytkowych samochodów nawiązujących do technicznych i motoryzacyjnych tradycji mechanika. Szkoła rozpoczęła działalność we wrześniu 1946 roku. Organizatorzy liczą, że jubileusz stanie się okazją do spotkania kilku pokoleń uczniów, nauczycieli i pracowników placówki. Zapisy na uroczystości i bal prowadzone są przez stronę internetową szkoły oraz w sekretariacie. Przebudowa ulicy Wiczlińskiej osiągnęła 80% zaawansowania realizacji inwestycji. Gdyński Urząd Miejski relacjonuje postęp prac. W ciągu ostatniego tygodnia na placu budowy wykonano warstwy bitumiczne do poziomu warstwy wiążącej w obszarze ronda Fregatowa Kormorana, brakująca połowa ronda ulicy Czaplej, ulica Kurcewiczówny, chodnik na odcinku Sklep, Szkoła Podstawowa. Trwa realizacja wysepek kanalizujących ruch na całym odcinku Wiczlińskiej, regulacja żeli w kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Ponadto wykonawca prowadzi dalsze roboty elektryczne i teletechniczne oraz ukształtowanie terenu pod Niecki odwadniające. Przypomnijmy, że otwarty został już odcinek ulicy Wiczlińskiej od Szkoły Podstawowej nr 37 do ronda ulic Wiczlińska, Jana Kazimierza i Jurkiewicza. Na tym fragmencie przywrócono ruch w obu kierunkach. W miejscu skrzyżowania z ulicami Jana Kazimierza i Jurkiewicza odbywa się on po wybudowanym rondzie z trzema wlotami. Na tym odcinku obowiązuje ograniczenie prędkości do 30 km/h i zakaz wyprzedzania. Na otwarty odcinek ulicy wprowadzona już została także komunikacja miejska.

0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
1: Wieczory już nie są upalne i chociaż dzisiaj temperatura w ciągu dnia była całkiem solidna, no to w nocy będzie chłodniej, ale cały czas dość ciepło, naprawdę ciepło. A w ciągu dnia max 23 stopnie w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Usty, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, 24 w Gdyni, Pusku, Kosakowie, Luzinie, 25 w Wejherowie, Redzierugi, Gniewinie. W nocy temperatura spadnie tak do 17-18 stopni Celsjusza. Dodatkowo w nocy jest niewielka szansa na przelotne opady deszczu, ale chyba słowo klucz to tutaj naprawdę niewielka.
0: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie. Norda.

0: Reklama. Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
1: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię.
2: Ale mamy dla Was dobrą wiadomość.
1: Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie, przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
0: Reklama. Norda Party.
3: Norda Party.

0: Party.
1: Nurda Party.
0: Reklama. Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością – zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
2: Co łączy bąkojady i krokodyle? Współpraca. 25 września podczas 5 godzin Pomorskiej Nocy Naukowców w Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni odkryjcie niezwykłe relacje łączące organizmy w naturze. Czekają na Was eksperymenty, warsztaty, pokazy naukowe, spotkania z naukowcami, w tym wykład doktora Dawida Myśliwca z kanału Uwaga Naukowy Bełkot. Bilety dostępne w cenie 25 zł. Szczegóły na eksperyment.gdynia.pl.
0: Reklama.
3: Fala ciekawostek.
4: Wielbiciele zespołu Zakopower mają powody do radości. Po 4 latach od ostatniej płyty Sebastian Karpiel-Bułecka podzielił się z fanami długo wyczekiwaną nowiną. 50-latek pokazał zakulisowe materiały prosto ze studia nagraniowego. Sebastian Karpiel-Bułecka ma wierne grono fanów. Juror must be the music, tylko muzyka, a prywatnie mąż Pauliny Krupińskiej Karpiel w 2005 roku założył zespół Zakopower. W swojej twórczości zespół łączy góralski folklor z nowoczesnym brzmieniem. Kiedyś ty, galop czy boso to tylko kilka hitów z repertuaru 50-letniego artysty. Ostatnia studyjna płyta trafiła do rąk fanów Widzialne, Niewidzialne w 2022 roku. Później muzycy zaprezentowali wielbicielom single Szczęście, Biały Obok, Wołosi czy Kwiaty. 2 miesiące temu premierę miał utwór O ten Tutoja, który został bardzo dobrze przyjęty przez słuchaczy. Dziś Sebastian Karpiel-Bułecka przekazał wiadomość, na którą czekało wiele osób. Muzycy Zakopower pracują nad nowym materiałem muzycznym. Sebastian Karpiel-Bułecka na swoim profilu na Instagramie opublikował nagranie ze studia. Z promiennym uśmiechem na twarzy pokazał, nad czym pracuje. Tym samym zdradził, że Zakopower nagrywa nowy materiał muzyczny. Tymczasem fani spotykają się z muzykami na koncertach plenerowych. Z okazji 20-lecia zespołu najważniejsze utwory doczekały się nowych aranżacji przygotowanych przez Miłosza. Jesienią artyści ruszają w trasę koncertową, a fani już teraz mogą poczuć przedsmak tego, co czeka ich podczas jubileuszowych występów.
0: Nurda Party!

0: Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
3: TRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko trzech pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko trzech pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
4: Stowarzyszenie Pomerania Manors zapraszają.

0: zaprasza na 7. Festiwal Dworów i Pałaców Pomorza. Od 11 do 13 września 12 wyjątkowych rezydencji otworzy swoje drzwi. W programie m.in. koncerty, wystawy, spacery oraz spotkania z właścicielami. Wydarzenie odbywa się w ramach Międzynarodowego Festiwalu Dworów Bałtyckich, Baltic Manors Festival oraz Europejskich Dni Dziedzictwa pod hasłem Przyszłość Przeszłości. Szczegóły na www.pomeraniamanors.com.
1: Reklama. Norda.

0: Lego. Lego. Lego. Lego.
1: Czas na dobrą nockę z Nordą.
2: Magdalena Zawadzka, kot i krawiec. Na ulicy Słonecznej w Toruniu mieszkał bardzo groźny kot. Miał na imię Baltazar i od czubka nosa aż po koniec ogona był czarny. Baltazar lubił płatać różne psikusy. Jednym z jego ulubionych zajęć było straszenie ludzi. Chował się w krzakach przy chodniku, a kiedy ktoś sobie spokojnie tamtędy przechodził, nagle wyskakiwał i przebiegał mu drogę, miałcząc przeraźliwie: "A, to straszne, co za nieszczęście!" Krzyczeli wtedy ludzie i łapali się za głowy, pewni, że teraz będą mieli straszliwego pecha. Pewnego dnia chodnikiem szedł krawiec Albert. Baltazar usiłował dokuczyć i jemu. Jakież więc było jego zdumienie, gdy Albert zawołał: "Co za szczęście! Mam w domu bardzo dużo myszy i nie mogę sobie z nimi poradzić. Czy zechciałbyś mi pomóc?" Kot był tak zaskoczony, że poszedł za krawcem aż do jego domu i postanowił z nim zamieszkać. Od tego czasu Albert nigdy już nie miał u siebie ani myszy, ani żadnych innych nieproszonych gości, a wieczorami czarny kot grzał mu stopy, mrucząc przyjaźnie.

0: Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
1: Piaśnica to miejsce martyrologii narodu polskiego. To tu zginęli przedstawiciele inteligencji i duchowieństwa, a także kobiety i dzieci. Ta historia jest dla nas bardzo ważna. Już 12 września, 9 motocyklowy rajd piaśnicki. Spotkajmy się na Wejherowskim Rynku, skąd o godzinie 14 zwartą kolumną motocyklową ruszymy w kierunku Lasu Piaśnickiego. Razem oddajmy hołd polskim bohaterom. Serdecznie zapraszam. Marcin Drewa, organizator.
2: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września.

0: Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie, przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
1: Reklama. Zarząd PKOL-u podzielony w sprawie Radosława Piesiewicza. Uwaga na komunikator Signal. Oszuści próbują wyłudzić hasła. Zuchwała kradzież we Francji. Skradziono obrazy Renoira. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Ważą się losy Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Prezes jest aresztowany, prezydium podjęło dziś decyzję o tym, jak dalej kierować stowarzyszeniem. Więcej o tym z Centrum Olimpijskiego Błażej Kulesza.
2: Ostateczną decyzję w sprawie kolejnych działań podejmie zarząd. Ten zbierze się w poniedziałek o 13. Ustalono też, że pełnienie funkcji prezesa powierzy się jednemu z wiceprezesów do końca kadencji, a tam ja w kwietniu przyszłego roku. Nie wszyscy są jednak chętni, aby objąć to stanowisko. Mówi Adam Konopka, wiceprezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
3: Chciałby pan pełnić obowiązki prezesa?
4: No nie.
3: Dlaczego?
4: Ja panu powiem, to nie jest bardzo łatwe zadanie.
3: A kto może się tej trudnej misji podjąć?
4: Każdy z ośmiorga.
5: A kogo by pan rekomendował? Popierał?
4: No wszystkich siedmiu poza mną.
2: Sprawa odwołania ze stanowiska Radosława Piesiewicza wciąż pozostaje otwarta. Statut komitetu jest jednak na tyle dziurawy, że to, czy zarząd będzie mógł go w ogóle odwołać, wiele osób wątpi.
6: Generalnie rzecz biorąc, zarząd też nie ma prawa odwołać prezesa. Odwołać prezesa może tylko walne.
2: Mówi Andrzej Supron, wiceprezes PKOL i jeden z orędowników Piesiewicza.
6: Natomiast no, ja jestem zwolennikiem prawdy. Nie osądzajmy człowieka przed wyrokiem.
2: Dlatego w PKOL-u na poniedziałek szykuje się dyskusja na opinie prawne i argumenty, kto z ósemki wiceprezesów pokieruje komitetem.
1: Uwaga na nowe oszustwo wymierzone w użytkowników komunikatora Signal. Cyberprzestępcy podszywają się pod oficjalne konto pomocy technicznej i próbują wyłudzić specjalny klucz do odzyskiwania danych. Chcą tak przejąć konto na Signalu. Pamiętajmy, by nie udostępniać kodów, pinów, ani tak zwanych kluczy odzyskiwania. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski chce zorganizować trójstronne spotkanie z USA i Rosją. Liczy na to, że jeszcze we wrześniu spotka się w tej sprawie z Donaldem Trumpem.
7: Jeśli to się uda, będziemy pracować nad trójstronnym spotkaniem Ukraina, Rosja, Stany Zjednoczone. Jeśli wszyscy się zgodzą, mogłoby się ono odbyć jesienią.
1: Mówi Wołodymyr Zełenski. Rosja każdej nocy ostrzeliwuje rakietami Kijów. Dziś zaatakowała m.in. siedzibę telewizji Maj Ukraina. Kolejni kandydaci w wyścigu o fotel prezydenta Krakowa. Miejska Komisja Wyborcza zarejestrowała Darię Gosek-Popiołek z Lewicy i Sławomira Pietrzyka z SDPL-u. Problemy ma za to Konfederacja, bo komisja odmówiła rejestracji Bartosza Bochenczaka z powodu zbyt małej liczby ważnych podpisów poparcia. Przedterminowe wybory odbędą się w Krakowie 27 września. Na koniec zuchwała kradzież we Francji. Z Muzeum Augusta Renoira koło Nicei zrabowano 4 obrazy mistrza. Wyceniono je na 9 milionów euro. Złodzieje weszli do muzeum rano. Alarm włączył się krótko przed 6. Policja była na miejscu już po 5 minutach, ale złodziei już nie było. Co ciekawe, jeden lub dwa obrazy, tu są rozbieżności, złodzieje mieli zostawić po drodze w trakcie ucieczki.
8: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. Ulica Focha świętowała stulecie Gdyni. Była to wyjątkowa impreza, na którą przybyli nie tylko tutejsi mieszkańcy, ale i ludzie z całego miasta. W tym roku dzięki wsparciu Konsulatu Kultury Dzień Ulicy Focha zamienił się w wielkie świętowanie stulecia Gdyni. Na czas imprezy uliczkę zamknięto dla ruchu, a wzdłuż niej ustawiono tematyczne strefy, stoliki, sztalugi i stanowiska warsztatowe. Przytulnego charakteru dodało rozwieszenie między domkami girlandowego oświetlenia oraz powieszenie na płotach zdjęć z dawnych lat, pokazujących, jak kiedyś wyglądała nie tylko ulica Focha, ale i cała Gdynia. Za oprawę muzyczną odpowiadał DJ Soso Black, a niewątpliwą atrakcją stał się występ zespołu wokalno-muzycznego Niezapomniane Piosenki pod kierownictwem Danuty Jóźwiak-Im z Centrum Aktywności Seniora. W trakcie imprezy oprócz zabawy nie zapomniano też o części edukacyjnej.

0: Odbyły się debaty, jak przekuć pasję w zawód, co w Gdyni piszczy historycznie oraz Gdynia okiem kobiet. Swoje stoisko miał też Wydział Środowiska Urzędu Miasta Gdyni. Można było zasięgnąć wiedzy o prawidłowej segregacji odpadów, a także o możliwościach uzyskania dofinansowania m.in. na przydomowe ogrodnictwo. Wydarzenie odbyło się pod honorowym patronatem prezydent Gdyni Aleksandry Kosiorek oraz patronatem Rady Dzielnicy Wzgórze Świętego Maksymiliana. Do zderzenia samochodu osobowego z policyjnym radiowozem doszło na ulicy Zwycięstwa w Lęborku. Kierowca BMW najechał na tył jadącego przed nim Volkswagena należącego do policji. W zdarzeniu nikt nie odniósł poważnych obrażeń, a uszkodzenia obu pojazdów okazały się niewielkie. Kolizja miała miejsce w piątek 4 września około 9. Jak ustalili policjanci, 36-letni kierowca BMW nie zachował należytej ostrożności i nie utrzymał odpowiedniego odstępu od poprzedzającego go radiowozu. Mężczyzna został sprawdzony pod kątem trzeźwości, a badanie wykazało, że był trzeźwy. Na miejscu nie było potrzeby podejmowania działań związanych z poważnymi obrażeniami uczestników. Za spowodowanie kolizji kierowca BMW został ukarany mandatem w wysokości 1050 zł. Policja przypomina, że zachowanie odpowiedniego odstępu od poprzedzającego pojazdu pozwala kierowcy na szybszą reakcję w sytuacji, gdy samochód jadący przed nim nagle zwolni lub się zatrzyma. W tym przypadku brak odpowiedniej ostrożności doprowadził do najechania na tył radiowozu. W Karcinie w gminie Redzikowo powstaje Ostoja, miejsce, które ma zapewnić mieszkańcom bezpieczne warunki do życia, a jednocześnie pomóc im w nauce samodzielności. W budynku znajdzie się 8 jednoosobowych mieszkań, 6 wspomaganych i 2 treningowe. Każde będzie miało własną łazienkę i aneks kuchenny, a 2 lokale zostaną dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach. W Ostoi powstaną też wspólne przestrzenie, m.in. sala integracyjna, pomieszczenia terapeutyczne oraz miejsca do spotkań z psychologiem i rodzinami. Ze wsparcia mają korzystać m.in. wychowankowie pieczy zastępczej, seniorzy, osoby z niepełnosprawnościami oraz osoby w kryzysie bezdomności lub zdrowia psychicznego. Koszt inwestycji przekracza 8 400 000 zł, z czego 8 milionów stanowi unijne dofinansowanie. Obiekt ma być gotowy do połowy kwietnia przyszłego roku. Trwa sezon na grzybobranie i tym samym zwiększyło się ryzyko zgubienia w lesie. Tak było w przypadku pewnego 70-latka. Senior stracił orientację w terenie i zadzwonił na numer alarmowy. Mężczyzna nie potrafił włączyć map ani nawigacji w telefonie, ale jak przekazali policjanci, zachował zimną krew. Jak przekazuje oficer prasowy w Komendzie Powiatowej Policji w Wejherowie, aspirant sztabowany Tapotrykus, podał policjantom nazwę miejscowości, w której zostawił auto oraz opis sytuacji. Wspomniał, że słyszy w oddali strzały. Co najważniejsze, odnalazł leśny słupek oddziałowy i podyktował dyżurnemu znajdujące się na nim numery. Policjanci błyskawicznie połączyli fakty, słupek oddziałowy wskazał dokładny rejon nadleśnictwa, a słyszane strzały zasugerowały sąsiedztwo terenu wojskowego. W związku z tym przypadkiem policjanci przypominają i apelują o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa podczas przebywania w lesie. Mundurowi przypominają, że przed wyjazdem do lasu należy poinformować bliskich, w jakim rejonie planujemy spacer lub grzybobranie oraz o której zamierzamy wrócić. Warto również mieć przy sobie naładowany telefon, a jeśli to możliwe, także powerbank. Policjanci zwracają szczególną uwagę na osoby starsze. Dla seniorów korzystanie z funkcji lokalizacyjnych w telefonie nie zawsze jest oczywiste, dlatego warto wcześniej pokazać rodzicom czy dziadkom, jak uruchomić GPS, sprawdzić swoją lokalizację oraz wysłać bliskiej osobie tak zwaną pineskę z miejscem, w którym się znajdują.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
0: Dzisiaj zachód słońca wypadnie na godzinę 19.21, a noc będzie całkiem ciepła. 17 stopni to będzie minimalna temperatura w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, Gdyni, Pucku, Kosakowie i 16 Wejherowo, Redarum, Jagniewino, Luzino, Słupsk, Lęborg, Kobylnica. Przelotne opady deszczu cały czas mogą się w regionie pojawiać, a zachmurzenie wciąż utrzymuje się dosyć intensywne. Wiatr tutaj akurat bez zmiany, cały czas słaby i umiarkowany, także jakoś niespecjalnie odczuwalny.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Reklama.
1: Myślisz, że wakacje już się kończą? Nie, Fun Center! Wasza ulubiona promocja wakacyjna została przedłużona. Od poniedziałku do piątku wskakujcie na godzinę bowlingu za tylko 50 zł. Albo zabierzcie najmłodszych do sali zabaw. Godzina tylko 10 zł. Jeszcze więcej okazji do wspólnej zabawy. Jeszcze więcej emocji. I jeszcze więcej wakacyjnego szaleństwa. Fun Center Bolszewo. Przedłużamy wakacyjną zabawę.
2: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają

0: na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
1: Reklama. Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. Dziś moim i Państwa gościem w rozmowie dnia jest Anna Znamierowska. Witam Cię, Aniu, bardzo serdecznie. Prezes Fundacji Serce Lasu. Tak. Aniu, spotkałyśmy się w ubiegłym roku, kiedy przygotowywałaś piąty charytatywny bal myśliwski. Wtedy jeszcze byłaś zawodowym żołnierzem Wojska Polskiego, ale przed emeryturą. I jesteś już na emeryturze.
2: Tak, jestem już na emeryturze. Jest to już czas, gdzie rzeczywiście mogę więcej poświęcić na fundację. I więcej
1: i robisz to.
2: I robię.
1: No właśnie, bo wtedy mi tak powiedziałaś, że odchodzisz na emeryturę mimo cały czas bardzo młodego wieku i dużego zapału siły do pracy i że właśnie będziesz się poświęcać działalności charytatywnej.
2: Tak.
1: Fundacja Serce Lasu, powiedz nam może kilka słów o tej fundacji na początek.
2: Fundację stworzyliśmy razem z mężem i grupą przyjaciół. Od 5 lat działamy już, można powiedzieć, charytatywnie. Staramy się organizować bale, bądź też jakieś zbiórki. Działamy na własną rękę. Natomiast założenie fundacji pomogło nam dopiąć wszystkie procedury legalne, żeby był numer zbiórki, żeby wszystkie wpłaty odbywały się legalnie, zakup sprzętu, bądź też opłacenie faktur, turnusów rehabilitacyjnych. Także fundacja jest to nasze serce, które mieści po prostu i zwierzęta, i ludzi, stąd też i nazwa, i logo naszej fundacji. Chcemy dalej nieść tą pomoc. Mamy u siebie również zwierzątka, tak jak już wcześniej rozmawiałyśmy, zagrodę ze zwierzętami, gdzie chętnie zapraszamy dzieci, osoby dorosłe, gdzie mogą spędzić trochę tego czasu na świeżym powietrzu. Także działamy.
1: Łączycie zwierzęta z ludźmi,
2: tak.
1: I tą działalność charytatywną. No właśnie, piąty bal charytatywny za nami. On się odbył w marcu, tak? Tego roku, z tego co pamiętam. Cel był chyba 40 tysięcy, jak pamiętam, żeby zebrać. Jak to wyglądało?
2: Chcieliśmy zebrać
1: i czy się udało?
2: Na trójkę dzieci. Trójka dzieci miała pojechać na turnusy rehabilitacyjne. One kosztują bodajże ponad 11 tysięcy. Udało nam się zbierać ponad 50 tysięcy. Naprawdę byliśmy zaskoczeni, zadowoleni, ponieważ jedno dziecko więcej mogło pojechać na turnus.
1: Czyli zamiast trójki pojechała czwórka?
2: Tak. Dodatkowo jeszcze opłaciliśmy rehabilitację, tak jak Adasia na przykład, basen na trzech falach, takie rehabilitacje.
1: Takie krótsze formy.
2: Tak, krótsze formy. Więc jeżeli te pieniążki do nas wpływają, oczywiście one na koncie zostają, przeznaczamy je na dzieci, lęce mogliśmy zakupić okulary, więc tutaj nic się nie zmarnuje, każda złotóweczka zostanie wydana na dzieciaki, więc...
1: Jest to wszystko transparentne.
2: Tak, tak. Im więcej wpływa, tym więcej my możemy przekazywać tych pieniędzy i cieszyć się tym. No, słuchajcie, to jest zawsze krok do tego, żeby pomóc tym rodzicom. Wiadomo, że to jest... zapotrzebowanie jest przeogromne. To jest codzienne zmagania rodziców z dziećmi chorymi. Nasza fundacja, mimo tego, że istnieje parę miesięcy, zgłosiła mamę jednego z dzieciaczków, raczej zgłosiła akurat dwójkę. Dwie mamy zostały zgłoszone. Fundacja pierwszej damy wybrała, tak, mamę naszej Lenki, czyli Joanna Krajnik. Była w zeszłym tygodniu na 3 dni w Połczynie Zdrój. Organizowany był projekt Bohaterka i właśnie udało nam się zgłosić mamę właśnie Lenki Krajnik, która pojechała na 3 dni do Połczyna Zdrój.
1: To był taki, żeby wzięła oddech, tak, taki wyjazd, tak, na oddech?
2: Tak, tak, wróciła bardzo szczęśliwa. Panie miały możliwość tam porozmawiać z psychologami i potrenować jogę. Te mamy cały czas, 24 godziny na dobę walczą o zdrowie dzieci. Nikt o tym nie myśli, czy to są mamy dorosłych dzieci, czy małych dzieci. Tak naprawdę po części one zostają same. Muszą walczyć zawsze o to, żeby uzbierać pieniądze na turnusy rehabilitacyjne.
1: To jest chyba w ogóle najgorsze. Dosyć, że się człowiek zmaga i styka z takim problemem choroby własnego dziecka, to jeszcze musi walczyć o to, żeby poprawiać życie i szukać na to środków.
2: Jest ogromna wdzięczność ze strony mam, że nie zostają same. Przede wszystkim, że usłyszą to słowo: jesteśmy razem z wami, jesteśmy z tobą, dasz radę, damy radę. Za nami jest też przepiękny piknik, który był organizowany w miastku i tutaj też były zbierane pieniążki na turnusy i na rehabilitację. I Adasia, i Lenki. Także rodzice tych dzieci cały czas działają. To nie jest jednodniowa akcja, to nie jest tygodniowa akcja.

0: akcja. Mhm. Cały czas tak naprawdę rodzice muszą być w ruchu, w tym, żeby zbierać te pieniądze na rehabilitację dzieci. A tutaj fundacja naszej pierwszej damy zorganizowała właśnie pobyt dla mam i nasza tutaj pani Joanna Krajnik miała tą możliwość spotkać się żony pana prezydenta w tym gronie takim
1: kobiecym.
0: Powiedziała, że takiego wyjazdu jej bardzo brakowało, że nigdy nie czuła się tak w pełni, że jest, ma kogoś blisko przy sobie. Tutaj ten wyjazd dał jej dużo znajomości, dużo możliwości i dużo wsparcia. Przede wszystkim dużo wsparcia, nie?
1: I odpoczęła te trzy dni, na pewno odetchnęła. No właśnie, jak, nie chciałabym tego nazwać, wybieracie, dobieracie podopiecznych do swojej fundacji? Czy reagujecie na wszystkie zgłoszenia, czy to jakoś inaczej wygląda? Ciężko, bo potrzeb jest bardzo dużo.
0: Ciężko jest reagować na wszystkie. Staram się zawsze komuś odpisać. Nie zostawiam osób bez odpisania, bez kontaktu. Natomiast tu mam wrażenie, że drogi kierują się same, ścieżki same. Tu poprzez osobę, która pracuje w fundacji Nadzieja też właśnie i tam dzieciaczki uczęszczają do przedszkola. Tak trafiliśmy na Lenkę i Adasia i mam wrażenie, że zawsze to idzie.
1: Że los to wszystko kieruje.
0: Wszystko los to kieruje, a my po prostu poddajemy się temu i idziemy.
1: Idziecie do przodu i działacie. Tak. No właśnie, Aniu, ale teraz trochę zmiana kierunku.
0: Przeraża mnie ta zmiana kierunku. Poczuliśmy, że coś chcielibyśmy, oczywiście tutaj będziemy nadal wspierać rodziców i tak dalej, ale poczuliśmy, że chcieliśmy coś więcej zrobić. Coś
1: dla większej grupy.
0: Tak, coś od czego to się wszystko zaczyna. Bo tak naprawdę oddział ten, który właśnie, na który zbieramy, na ten inkubator hybrydowy, to zaczyna się od maluszka i te pierwsze godziny, te pierwsze dni życia są najważniejsze. Tak jak pomoc zostanie udzielona, to dużo dysfunkcji czasami udaje się
1: zniwelować już na początku.
0: Tak, więc te początki,
1: przy odpowiedniej opiece.
0: Dokładnie, te początki na tym oddziale są najważniejsze i my chcemy pomóc, żeby właśnie to poszło w tym kierunku.
1: No właśnie, Słupski Oddział Neonatologiczny czeka na Wasze wsparcie, tak jak już wspomniałaś, inkubator hybrydowy.
0: Tak.
1: To jest Wasz cel. Ile to kosztuje?
0: No i tutaj, słuchajcie, trochę nas to przeraża, ale no trudno, próbujemy. Ponad 130 tysięcy. Do 130 tysięcy musimy dobić.
1: W tamtym roku 50, to prawie 3 razy tyle musicie zebrać.
0: Tak. Dlatego zaczynamy już dzisiaj. Przede wszystkim startujemy dzisiaj. Od dzisiaj można już wpłacać pieniążki z dopiskiem inkubator hybrydowy.
1: Za chwilę taki napisik damy na ekranie,
0: dobrze,
1: żeby było wiadomo, gdzie, na jakie konto, z jaką informacją.
0: Tak. I dokładnie dzisiaj również stanęła pierwsza skarbonka na oddziale właśnie neonatologicznym, gdzie można wrzucać pieniążki. Będziemy robić drobne akcje, drobne zbiórki, pikniki, jednak żeby tutaj dopomóc troszeczkę tej zbiórce i żeby udało nam się zbierać te pieniążki.
1: Ale też ruszą takie licytacje na Facebooku.
0: Tak jak w zeszłym roku. W zeszłym roku wspomagała nas konto Poli, w tym roku założymy własne licytacje, więc jeżeli ktoś chce przekazać czy jakieś vouchery, czy jakieś przedmioty, to serdecznie zapraszamy, jeżeli ktoś nas chce wspomóc.
1: A kiedy chcecie ruszyć z tymi licytacjami?
0: Licytacje myślę, że ruszą już we wrześniu. Już we wrześniu ruszymy, tak żeby zakończyć naszą akcję 6. balem charytatywnym. To jest przepiękny bal, zresztą tak jak 5. Ogromne wydarzenie. Nasz bal odbywa się w sali Berella, przepięknej w Kobylnicy.
1: A to nie jest bal tylko dla myśliwych.
0: Nie, to jest przede wszystkim bal robionych przez myśliwych dla osób zupełnie z zewnątrz, które mają ochotę po prostu spotkać się, coś dowiedzieć się, spróbować tej dziczyzny, no bo to jest przepyszne mięso i nie każdy o tym wie, a tutaj na balu jest przede wszystkim serwowana dziczyzna. Obiad jeleń pieczony, dzik pieczony na koniec, stół wiejski, przygotowane wędliny, smalczyk, same pyszności.
1: Same pyszności? A trochę o tradycjach myśliwstwa też będzie?
0: Tak, oczywiście zaczynamy zawsze od sygnałów myśliwskich, tak żeby ludzie mogli się zapoznać, z jakimi sygnałami my myśliwi mamy do czynienia. Także tutaj również rozpoczęcie będzie takie uroczyste. No i na balu, jak co roku, będzie można, nie tylko cały czas idziemy, żeby, że tak powiem, zbierać, ale też chcemy coś przekazać od siebie. Więc na balu rozlosowywane są bardzo ciekawe nagrody i między innymi jedna z nich to jest weekendowy pobyt w ośrodku FK w Wielu, na Kaszubach. Przepiękny ośrodek. Państwo z zeszłego roku, wiem, że już w ośrodku byli. Bardzo im się podobało, więc tutaj

0: Czyli w ubiegłym roku też była taka nagroda,
1: Dokładnie,
0: tak?
1: Dokładnie, tak. Więc tutaj w cenie biletu również można wylosować.
0: Taka możliwość będzie
1: wylosowania. Tak, taki sobie weekendowy pobyt. I takich nagród jest dużo, dużo więcej. Więc dlatego zachęcamy. Nie tylko to jest na zasadzie takich, że będą licytacje, oczywiście będą. Będą przepiękna biżuteria, zawsze jest jak co roku przez Zakład Jubilerski Tomek i Jasia Miernik. Oni zawsze z nami są na każdych balach, na każdych licytacjach, więc tutaj w tym roku również piękne rzeczy, piękne wyroby. Oni mają swoje stoisko właśnie w Łebie, ale właśnie tutaj można tego morza troszeczkę z bursztynem związanego, plus do tego jeszcze myślistwo, wszystko.
0: Piękne połączenie tego wszystkiego. Dokładnie. Można się i wielu informacji dowiedzieć, poznać tradycje myśliwskie i bursztynnicze, jak się okazuje, ale przede wszystkim podziałać charytatywnie, a być może jeszcze skorzystać i coś dla siebie zdobyć, tak?
1: Dokładnie. Na przykład taki wyjazd. Także naprawdę jest tutaj szeroki zakres. Wiemy, że pomagać i dużo jest instytucji, które pragnie pomagać, dużo jest zbiórek i wiemy, że to jest ciężkie, bo czasami jest już przesyt tego wszystkiego.
0: Natomiast... Więc ja też myślę, że warto wybrać sobie jedną fundację i się tego trzymać, żeby właśnie na takie drobne nie rozbijać tej swojej pomocy, tylko jedną konkretną instytucję. Być może właśnie będzie to wasza fundacja, którą warto wspierać i poprzez was wspierać właśnie chociażby zakup tego inkubatora hybrydowego. A powiedz w ogóle, o co chodzi z tym inkubatorem? Co to takiego jest?
1: Nasz oddział należy również tutaj też wspomnieć, że jest jednym z lepszych oddziałów w Polsce. Naprawdę, pani ordynator, wystarczy się udać na ten oddział i jest po prostu przepiękny w zdjęciach, w kwiatuszkach, w serduszkach. No i uśmiechy. Uśmiechy, jak tylko wchodzi się na ten oddział, to jest no, coś przecudownego. Do pełni szczęścia potrzebny jest właśnie ten inkubator hybrydowy. Polega on na tym, że cała kopuła, która się znajduje, ona się otwiera. Do tej pory udzielając pomocy tym najmniejszym, wiadomo, trzeba było ściągać dwie osoby potrzebne, trzeba było ściągnąć ten inkubator, odsunąć, zupełnie inaczej się na tym bazowało. Natomiast tutaj cała mechanika, ona go podnosi do góry. Jest tam odpowiednia ustawiana wilgotność, temperatura, ma wiele, wiele większych możliwości niż te inkubatory, które się znajdują
0: takie
1: w chwili obecnej. Także tutaj myślę, że każdy wie, jak ważne są te pierwsze godziny życia, bo oddział zajmuje się dziećmi nie tylko chorymi, ale także od samego początku, dzieckiem, które się urodzi i jest zdrowe, dokładnie, a również dziećmi tymi, które są wcześniaczkami, od tych najmniejszych wcześniaczków do momentów, aż kiedy uznają, że dziecko jest na tyle sprawne i zdrowe, że może opuścić ten oddział.
0: Jak rozmawiałaś z panią doktor Kukulską, to pytałaś może, jakie było najmniejsze dzieciątko urodzone i jakby zaopiekowane na tym oddziale neonatologicznym?
1: Nie wiem, czy...
0: Czy miało pół kilo, czy więcej?
1: Chyba troszkę więcej. Natomiast miałam możliwość zobaczyć taką kruszynkę i powiem szczerze, że łzy się same od razu do oczu zbierają, że takie maleństwo jest na tym świecie, że daje radę, że walczy przede wszystkim, że walczy.
0: Że ma szansę.
1: Że ma szansę. To jest. I tutaj właśnie ten inkubator hybrydowy wspomoże jeszcze bardziej, że jeszcze większe szanse będą wyrównać właśnie to ciśnienie, tę temperaturę, to wszystko dla takich dzieciaczków.
0: Cel szczytny, poprzeczka wysoka. Około 130 tysięcy trzeba zebrać, ale...
1: No, trzeba próbować.
0: Ja trzymam kciuki i myślę, że się uda. I jak patrzę na twój entuzjazm i znam panią ordynator i wiem, jak to jest dobry, entuzjastyczny, ciepły, wspaniały człowiek, więc myślę, że już sama jej osoba pociągnie za sobą innych do tego, żeby czynić dobro. I tą taką symboliczną złotówkę na razie na konto, na numer konta, który zaraz państwo tutaj zobaczycie, będzie można wpłacać, ale także... Potem licytacje, gdzie tego szukać? Na stronie
1: Fundacji Serce Lasu.
0: Konto facebookowe Fundacja Serce Lasu. Tam proszę zaglądać, tam wszystkie informacje, co się będzie działo, kiedy. Bo tak jak słyszeliśmy od Ani, dużo akcji związanych również z tym wydarzeniem, więc zachęcamy bardzo serdecznie i trzymamy kciuki.
1: Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że będziecie razem z nami.
0: Będziemy.
1: Wierzymy w to, że się uda i dobrniemy do celu, bo to jest najważniejsze.
0: Dziękuję ci, Ani, za to spotkanie. Dziękuję. Mam nadzieję, że to jest nie ostatnie i będziemy jeszcze się wielokrotnie spotykać i rozmawiać o różnych inicjatywach, a także mam pomysł na takie inne spotkanie, bo chciałabym cię zaprosić do programu Babskie Gadanie.
1: Wow!
0: Ale o tym jeszcze sobie pogadamy, a mam nadzieję, że państwo będziecie mogli właśnie zobaczyć Anię od tej drugiej strony, od strony takiej kobiecej w naszym innym programie. A dzisiaj to wszystko. Dziękuję ci bardzo.
1: Dziękuję bardzo.
0: Pozdrawiam serdecznie.
1: Dziękuję.

0: Reklama.
1: Stowarzyszenie Pomerania Manors zaprasza na 7. Festiwal Dworów i Pałaców Pomorza. Od 11 do 13 września 12 wyjątkowych rezydencji otworzy swoje drzwi. W programie m.in. koncerty, wystawy, spacery oraz spotkania z właścicielami. Wydarzenie odbywa się w ramach Międzynarodowego Festiwalu Dworów Bałtyckich, Baltic Manors Festival oraz Europejskich Dni Dziedzictwa pod hasłem Przyszłość Przeszłości. Szczegóły na www.pomerania-manors.com.
0: Reklama. Norda Party. Norda Party.

zło. Pytania, nagrania, wywiady. Jak to jest, że kiedyś nie miałeś układy, zasady, porady? To dlaczego mnie kiedyś sprzedałeś? Wiem, że świat ma wady i wszystko byśmy zapomnieli, więc ubieramy się u brady, budzimy w egipskiej pościeli.

0: Dzień dobry, Patrycja Drewa, witam Państwa w programie Gość Dnia w Radiu Nordea FM i w Twojej telewizji morskiej. Dzisiaj moim gościem jest Artur Szpilarewicz, ratownik medyczny z Lęborskiego Szpitala. Dzień dobry.
1: Witam serdecznie.
0: My się spotykamy z okazji Ogólnopolskiego Dnia Ratownika Medycznego, który obchodzimy dzisiaj. Proszę może na początek powiedzieć, jaki to jest dzień dla Was, dla ratowników medycznych? Czy tego dnia odczuwacie to, że to jest Wasz dzień?
1: Bardzo fajny dzień z tego względu, że Dzień Ratownictwa Medycznego jest takim dla nas szczególnym dniem, bo jesteśmy najmłodszym zespołem medycznym, który jest w nomenklaturze w naszym kraju jako zawód medyczny. I cieszymy się na pewno jako nasza braź medyczna, że zostaliśmy w końcu ujęci jako pełen zawód medyczny z pełnymi uprawnieniami.
0: No dobrze, no to powiedzmy może o tym, skoro się już tutaj dzisiaj spotykamy, co trzeba zrobić, żeby zostać ratownikiem medycznym? Może ktoś nas słucha, ogląda, zastanawia się
1: i chciałby
0: na przykład zostać, to proszę podpowiedzmy.
1: No na pewno w pierwszej kolejności trzeba spełnić jakieś warunki psychofizyczne, tak? Być w miarę wysportowanym, wiedzieć czego się chce w życiu, potem w następnej kolejności trzeba by skończyć studia medyczne. Kiedyś było tak, że można było zrobić szkołę policjalną, natomiast w chwili obecnej jedynym wyjściem są to studia medyczne w kierunku ratownictwa medycznego.
0: No właśnie, ratownik medyczny kojarzy nam się z pracą głównie w karetce, ewentualnie na SOR-ach też ratownicy pracują. Mhm. A proszę powiedzieć, co jeszcze można robić, jeżeli skończy się, dostanie się te uprawnienia i zostanie się ratownikiem medycznym?
1: Miejsc pracy jest bardzo dużo, to nie są tylko wyłącznie zespoły ratownictwa medycznego. Najbardziej rozpoznawalne, prawda, jest w naszym kraju z tego względu, że najwięcej ich widać. Natomiast jako ratownik medyczny można w 100% spełniać się w strukturach Państwowej Straży Pożarnej, w strukturach m.in. policji oraz takich jednostkach jak WOPR, Morska Służba Poszukiwawcza, wojsko w naszym kraju również zatrudnia bardzo duże grono ratowników medycznych. Takich oddziałów szpitalnych, gdzie też przyjmują, też jest dużo, tak? Więc miejsc, gdzie ratownik medyczny mógłby wykonywać swoje czynności, jest bardzo dużo.
0: No dobrze, to tak ogólnie jeszcze powiedzmy, na czym polega praca ratownika medycznego? Czym może pan, niech pan opowie, czym pan się zajmuje, czym ty się zajmujesz?
1: W ogólnym skrócie wszystkim. Tak jak praca ratownika medycznego nie wiąże się z jakimiś malutkimi barierami, jakąś wąską specjalizacją, tylko jest to szeroko zakrojona pomoc ludziom, którzy są w potrzebie. Tak? W założeniu ratownictwa medyczne jest to nie leczenie ludzi, a udzielanie medycznych czynności ratunkowych. Czyli przyjeżdżamy, jeżeli jest to zespół ratownictwa medycznego, przyjeżdżamy na miejsce zdarzenia i staramy się taką osobę, jeżeli jest w stanie zagrożenia życia albo zdrowia, zabezpieczyć, uratować i przewieźć w miarę możliwości do najbliższego szpitala, bądź do szpitala, który jest szpitalem specjalistycznym i taki pacjent wymaga fachowej opieki.
0: No dobrze, jeżeli chodzi o Państwa pracę, Waszą pracę, to no, presja czasu na pewno, duży stres, tak mi się kojarzy ten zawód właśnie. Jak sobie z tym radzić? Jak może nie wszyscy też pewnie mają predyspozycję do tego, żeby zostać ratownikiem medycznym? Mówię, to jest praca w dużym stresie.
1: Rzeczywiście jest takie założenie, stąd na początku wspomniałem, że żeby zostać ratownikiem medycznym, trzeba mieć jakieś tam predyspozycje, tak? Osoby, które starają się zostać ratownikiem po studiach, mają jakąś ścieżkę, możliwość wyboru. Na początku zawsze my twierdzimy jako ratownicy, że warto rozpocząć pracę na SOR-ze. Tam jest troszeczkę mniej presji, jest doświadczony zespół czy lekarzy, czy pielęgniarek, czy innych ratowników medycznych, którzy zawsze w początkach kariery pomogą, wytłumaczą, zawsze starają się nakierować też taką osobę, w jaki sposób ma prowadzić swoje działania. Natomiast w późniejszym okresie, jeżeli ktoś już zdobędzie doświadczenie, zdobędzie określoną wiedzę, no bo wiadomo, po studiach człowiek tak nieopieszony troszeczkę wychodzi, zdobędzie doświadczenie, będzie mógł samodzielnie podejmować decyzje, warto wtedy spróbować swoich sił w zespołach ratownictwa medycznego, gdzie ta presja czasu jest o wiele większa. Tak? Zespoły ratownictwa są ograniczone liczbowo. W naszym kraju w większości przypadków są to zespoły dwuosobowe, czyli ratownik medyczny, kierowca oraz ratownik medyczny, kierownik zespołu. No i w tej dwuosobowej ekipie

0: mamy do wyboru wszelkie możliwe działania do podjęcia celem uratowania człowieka.
1: No właśnie, ciężkie sytuacje, takie obciążenie psychiczne też bardzo, bardzo duże. Jak sobie z tym radzić? Jak sobie ratownicy medyczni radzą? Pewnie jakiś dystans trzeba mieć do tego, gdzieś tam to zostawić z tyłu głowy. No ale no, my też jako dziennikarze bywamy na wypadkach, widzimy jak to wygląda. Jak sobie z tym radzicie?
0: Bardzo dobrym przykładem jest czasem reakcja ludzi z zewnątrz, że przyjeżdża zespół ratownictwa i oni się nie stresują, tak? Nie sobie wyglądają na spanikowanych, podchodzą do tego na chłodno. Wynika to bardzo często z tego, że my mamy doświadczenie już w takich sytuacjach.
1: To jest taka oznaka profesjonalizmu też.
0: Nazwijmy to tak po rzeczy, tak? Profesjonalizmu, mamy doświadczenie. I w tym wypadku, czy wchodzi w grę stres? No nie powinien, tak? Jeżeli wchodzi w grę stres, jeżeli my panikujemy, to znaczy, że nie wiemy, co się dzieje z pacjentem, nie jest to korzystne dla pacjenta. Więc ta kwestia doświadczenia sprawia, że ten stres potem prawdopodobnie zanika. Może być tak, że po wyjeździe zaczynamy się zastanawiać, mogliśmy zrobić lepiej, tak? Ten stres dopiero się objawia troszeczkę później. Czy mogliśmy coś zrobić lepiej? Czy wszystkie nasze działania były prawidłowe? Czy... No takich pytań jest naprawdę dużo, teraz w chwili obecnej mogę sobie nie przypomnieć, ale ten stres może przez to, że jest duża adrenalina w trakcie wyjazdów, nie jest tak widoczny na początku, może troszeczkę później.
1: No dobrze, jeżeli chodzi o takie trudności, my teraz dużo słyszymy też o sytuacjach, kiedy ludzie, pacjenci bywają agresywni w stosunku do ratowników medycznych. Czy u was gdzieś na terenie Lęborka właśnie spotykacie się też z takimi sytuacjami, jak sobie w nich radzicie i jakich może powiedzmy o tym, jak można ich zapobiec, żeby się takie rzeczy nie zdarzały?
0: Zdarzają się, nie powiem, bo problem istnieje, może nawet nie tyle, co na terenie samego Lęborka, ale to jest ogólnopolski problem agresji wobec nie samych ratowników medycznych, tylko wobec wszystkich służb, którzy chcą udzielić pomocy osobom, które tej pomocy albo nie oczekują, albo jej nie chcą, albo pomoc została wezwana przez osoby trzecie, które z dobrej woli, tak, z informacji, że należy pomagać, wzywają służby.
1: Albo są pod wpływem środków też pewnie.
0: No nie chciałbym tego tak od razu mówić, ale alkohol spełnia tutaj bardzo dużą rolę. Tak. Alkohol oraz środki jakieś inne psychoaktywne, które ludzie biorą. I jaki sposób przeciwdziałać? Zazwyczaj nie wchodzimy w taką relację z pacjentem samodzielnie. Najczęściej do pomocy wzywana jest też policja, dyspozytornie medyczne czy infolinia 112, słysząc o wezwaniu do takiej sytuacji, do takiego zdarzenia, z automatu informuje też policja, więc lepiej zabezpieczać się z góry dla nas, tak, niż stwarzać sytuacje, które mogą być ryzykowne dla samych ratowników.
1: My tu mówimy o tych trudnych sytuacjach, a proszę powiedzieć, co panu daje taką satysfakcję z tej pracy, z wyjazdów, z pomocy pacjentom, czyli ta dobra strona bycia ratownikiem medycznym?
0: Sama dobra strona jest w naszym zawodzie, tylko prawdę mówiąc. Z przykładów udało mi się raz odebrać poród. W ciągu całej swojej 12-letniej kariery miałem tylko raz przyjemność. Daje naprawdę dużą satysfakcję, tak nazwijmy takiego kopa. Do dzisiaj bardzo przyjemnie to wspominam i wielokrotna sytuacja, gdzie ludzie są wdzięczni za to, że udzieliliśmy pomocy. Bardzo często słyszę od pacjentów, że my jako ratownicy jesteśmy najbliżej pacjentów, tak? Przyjedziemy, pogadamy, mamy na to troszeczkę czasu, tak? Zbierzemy dokładnie wywiad, udzielimy jakieś tam informacji i potem pacjenci twierdzą, że no, że my powiedzieliśmy tym pacjentom najwięcej, w jaki sposób mają postąpić, albo co mają zrobić, żeby było im troszeczkę wygodniej albo szybciej, tak? Więc to też daje tam jakąś satysfakcję dla nas, jeśli chodzi o możliwość współpracy z pacjentami. No i największy plus, czy dowód na to, że taka sytuacja ma miejsce, to jest to, że w tym roku wygraliśmy plebiscyt na zawód zaufania społecznego, tak? Wieloletni mistrzowie w tej konkurencji strażacy w tym roku, mimo że sam jestem też strażakiem ochotnikiem, spadli na drugie miejsce, a ratownicy medyczni mają przyjemność zająć zaszczytne pierwsze miejsce.
1: No to wielkie gratulacje.
0: Dziękujemy.
1: Korzystając z okazji, że tutaj jesteś, powiedzmy też o tym, jak wzywać pomoc, kiedy wiemy, że coś się stało, jesteśmy świadkami wypadku, jakiegoś zdarzenia niebezpiecznego. W jaki sposób powinniśmy to robić? No i co ważne też, o tym rozmawialiśmy jeszcze przed rozmową, kiedy mamy tę pomoc wzywać? Bo to jest też ważne pytanie, bo nie zawsze, też jest duży problem, myślę, wzywania pomocy bez powodu, tak? Czyli ta karetka jedzie gdzieś, gdzie wcale nie musi, a w tym momencie na przykład ktoś może czekać na tę karetkę, kto bardziej
0: potrzebuje
1: pomocy.
0: Mam na to idealny przykład. No właśnie. Być może podzielę się z tym na pewno. Kiedy wzywać pomoc w warunkach, jeżeli są to nagłe zdarzenia, czyli przyjmijmy wypadki, tak? Jeżeli jest taka konieczność wezwania karetki, tak, mamy osoby poszkodowane, widoczna jest krew, wypadek jest, tak powiem, poważny, no to obligatoryjnie wzywana jest pomoc, przyjeżdżają wtedy na miejsce wszystkie wyspecjalizowane służby. Tak? Najczęściej jest to straż pożarna, policja, są to zespoły ratownictwa medycznego, w zależności

0: ile jest poszkodowanych, tyle zespołów przyjeżdża. Co do zdarzeń, które mają miejsce w domu. No, zawsze zakładamy i według tego, co uczyli nas w szkole, co jest powiedziane w założeniach ratownictwa medycznego, że te zespoły są do zdarzeń nagłych, zagrażających życiu albo zdrowiu. I słowo nagłych jest tu kluczowym zdarzeniem, tak? Więc w momencie, jeżeli chcielibyśmy wezwać karetkę, to istotne pytanie jest to, czy jest to nagłe zdarzenie. Bo zdarza się, że jedziemy do pana, który od paru dni, paru dni źle się czuje, nie zawsze bierze swoje leki systematycznie, na niedzielę przyjeżdża córka i nagle stwierdza, że dziadek jest w złej kondycji, trzeba wezwać karetkę. Dziadek w tym czasie, czy babcia, tak, świetnie sobie radzi, chodzi do sklepu, natomiast w niedzielę wyzywana jest karetka, bo dziadek gorzej wygląda. I takie sytuacje mają miejsce, mają zdarzenie. Przykładem to, co pani wspomniała, że czasem w tym czasie potrzebna jest inna pomoc. W jednym z kurortów, w którym jeździłem akurat tego dnia, mieliśmy wyjazd do takiego pana, który od paru dni gorzej się czuł. W tym samym czasie, no niestety pan wymagał jakiejś tam diagnostyki ze strony lekarza, mógł tutaj do tego lekarza zostać się samodzielnie z rodziną, skoro rodzina przyjechała samochodem, a w tym samym czasie w jednym z hoteli topiło się dziecko i karetka do tego dziecka jechała z miejsca dolnego 30 km, bo na miejscu nie było karetki, która mogłaby to dziecko, tak powiem, szybciej podjąć jakieś medyczne czynności ratunkowe. To jest największy problem ogólnopolski, to nie jest jakiś tam regionalny.
1: Systemowy, tak myślę.
0: Tak, że pacjenci mają problem, żeby czasem dostać się do lekarza rodzinnego, czasem pojechać samodzielnie, wzywają karetkę, no bo tak został ten system stworzony i te karetki jeżdżą nie zawsze do tego, do czego są tak naprawdę stworzone. Tak? Większość wyjazdów w naszym kraju polega na udzielaniu pomocy pacjentom, którzy powinni znaleźć się u lekarza rodzinnego.
1: Czy to jest potrzebne, żeby to zmienić? Taka edukacja, myślę, społeczeństwa.
0: No, to już tylko w momencie nasi rządzący będą wiedzieli.
1: No właśnie. No dobrze, to już mówi pan o tym, że ta karetka jedzie. No właśnie, to jak się zachować jeszcze, powiedzmy, jak słyszymy karetkę, widzimy sygnały, słyszymy te charakterystyczne sygnały. Pan też jest kierowcą karetki.
0: Oczywiście.
1: No właśnie, no to jak powinni się zachowywać kierowcy, piesi, też również rowerzyści, bo my wszyscy są uczestnikami ruchu drogowego, prawda?
0: Kierowcy na hulajnogach, co jest ostatnio zmorą w naszym kraju.
1: Właśnie.
0: Zresztą bardzo mocno nagłaśnianie. W jaki sposób się zachować? Racjonalnie. Czasem jest tak, że nie trzeba gwałtownie zahamować, bo to gwałtowne hamowanie sprawia, że karetka, która jedzie z tyłu, też musi gwałtownie zahamować. Nie jest to korzystne czy dla pacjenta, czy dla nas nagła zmiana kierunku jazdy, ponieważ człowiek przed nami gwałtownie zahamował. Czasem wystarczy nawet troszeczkę przyspieszyć, zjechać na pobocze, jak jest taka możliwość zweryfikować, czy samochody, które jadą z naprzeciwka, też mają możliwość gdzieś zjechać na pobocze, tak? Bardzo często się zdarza, że ludzie słysząc karetkę, bo te sygnały nie są słyszane połowy kilometra, one są dosyć, zasada rozchodzenia się dźwięku, słyszalne w bardzo, bardzo bliska, więc w sytuacji stresowej dla takiego człowieka, jak zaczyna nagle hamować, a obok jest wysepka, to dla nas jest to ogromny problem, tak? Bo musimy bardzo mocno zwolnić, nie da rady wyjechać z boku. Racjonalne, spokojne myślenie lepszym rozwiązaniem będzie dla nas niż nagłe hamowanie. W ruchu problemem są rzeczywiście też piesi, którzy według nowych przepisów mają pierwszeństwo na pasach, więc czasem nie reagują na to, w jaki sposób my jedziemy. Kierowcy jednośladu w formie hulajnogi. Te przepisy są teraz...
1: Elektrycznej pewnie jeszcze.
0: Oczywiście. I prędkości, które hulajnogi osiągają, jest to problem. I mamy dużo bardzo wyjazdów do najczęściej dzieci, tak? Które nie przewidują na górkę, nie są w stanie zweryfikować, czy ta prędkość jest łatwa do zahamowania, tak? I jeździmy do osób, które albo upadły z hulajnogi. Super teraz rozwiązaniem jest to, że dzieci mają mieć kaski obowiązkowo, tak? Więc nawet wspomnę tak, że ostatnio trzykrotnie jadąc karetką otwierałem szybę i napominałem dziecko, że miało kask, ale na kierownicy zawieszone. Nie na głowie. Więc super rozwiązanie, że mają kaski, bo te upadki są wtedy mniej drastyczne dla takiej osoby, natomiast hulajnogi są problemem.
1: Czyli tutaj też apel do rodziców pewnie, bo to chodzi o dzieci, żeby jednak sprawdzali, czy dzieci mają kask, a może nie wszystkie dzieci powinny jeździć tymi hulajnogami elektrycznymi.
0: To już też nie od nas zależy.
1: No właśnie, ale to taki apel, bo to rzeczywiście wyjeżdżasz na te zdarzenia, widzisz te tragedie, widzisz te wypadki, więc wiesz, z czym to się wiąże, tak? My często nie potrafimy sobie nawet wyobrazić, jakie to mogą być uszkodzenia ciała, tak? Jakie to mogą być niebezpieczne sytuacje, kiedy jedzie się taką hulajnogą 40-50 na godzinę, bo one mają takie osiągnięcia.
0: Jak się odblokuje, to tak. No właśnie. To jest oficjalnie niezwolone.
1: No dobrze. Ogólnopolski Dzień Ratownika Medycznego dzisiaj. Czego życzyć ratownikom medycznym? Czego byś życzył sobie, ale waszej całej społeczności?
0: Zazwyczaj jest tak,
1: lista
0: że...
1: Lista życzeń, proszę bardzo.
0: Bardzo długa ta lista by się zrobiła. Zazwyczaj jest tak, że kończymy jakiś dyżur. No, pierwsze pytanie zespołu, który przychodzi na zmianę, to jak było wczoraj, tak? Czy jak było w nocy?

0: pracy, no bo ratownicy medyczni pełnią system dyżurowy 12 albo 24 godziny. Więc ileś wyjazdów, no ma znaczenie, jak ktoś powie, że miał mniej, to o fajnie, miałeś spokojny dyżur, tak? Więc wychodząc z dyżuru kolejnemu zespołowi czy koledze z pracy mówimy, że spokojnego dyżuru. Więc wszystkim ratownikom medycznym, którzy czy słuchają, czy będą mieli możliwość słuchać tego wywiadu, życzę spokojnego dyżuru. Sam mam zresztą kolejny dyżur w środę, mam nadzieję, że będzie spokojny. Czego jeszcze można życzyć? Zmian systemowych, które mogłoby zostać wprowadzone, dając nam takie przywileje przygodowe, jak w Państwowej Straży Pożarnej, tak? Skrócenia troszeczkę wieku emerytalnego i wielu innych rzeczy.
1: No to tego życzymy. No i życzymy przede wszystkim, tak jak mówisz, spokojnego dyżuru wszystkim ratownikom medycznym. A ja bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Artur Szpilarewicz, ratownik medyczny z Lęborskiego Szpitala. Dziękuję bardzo.
0: Ja również też dziękuję bardzo.
1: Wszystkiego dobrego.
0: Dziękuję.
2: Norda Party! Norda Party!

0: reklama.
1: Myślisz, że wakacje już się kończą? Nie w Fun Center! Wasza ulubiona promocja wakacyjna została przedłużona. Od poniedziałku do piątku wskakujcie na godzinę bowlingu za tylko 50 zł. Albo zabierzcie najmłodszych do sali zabaw. Godzina tylko 10 zł. Jeszcze więcej okazji do wspólnej zabawy. Jeszcze więcej emocji. I jeszcze więcej

0: wakacyjnego szaleństwa. Fan Center Bolszewo. Przedłużamy wakacyjną zabawę. Reklama.
1: Znany ekspert do spraw bezpieczeństwa zatrzymany trafił do aresztu. Europa zszokowana uroczystym pogrzebem serbskiego zbrodniarza. Zaczyna się Liga Mistrzów, 11 Polaków w tegorocznych rozgrywkach. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Znany ekspert do spraw bezpieczeństwa Piotr Niemczyk został zatrzymany. Ma odbyć karę 15 dni aresztu za odmowę wykonania prac społecznych. To był wyrok za łamanie prawa w czasie protestu Ostatniego Pokolenia w Warszawie w zeszłym roku. Sąd skazał wtedy 26 osób na miesiąc prac społecznych za blokowanie ruchu drogowego. Unijni urzędnicy są zszokowani, jak wielkie tłumy przyszły w Serbii na pogrzeb zbrodniarza wojennego Ratko Mladicia. W pogrzebie wzięli udział też wysocy rangą serbscy urzędnicy. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oświadczyła, że to sprzeczne z dążeniem Serbii do Unii Europejskiej. Tomasz Orchowski.
2: Bez honorów państwowych, ale z wojskowymi i tysiącami uczestników. Tak wyglądał pogrzeb Mladicia w Belgradzie. Nie wziął w nim udziału prezydent Serbii, ale ciało zmarłego zostało przewiezione do Belgradu samolotem w obecności ministra sprawiedliwości. Wielu Serbów uważa go za bohatera. Zasługuje na najwyższe honory wojskowe i państwowe. Wieczna chwała i wdzięczność dla niego. Z powodu gloryfikacji Mladicia wizytę w Belgradzie odwołała komisarka do spraw rozszerzenia Marta Kos. Mladić był skazany zbrodniarzem wojennym, odpowiedzialnym za ludobójstwo, zbrodnie wojenne i przeciwko ludzkości. Zmarł, odbywając karę dożywotniego więzienia, między innymi za masakrę w Srebrenicy, gdzie zamordowano 8 tysięcy bośniackich muzułmanów.
1: Myśliwy i jego pomocnik trafią do więzienia za śmiertelne postrzelenie żołnierza. Usłyszeli wyroki prawie 3 lat i ponad roku pozbawienia wolności. Mężczyźni 3 lata temu pojechali odławiać dziki, ale trafili człowieka i odeszli z miejsca zdarzenia. Jeden z oskarżonych tłumaczy, że myślał, że to Szop Pracz. Sąd uznał, że to kompletnie niewiarygodne. Odbywający tej nocy ćwiczenia taktyczne żołnierz został trafiony w szyję. Jego koledzy próbowali go ratować, wezwali pogotowie, ale reanimacja zakończyła się niepowodzeniem. Ewa Pajor z Barcelony znalazła się w gronie 30 zawodniczek nominowanych w plebiscycie Złotej Piłki. Na liście najlepszych zabrakło Roberta Lewandowskiego z Chicago Fire. W ubiegłym roku triumfowali Francuz Ousmane Dembélé z Paris Saint-Germain i Hiszpanka Aitana Bonmati z Barcelony. A ruszył właśnie nowy sezon piłkarskiej Ligi Mistrzów. Polskiego zespołu tradycyjnie nie ma w elicie, za to w innych klubach gra 11 naszych reprezentantów. Najwięcej w FC Porto, które wieczorem gra z Manchesterem City. W portugalskim zespole grają Oskar Pietuszewski, Jan Bednarek i Jakub Kiwior. Dzisiaj w składzie Porto jest tylko Kiwior. Tytuł broni Paris Saint-Germain. Eksperci widzą też szanse dla Barcelony, Realu, Arsenalu i Bayernu Monachium. Mówi dziennikarz sportowy Maciej Łuczak z Kanał Plus Sport.
3: Jakikolwiek inny zespół, który byłby w stanie dostać się do półfinału, to uważam, że byłoby spore zaskoczenie. Oczywiście jest kilka takich klubów, na które z drugiego szeregu będziemy zwracali uwagę. Moim zdaniem na przykład Inter, który jest mistrzem Włoch, który jest drużyną ciekawie grającą. To też będzie interesujące spotkanie dzisiaj zobaczyć Inter na tle Realu Madryt.
1: Polskie kluby Lech i Jagiellonia grają na drugim poziomie europejskich rozgrywek w Lidze Europy, ale tam mecze zaczną się za tydzień.
4: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Rower z wózkarni, hulajnoga pozostawiona na zewnątrz, czy sprzęt sportowy, wartościowe przedmioty pozostawione bez odpowiedniego zabezpieczenia mogą stać się łatwym celem złodzieja. W ostatnich dniach puccy policjanci przyjęli zgłoszenia dotyczące kradzieży różnego rodzaju mienia. W ciągu ostatnich dni na terenie Pucka doszło m.in. do włamania do wózkarni, z której skradziono rower górski. Nieznany sprawca pokonał zabezpieczenie pomieszczenia i zabrał znajdujący się w nim jedno. Na miejscu pracował technik kryminalistyki, który wykonał oględziny i zabezpieczył ślady. Policjanci prowadzą czynności zmierzające do ustalenia sprawcy i odzyskania roweru. Do policjantów trafiło również zgłoszenie dotyczące kradzieży hulajnogi elektrycznej o wartości ponad 3,5 tysiąca złotych. W innym przypadku z terenu plaży skradziony został sprzęt windsurfingowy o wartości około 4 tysięcy złotych. Także w tych sprawach policjanci prowadzą czynności. Mundurowi apelują: nie zakładajmy, że zamknięta klatka schodowa, wózkarnia czy komórka lokatorska automatycznie chronią pozostawione tam rzeczy. Rower czy hulajnogę warto dodatkowo przypiąć solidnym zapięciem do trwałego elementu, a przed pozostawieniem wartościowego sprzętu sprawdzić, czy miejsce rzeczywiście jest odpowiednio zabezpieczone. Zabezpieczenie zajmuje chwilę, utrata wartościowego sprzętu oznacza nie tylko stratę pieniędzy, ale również czas i formalności związane z jego odzyskaniem. Nie ułatwiajmy złodziejom zadania, zadbajmy

0: o swoje mienie, zanim pozostawimy je bez nadzoru. Po 34 latach pracy w Młodzieżowym Domu Kultury w Lęborku Teresa Szczepańska zakończyła swoją wieloletnią działalność w tej placówce. W Pałacu w Godentowie odbyło się uroczyste spotkanie z udziałem pracowników i emerytów MDK, dyrektorów szkół oraz przedstawicieli powiatu lęborskiego. Była to okazja do podsumowania wieloletniej pracy i przypomnienia najważniejszych etapów działalności Teresy Szczepańskiej. Teresa Szczepańska przez 21 lat nieprzerwanie pełniła funkcję dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury. Wcześniej w trakcie pracy w placówce zajmowała się m.in. edukacją, choreografią i działalnością artystyczną. Jest założycielką zespołu tańca współczesnego i nowoczesnego Luz oraz zespołu tańca dawnego La Danza Antica. Jej dorobek obejmuje także pracę jako nauczycielka biologii, chemii i wychowania fizycznego, egzaminatorka matury z biologii oraz instruktorka różnych form aktywności. W spotkaniu wzięli udział m.in. dyrektorzy szkół ponadpodstawowych, przedstawiciele starostwa powiatowego, pracownicy i emeryci MDK oraz byli starostowie lęborscy, z którymi Teresa Szczepańska współpracowała od 2005 roku. W trakcie uroczystości wspomniano wydarzenia, projekty i działalność placówki z minionych lat. W sobotę 12 września Krępa Słupska ponownie zaprosi mieszkańców na pazarek natury. To propozycja dla tych, którzy szukają świeżych, lokalnych produktów i chcą kupować je bezpośrednio od rolników, producentów oraz niewielkich gospodarstw z regionu. Na stoiskach pojawią się m.in. warzywa, owoce, pieczywo, sery i nabiał, miody, przetwory, kiszonki, oleje, zioła oraz domowe wypieki. Swoją ofertę zaprezentują także lokalni rękodzielnicy. Organizatorzy podkreślają, że bazarek natury to nie tylko miejsce na sobotnie zakupy, ale również okazja do rozmowy z producentami, poznania pochodzenia oferowanych produktów i wsparcia lokalnych firm oraz gospodarstw. Bazarek odbędzie się przy ulicy Lipowej 3 w Krępie Słupskiej. Zakupy będzie można zrobić w godzinach od 9 do 12. Uwaga pasażerowi gdyńskiej komunikacji miejskiej. Święto ulicy Gryfa Pomorskiego spowoduje zmiany na kilku trasach ZKM Gdynia. W związku ze świętem ulicy Gryfa Pomorskiego w Gdyni i zamknięciem fragmentu tej ulicy na wysokości pary przystanków Gryfa Pomorskiego 01 i 02 w dniu 12 września przez cały dzień wprowadzone zostaną następujące zmiany w funkcjonowaniu linii 29, 153 i 710. Linia 29 i 710 w kierunku pętli Wielki Kack Fikakowo. Obowiązuje tutaj trasa zmieniona od przystanku Lipowa 02 do przystanku końcowego Wielki Kack Fikakowo 02, objazd ulicami Gryfa Pomorskiego, Zwinisławy, Górniczą i Gryfa Pomorskiego. W kierunku dworca głównego PKP w przypadku linii 29, Grabówka SKF w przypadku 710 obowiązuje trasa zmieniona od przystanku początkowego Wielki Kack Fikakowo 01 do przystanku Lipowa 01, objazdem ulicami Gryfa Pomorskiego, Szewki i Gryfa Pomorskiego. Linia 153 w kierunku pętli Wielki Kack Fikakowo pojedzie stałą trasą linii. W kierunku pętli Wielki Kack Starodworcowa obowiązuje trasa zmieniona. Od przystanku Wielki Kack Fikakowo do przystanku Lipowa 01 objazd ulicą Gryfa Pomorskiego, Szewki i Gryfa Pomorskiego. Godziny odjazdów z przystanku Wielki Kack Fikakowo 01 nie zmieniają się.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
0: Noc to całkiem akurat pogodna się szykuje, co prawda wciąż może popadać i wciąż zachmurzenie dość intensywne, ale temperatura nie spadnie poniżej 17 w Dębkach, Władysławo, Białej-Białusce, Gdyni, Pucku, Kosakowie i poniżej 16 w Wejherowie, Radzierumie, Gniewinie, Luzinie, Słupsku, Lęborku oraz Kobylnicy. Na barometrach 1012 hektopaskali, czyli umiarkowane ciśnienie, wiatr słaby i umiarkowany, akurat zachmurzenie dość intensywne się utrzymuje i to się w najbliższym czasie nie zmieni.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie. Norda.

0: Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
1: Reklama. Norda Pa.

0: Reklama.
1: Stowarzyszenie Pomerania Manors zaprasza na 7. Festiwal Dworów i Pałaców Pomorza. Od 11 do 13 września

0: 12 wyjątkowych rezydencji otworzy swoje drzwi. W programie m.in. koncerty, wystawy, spacery oraz spotkania z właścicielami. Wydarzenie odbywa się w ramach Międzynarodowego Festiwalu Dworów Bałtyckich, Baltic Manors Festival oraz Europejskich Dni Dziedzictwa pod hasłem Przyszłość Przeszłości. Szczegóły na www.pomeraniamanors.com.
1: Reklama. Norda Party. Norda Party.

są pierwsze decyzje o przyszłości Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Mieszkańcy stolicy przez tydzień będą narażeni na syreny alarmowe. Jutro ważny dzień dla kredytobiorców. Decyzja o stopach procentowych. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Do kwietnia Polskim Komitetem Olimpijskim pokieruje jeden z wiceprezesów. Taka jest rekomendacja prezydium, jakie zebrało się w Warszawie. Teraz decyzję musi zatwierdzić zarząd. Ten zbierze się w poniedziałek.

0: Decyzje dotyczące przyszłości Radosława Piesiewicza nie zapadły, na jaw wyszły jednak informacje dotyczące kiepskiej sytuacji finansowej PKOL-u. Więcej o tym Błażej Kulesza.
1: Myślę, że początkiem odnowy PKOL-u jest dzisiejszy prezydent.
2: Ponad 3-godzinna dyskusja skutkowała tym komunikatem, mówi Adam Konopka, jeden z wiceprezesów Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
3: Widzimy się w poniedziałek o 13, to zarząd ma prawo interpretacji statutu.
2: Prezydium PKOL-u pierwszy raz zebrało się po tym, jak jego prezes Radosław Piesiewicz trafił do aresztu, a sportowi działacze poznali stan finansów komitetu, mówi Adam Korol, jeden z wiceprezesów.
1: Nie jest dobrze, nie ma pieniędzy, to mogę powiedzieć do końca miesiąca. Są środki na funkcjonowanie Polskiego Komitetu Olimpijskiego, a później już gorzej.
2: Dlatego też każdy z pytanych przez dziennikarzy wiceprezesów unikał deklaracji, czy będzie chciał kierować komitetem przez najbliższych 7 miesięcy.
0: Uwaga mieszkańcy stolicy. W czwartek w Warszawie zaczną się testy syren alarmowych. Miały się zacząć już dziś, ale przesunięto termin. Działania syren zostaną sprawdzone w Śródmieściu, Żoliborzu, Prace Południe, Mokotowie i na Ochocie. Testy potrwają ponad tydzień, do piątku 18 września. Rosja testuje obecnie wojnę hybrydową w Polsce, pisze niemiecki dziennik Der Spiegel. Według tygodnika chodzi m.in. o cyberataki, sabotaż i akcje destabilizacyjne. Gazeta przypomina pożar hali Przymarywilskiej w Warszawie oraz próbę wysadzenia ważnej linii kolejowej, za którymi stali rosyjscy dywersanci. Der Spiegel użył słowa: Polska może być dzisiaj laboratorium wojny przyszłości. Po wakacjach zbiera się jutro Rada Polityki Pieniężnej, zdecyduje co dalej ze stopami procentowymi. Patrząc na ceny ropy, ceny paliw i inflację, mówi ekonomistka Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek.
4: Trzeba byłoby zastosować bardzo dobrą strategię wait and see, czyli poczekajmy, zobaczymy, co się będzie działo. Jeśli bym się spodziewała jakichś ruchów podwyższających stopy procentowe, to w listopadzie właśnie.
0: Podwyżka stóp procentowych oznaczałaby wzrost rat kredytów. Przed Białym Domem stanął fragment stalowej belki wydobytej z ruin World Trade Center po zamachach z 11 września 2001 roku. Ważący ponad 7 ton element jest częścią akcji upamiętniającej ofiary i bohaterów tragedii sprzed 25 lat. Belka wcześniej odwiedziła 30 amerykańskich miast. Politechnika Poznańska prowadzi wyjątkowy projekt badawczy na temat pszczół. W tym celu na dachu jednego z budynków stanęły ule, a w ich środku naukowcy zamontowali czujniki, a także kamery i mikrofony.
5: Mamy tutaj 3 ule. Co za tym idzie, mamy 3 rodziny. Każda rodzina jest inna. Pierwszy ul, ja dosłownie mogę włożyć rękę do środka. Natomiast trzecia rodzina, do której no już kombinezon trzeba założyć.
0: Jak mówi informatyk z Politechniki Marcin Skrzyżewski, na dachu jest około 45 tysięcy pszczół. Transmisję można oglądać na stronie Pasieka Przyszłości Politechniki Poznańskiej.
6: Na regionalny serwis informacyjny w Norda FM zaprasza Michał Jarosz. Klasyka polskiej literatury ponownie zabrzmiała w centrum Wejherowa. W sobotę 5 września na placu Jakuba Wejhera odbyła się kolejna odsłona Narodowego Czytania. Organizatorem wydarzenia była Miejska Biblioteka Publiczna imienia Aleksandra Majkowskiego, która co roku zaprasza do udziału osoby związane z lokalnym środowiskiem kulturalnym, społecznym i teatralnym.
7: Po raz 14 w Wejherowie czytamy z okazji Narodowego Czytania. To wydarzenie organizuje Miejska Biblioteka Publiczna, co roku włączając też inne osoby działające na terenie miasta Wejherowa, ale także Uniwersytet Trzeciego Wieku i także tych, którzy zajmują się aktorstwem na terenie naszego miasta. W związku z tym czytamy, zachęcamy do czytania. W tym roku czytamy Dziada Adama Mickiewicza, w związku z tym także miejsce wróciliśmy na rynek, bo przez ostatnie lata to wydarzenie odbywało się w parku, ale myślę, że teraz na kilka edycji na pewno wróciliśmy tutaj na rynek. Zachęcamy do tego, aby czytać i zachęcamy do tego, aby brać w tym udział także w kolejnych edycjach.
6: Mówi zastępca prezydenta Wejherowa Arkadiusz Kraszkiewicz. Narodowe Czytanie organizowane jest w Polsce od 2012 roku. Co roku jego uczestnicy sięgają po jedno z najważniejszych dzieł polskiej literatury, wspólnie przypominając teksty, które na trwałe zapisały się w krajowym kanonie.
8: Narodowe Czytanie to akcja ogólnopolska, która jest z nami od 2012 roku z inicjatywy Pary Prezydenckiej. No i Biblioteka Miejska jak zwykle włącza się w tą akcję. Wówczas czytamy, można powiedzieć, klasykę literatury polskiej. W tym roku są to Dziady Adama Mickiewicza.
6: Tłumaczy dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wejherowie Ewelina Magdziarczyk-Plebanek. Tegoroczna edycja odbyła się na placu Jakuba Wejhera, który po raz kolejny stał się naturalną sceną dla literackiego spotkania. W wydarzenie po raz kolejny zaangażowali się przedstawiciele lokalnych grup teatralnych, seniorzy i miłośnicy aktorstwa. Dzięki temu Narodowe Czytanie stało się nie tylko spotkaniem z literaturą, ale również międzypokoleniowym wydarzeniem artystycznym. Galeria

0: Pamięć Zdzisława Grajpera w Obliwicach wzbogaciła się o nową wystawę oraz rzeźbę świętego Floriana. Okazją do prezentacji kolejnych elementów galerii była 12. Biesiada Ekologiczna w Obliwicach. Wydarzenie połączyło spotkanie ze sztuką, lokalną historią i tradycją, a galeria ponownie stała się jednym z miejsc, w których prezentowane są prace związane z kulturą regionu. W trakcie biesiady można było po raz pierwszy zobaczyć wystawę prac autorstwa Brygidy Bobrowskiej. Ekspozycję przygotowano w przestrzeni Galerii Pamięci Zdzisława Grajpera. Jednym z ważniejszych momentów wydarzenia było również poświęcenie rzeźby świętego Floriana, która została przekazana do galerii i stała się kolejnym elementem jej zbiorów. Samą Galerię Pamięci Zdzisława Grajpera poświęcił ksiądz Czesław Kubera, proboszcz parafii w Garczegorzu. Galeria w Obliwicach ma być miejscem łączącym pamięć o lokalnej historii ze sztuką i tradycją. Kolejne wydarzenia organizowane w tym miejscu pozwalają uzupełniać jej przestrzeń o nowe prace i pamiątki. 12. Biesiada Ekologiczna była również okazją do spotkania mieszkańców i gości oraz odwiedzenia galerii. Organizatorzy podkreślają, że zainteresowanie tym miejscem i kolejnymi prezentowanymi tam pracami pokazuje jego znaczenie dla lokalnej społeczności. W Słupsku zostanie uroczyście otwarty skwer imienia Jana Ponulaka, Sprawiedliwego wśród Narodów Świata. Wydarzenie zaplanowano na środę 9 września na godzinę 12. Skwer znajduje się przy ulicy Nad Śluzami w sąsiedztwie mostu prowadzącego do Parku Kultury i Wypoczynku. Uroczystość organizują Komitet Miejski Obchodów Świąt Państwowych i Rocznic Historycznych oraz Słupski Ośrodek Kultury. Jan Ponulak został uhonorowany tytułem Sprawiedliwego wśród Narodów Świata za pomoc niesioną Żydom w czasie okupacji. Jak wynika ze świadectwa przekazanego Instytutowi Yad Vashem, uratował kilkanaście osób z rodziny Reitzfeldów. Po wojnie w 1946 roku Jan Ponulak zamieszkał w Słupsku. Nadanie skwerowi jego imienia ma przypominać mieszkańcom o jego odwadze, poświęceniu i pomocy udzielanej osobom prześladowanym podczas II wojny światowej.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
0: Jutro wschód słońca przypadnie na 6:08. Niestety dni są coraz krótsze z dnia na dzień. Jesień nadchodzi, choć jeszcze trwa lato i to do 22 września. Dziś temperatury raczej już takie wczesnojesienne. Nawet maks 17 stopni, czyli dość mało. W Słupsku, Lęborku, Kobylnicy troszkę cieplej, w Gniewinie 19, 20 Dębki, Władysławowo, Ełbałustka, Wejherowo, Luzino 18, Hel 21, Gdynia, Puck, Kosakowo.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.

tak, pierwsze wino, pierwszy papieros, tak. Dokładnie tam, za tamtym rogiem. Aha, po raz pierwszy całowałem. Pamiętam to, jakby to było wczoraj.

0: Michał Jarosz, zapraszam na podsumowanie najważniejszych informacji, o których mówiliśmy w czasie minionej doby.
1: Wejherowscy policjanci zatrzymali 64-letniego oszusta, który wynajmował pokoje i nie płacił należności. Mężczyzna trafił do aresztu. Funkcjonariusze ustalili jego prawdziwą tożsamość i w związku z tym pojechali za nim do Jarosławca, gdzie został przez nich zatrzymany. Z ustaleń policjantów wynika, że od kwietnia do maja tego roku mężczyzna miał działać w powiecie w Lubiatowie, ale także na terenie Łeby i Jastrzębiej Góry. Oszust miał wynajmować miejsca noclegowe od początku, nie zamierzając wywiązać się z umowy, a następnie nie regulować należności. W ten sposób właściciele obiektów zostali narażeni na straty przekraczające 12 tysięcy złotych. Policjanci ustalili, że podczas pobytów mężczyzna podawał się za inną osobę, a za pobyt nie płacił. Spowodował w ten sposób straty sięgające kilku tysięcy złotych. W trakcie prowadzonych czynności funkcjonariusze ustalili również, że podobne przypadki miały miejsce na terenie powiatu lęborskiego i puckiego. Sprawą zajmował się także komisariat policji w Gniewinie. Dzięki pracy wejherowskich kryminalnych oraz zaangażowaniu policjantów z komisariatu policji w Gniewinie, mężczyzna został zatrzymany i umieszczony w policyjnym pomieszczeniu dla osób zatrzymanych. Policjanci ustalili, że 64-latek działał w warunkach powrotu do przestępstwa, czyli tzw. recydywy. Wcześniej miał wielokrotnie, nawet kilkadziesiąt razy, dopuszczać się podobnych oszustw poza powiatem wejherowskim. Schemat

zawsze był podobny: krótkoterminowy wynajem lokalu, podanie danych innej osoby i brak opłaty za pobyt. Zebrany przez policjantów materiał dowodowy trafił do sądu. W sobotę sąd rejonowy w Wejherowie zastosował wobec mężczyzny tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy. Mieszkańcy Pomorza w najbliższych dniach mogą częściej niż zwykle zobaczyć na drogach pojazdy wojskowe. Rozpoczęło się przemieszczenie sprzętu w związku z ćwiczeniami Czarny Obrońca 26. Ćwiczenia odbędą się od 14 do 24 sierpnia. Manewry zaplanowano na terenie województw pomorskiego, zachodniopomorskiego i lubuskiego. Działania będą prowadzone również na morzu oraz w przestrzeni powietrznej całego kraju. Za organizację odpowiada Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych, a głównym ćwiczącym będzie 11. Dywizja Kawalerii Pancernej. W manewrach wezmą udział żołnierze Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych oraz Marynarki Wojennej. Jak podkreśla Dowództwo Generalne Wojska Polskiego, mieszkańcy nie powinni traktować zwiększonego ruchu wojsk jako powodu do niepokoju. Pierwsze kolumny wojskowych pojazdów mogą pojawić się na drogach już w tym tygodniu. Ich przemieszczanie się będzie jednym z elementów szkolenia. Wojsko apeluje do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności. Wyprzedzanie wojskowej kolumny jest dozwolone, ale powinno odbywać się płynnie i bez przerywania jej ciągłości. Bezwzględnie zabronione jest natomiast wjeżdżanie pomiędzy pojazdy poruszające się w kolumnie. Kierowcy powinni również zachować bezpieczny odstęp i stosować się do poleceń służb zabezpieczających przejazd. Kolejny rok szkolny się rozpoczął, a wraz z nim wróciły szkolne spotkania z policjantami. Pierwsze profilaktyczne rozmowy już za nami. Kilkuset uczniów wzięło udział w piątkowym spotkaniu policjantki z klasami pierwszymi powiatowego zespołu szkół nr 3 w Wejherowie. Rozmawiano o zachowaniach zgodnych ze statutem szkoły, odpowiedzialności za swoje działania oraz o zagrożeniach, z którymi młodzi ludzie mogą spotkać się w internecie i poza nim. W piątek policjantka zajmująca się profilaktyką spotkała się z uczniami klas pierwszych powiatowego zespołu szkół nr 3 w Wejherowie. W kilku spotkaniach uczestniczyło kilkuset uczniów. Rozmowy dotyczyły przede wszystkim właściwego zachowania w szkole i przestrzegania jej statutu. Policjantka zwróciła uwagę na sytuacje, w których zachowanie młodej osoby może prowadzić do czynów zabronionych albo być zachowaniem świadczącym o demoralizacji. Dużo miejsca poświęcono zagrożeniom związanym z internetem. Była mowa o hejcie, cyberprzemocy, stalkingu, groomingu oraz wykorzystywaniu wizerunku innych osób. Policjantka mówiła także o konsekwencjach kłamstw, plotkowania i rozpowszechniania krzywdzących informacji na temat innych osób w celu wyrządzenia im krzywdy. Spotkania były także okazją do rozmowy o tym, jakie zachowania są niedopuszczalne nie tylko na terenie szkoły, ale i poza nią, a także z czym mogą wiązać się ich konsekwencje. Ulica Focha świętowała stulecie Gdyni. Była to wyjątkowa impreza, na którą przybyli nie tylko tutejsi mieszkańcy, ale i ludzie z całego miasta. W tym roku dzięki wsparciu Konsulatu Kultury Dzień Ulicy Focha zamienił się w wielkie świętowanie stulecia Gdyni. Na czas imprezy uliczkę zamknięto dla ruchu, a wzdłuż niej ustawiono tematyczne strefy, stoliki, sztalugi i stanowiska warsztatowe. Przytulnego charakteru dodało rozwieszenie między domkami girlandowego oświetlenia oraz powieszenie na płotach zdjęć z dawnych lat, pokazujących, jak kiedyś wyglądała nie tylko ulica Focha, ale i cała Gdynia. Za oprawę muzyczną odpowiadał DJ Soso Black, a niewątpliwą atrakcją stał się występ zespołu wokalno-muzycznego Niezapomniane Piosenki pod kierownictwem Danuty Jóźwiak im z Centrum Aktywności Seniora. W trakcie imprezy oprócz zabawy nie zapomniano też o części edukacyjnej. Odbyły się debaty, jak przekuć pasję w zawód, co w Gdyni piszczy historycznie oraz Gdynia okiem kobiet. Swoje stoisko miał też Wydział Środowiska Urzędu Miasta Gdyni. Można było zasięgnąć wiedzy o prawidłowej segregacji odpadów, a także o możliwościach uzyskania dofinansowania m.in. na przydomowe ogrodnictwo. Wydarzenie odbyło się pod honorowym patronatem prezydent Gdyni Aleksandry Kosiorek oraz patronatem Rady Dzielnicy Wzgórze Świętego Maksymiliana. Trwa sezon na grzybobranie i tym samym zwiększyło się ryzyko zgubienia w lesie. Tak było w przypadku pewnego 70-latka. Senior stracił orientację w terenie i zadzwonił na numer alarmowy. Mężczyzna nie potrafił włączyć map ani nawigacji w telefonie, ale jak przekazali policjanci, zachował zimną krew. Jak przekazuje oficer prasowy w Komendzie Powiatowej Policji w Wejherowie aspirant sztabowany Tapotrykus, podał policjantom nazwę miejscowości, w której zostawił auto oraz opis sytuacji. Wspomniał, że słyszy w oddali strzały. Co najważniejsze, odnalazł leśny słupek oddziałowy i podyktował dyżurnemu znajdujące się na nim numery. Policjanci błyskawicznie połączyli fakty. Słupek oddziałowy wskazał dokładny rejon nadleśnictwa,
Kościuszka, a słyszane strzały zasugerowały sąsiedztwo terenu wojskowego. W związku z tym przypadkiem policjanci przypominają i apelują o przestrzeganiu zasad

0: zasad bezpieczeństwa podczas przebywania w lesie. Mundurowi przypominają, że przed wyjazdem do lasu należy poinformować bliskich, w jakim rejonie planujemy spacer lub grzybobranie oraz o której zamierzamy wrócić. Warto również mieć przy sobie naładowany telefon, a jeśli to możliwe, także powerbank. Policjanci zwracają szczególną uwagę na osoby starsze. Dla seniorów korzystanie z funkcji lokalizacyjnych w telefonie nie zawsze jest oczywiste.
1: Michał Jarosz, zapraszam na sportowe podsumowanie dnia.
0: 19 września w Gdyni odbędzie się drugi charytatywny challenge pływacki, z którego dochód zostanie przeznaczony na zakup łóżek dla rodziców dzieci przebywających w szpitalu. Challenge został pomyślany jako spotkanie dla osób, które łączy pasję do pływania i chęć pomagania. Uczestnicy będą mogli wybrać dystans odpowiedni dla siebie 500 albo 1500 metrów. Pływanie odbędzie się w wodach Zatoki Gdańskiej na plaży Gdynia Śródmieście, gdzie zlokalizowane będzie centrum eventu. Możliwe będzie wypożyczenie sprzętu ułatwiającego pływanie, m.in. pianek, płetw, łapek czy desek. W wydarzeniu mogą wziąć udział zarówno doświadczeni pływacy, jak i osoby, które chcą po prostu spróbować swoich sił w pływaniu na wodach otwartych i jednocześnie wesprzeć ważny cel. Zapisy i informacje dotyczące zbiórki znajdziecie na stronie gdyniasport.pl. Sportowe pasje, godziny spędzone na ciężkich treningach i godne reprezentowanie lokalnej społeczności przyniosły zasłużone owoce. W Urzędzie Gminy Nowa Wieś Lęborska odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród za wybitne osiągnięcia sportowe uzyskane w pierwszym półroczu tego roku. Wyszczególnienie zawodników odbyło się w ramach drugiego naboru wniosków prowadzonego ściśle według uchwały Rady Gminy. To wyjątkowe wyróżnienie trafiło do młodych talentów, którzy dzięki swojej niezwykłej determinacji i dyscyplinie z powodzeniem rywalizują na arenach regionalnych oraz ogólnokrajowych. Wśród tegorocznych laureatów znaleźli się Anastazja Domarus, wyróżniona za znakomite wyniki oraz rozwój w sztukach walki karate, Zofia Zgubińska nagrodzona za sukcesy i wysokie lokaty w dyscyplinie również karate oraz Tadeusz Garbacz doceniony za imponujące osiągnięcia na bieżniach i rzutniach lekkoatletycznych. Podczas spotkania w urzędzie przedstawiciele władz gminy wyrazili ogromny szacunek dla systematycznej pracy młodych reprezentantów oraz wsparcia ze strony ich rodzin i trenerów. Przyznane gratyfikacje finansowe oraz pamiątkowe dyplomy mają stanowić nie tylko wyraz uznania, ale również dodatkowy impuls do dalszego rozwoju. Samorządowcy złożyli laureatom życzenia wytrwałości w pokonywaniu własnych barier, kolejnych spektakularnych sukcesów, zdrowia oraz konsekwentnego dążenia do realizacji największych sportowych marzeń. Rolkowy Park Słupsk 2026, wieczorny przejazd przez Park Kultury i Wypoczynku przed nami. To wyjątkowe wydarzenie, którym pożegnamy lato, łącząc aktywność fizyczną z dobrą zabawą. Wieczorny przejazd odbędzie się na wyznaczonej trasie prowadzącej alejami i ścieżkami rowerowymi Parku Kultury i Wypoczynku. To doskonała okazja, by wspólnie spędzić czas, aktywnie rozpocząć weekend i cieszyć się jazdą w gronie pasjonatów rolek i wrotek. Start Park Kultury i Wypoczynku ulica Rybacka, Słupsk, 12 września, godzina 18. A w programie wieczorny przejazd na rolkach i wrotkach wyznaczoną trasą, strefa gastronomiczna, set DJ-a pod gołym niebem, losowanie nagród wśród uczestników. Uczestnicy proszeni są o zabranie własnych rolek lub wrotek. Gdynia świętuje swoje setne urodziny, a Stowarzyszenie Włóczyk i Gdynia serdecznie zapraszają do uczczenia tej wyjątkowej rocznicy w najbardziej aktywny sposób. Zaproszenie skierowane jest do wszystkich, którzy kochają Nordic Walking lub Trekking i chcą zmierzyć się z dystansem w doborowym towarzystwie. Nie ma tutaj żadnego limitu wieku. Wydarzenie jest otwarte dla każdego, kto ma w sobie ducha przygody i chce wspólnie świętować stulecie Gdyni. Istnieje możliwość przejścia całego dystansu danego dnia lub skorzystania z punktów zmian, tak aby wygodnie dołączyć w trakcie. Istnieje także możliwość wcześniejszego zakończenia marszu. Na trasie będzie towarzyszyć wyjątkowe grono przewodników i ekspertów. Cały marsz poprowadzą doświadczeni instruktorzy ze Stowarzyszenia Włóczyk i Gdynia, a podczas przerw nadarzy się niepowtarzalna okazja do nauki prawidłowej techniki chodu pod okiem mistrzyni Europy oraz zdobywcy Pucharu Świata w Nordic Walking. A jak prezentuje się sama trasa? O tym dowiecie się w mediach Włóczyk i Gdynia. KS Kisewa zaprasza najmłodszych miłośników piłki nożnej na treningi sportowe. Zajęcia odbywają się na boiskach piłkarskich w Nowej Wsi Lęborskiej oraz Rytkowicach. To propozycja dla dzieci, które chcą aktywnie spędzać czas, nauczyć się gry w piłkę i rozwijać swoje sportowe umiejętności. Podczas treningów najmłodsi poznają podstawy futbolu, uczą się współpracy i gry zespołowej, a przede wszystkim mają okazję do dobrej zabawy i aktywnego ruchu. Jeśli twoje dziecko lubi piłkę nożną i chce chce rozpocząć.

swoją przygodę z futbolem, może właśnie warto dołączyć do KS Kiszewa. Marsz przełajowy z okazji Dnia Mieszkańca Ustki odbędzie się już w ten weekend. To już druga edycja tej imprezy. Nowa pełna przygód trasa będzie prowadzić przez plaże, las i wydmy. Start i zapisy prowadzone są przez Ośrodek Sportu i Rozwoju w Ustce w godzinach od 10.30 do 11.30. Pakiety startowe będą przygotowane dla pierwszych 50 zespołów. Co będzie potrzebne, to telefon komórkowy z funkcją NFC, dostęp do internetu, aplikacja K44. Będzie można ją pobrać na miejscu w biurze zawodów. Co ważne, uczestnicy wyruszają na trasę w odstępach czasowych, nie wszyscy startują jednocześnie. To nie zmienia faktu, że liczy się czas. Kto pokona trasę najszybciej, ten wygrywa. A na zwycięzców czekają puchary. Więcej o marszu dowiecie się ze strony osir.ustka.pl. Chcesz spróbować swoich sił w dyscyplinie wymagającej opanowania, skupienia i doskonałej precyzji? Uczniowski Klub Sportowy Morświń zaprasza dzieci, młodzież oraz dorosłych na treningi ucznictwa. Regularne ćwiczenia wspierają prawidłową postawę, poprawiają ogólną sprawność fizyczną, a przede wszystkim uczą głębokiej koncentracji, cierpliwości oraz panowania nad emocjami. Zajęcia w gdyńskim klubie prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę trenerską, która dba o bezpieczeństwo i profesjonalne wprowadzenie nowych adeptów w świat strzelectwa. UKS Morświn prowadzi szkolenie na każdym poziomie zaawansowania i w niemal każdej grupie wiekowej. Do drużyny mogą dołączyć młodzicy, roczniki 2013, 2014, 2015, juniorzy młodsi, roczniki 2010, 2011, 2012, juniorzy, roczniki 2007, 2008, 2009, seniorzy, czyli osoby dorosłe oraz masters, zawodniczki, zawodnicy w wieku 50+. Zajęcia klubu realizowane są w obiektach Gdyńskiego Centrum Sportu w poniedziałki oraz środy w godzinach od 19 do 21. Zgłoszenie oraz pytania należy kierować bezpośrednio do klubu. Drugi mecz sezonu młodych rezerw Pogoni Lęborg i druga kolejka B-klasy grupy drugiej Pogoń 2 podejmowała na własnym boisku Błękitnych Motarzyno. Spotkanie rozegrano w sobotę 5 września i zakończyło się porażką gospodarzy 2-3. Pogoń objęła prowadzenie w 19 minucie. Bramkę zdobył Filip Steciuk. Po zmianie stron w 53 minucie na 2-0 podwyższył Jakub Nadolny. Błękitni zdołali jednak odwrócić losy spotkania i ostatecznie zwyciężyli 3-2. Dla Pogoni 2 była to druga kolejka ligowych zmagań w tym sezonie. KS Gryfy Słupsk 2 z wysokim zwycięstwem w ligowym spotkaniu. Drużyna pokonała lidera Rychowny 12-2. Zespół prowadzony przez trenera Łukasza Neymana odniósł tym samym czwarte zwycięstwo w czwartym ligowym meczu rozgrywek SKO Juniorów D2 grupa 8. Na uwagę zasługuje fakt, że drużyny KS Gryf Słupsk 2 tworzą zawodnicy urodzeni w rocznikach 2016-2017, podczas gdy liga jest rozgrywana w roczniku 2015. Bramki dla Gryfa zdobyli Bruno Kuczyński 3, Jakub Paluszek 3, Nikodem Demecki 2, Borys Podedworny 2, a także Szymon Trukszyn i Kolin Ryta Pawłowski. W bramce bardzo dobrze zaprezentował się Michał Czekaj, który zanotował wiele skutecznych interwencji. KS Gryfy Słupsk 2 pozostaje z kompletem 4 zwycięstw. Norda.

0: Słuchajcie radia, Norda FM.
1: Can't touch this.